0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Obrazy z historii Kościoła, jak wiemy, to są odległe w przeszłości wydarzenia, ale są to także ludzie. No i dzisiaj zmierzymy się z taką postacią człowieka, a raczej z archetypem, jak to antropolodzy kulturowi mówią, wojownik. Archetypiczny wojownik. Czy można być wojownikiem w Kościele? Jako punkt wyjścia posłuży nam pewna postać z XVI wieku, postać dla historii Kościoła dość znacząca, baskijski góral Inigo de Loyola, a opowiadać o nim i w ogóle rozważać kwestię wojownika w Kościele będzie mój i Państwa gość, którym jest ksiądz Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Owo, Towarzystwo Jezusowe, jak część gości się domyśla, to nic innego jak zakon jezuitów. Jest. Właśnie, zakon jezuitów. Rozpocząłem tą rozmowę od przywołania owej postaci z XVI wieku. Mówię góral baskijski. Mało kto wie, że chodzi po prostu o świętego Ignacego.
2: Tak jest.
1: Kojarzymy go z Hiszpanią. Trochę słusznie, a trochę niesłusznie.
2: Tak, święty Ignacy przede wszystkim był Baskiem, jak pan wspomniał. I myślę, że tego trzeba się trzymać, żeby nikogo tutaj specjalnie nie urazić i nie wprowadzać jakiejś wojny. No, myślę, że wszyscy wiemy, jaki konflikt jest. On do dzisiaj się zresztą utrzymuje, no nie? Więc i dobrze mówić o Ignacym Bask, tak.
1: I na pewno jest to taki lokalny bohater dla Basków, dla mieszkańców Pampluny, tych górali. Dużo się pisało w przeszłości i pisze obecnie i o jezuitach, i o samym założycielu Towarzystwa Jezusowego, najczęściej w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze jego charakteru. Natomiast mało informacji przenika do powszechnej świadomości na temat tego, jakim on był fizycznie człowiekiem, zwłaszcza zanim stał się świętym Ignacym Loyolą, a jak był po prostu caballero, czy też hidalgo de Loyola. Podobno był niezbyt wysokim człowiekiem.
2: No, z tego co wiem, to ja jestem niskim człowiekiem, mam 1,65 m. Z tego co wiem, był 2 centymetry niższy ode mnie. W Rzymie zachowała się jego maska pośmiertna, która jest zostawiona na takim postumencie naturalnej jego wysokości, tak? I rzeczywiście kiedyś miałem okazję stanąć przy tym i wydaje się być niższy. No, to był człowiek, który... Ale myślę, że wtedy ludzie w ogóle byli niżsi.
1: Na pewno ludzie byli niżsi, to jest fakt, więc... ale chyba nawet jak na ówczesne standardy nie należał do jakichś wielkoludów.
2: Tak, i też nie był chyba urodziwy z tego, co widać właśnie choćby na tej masce, ale też z jakichś tam wizerunków malowanych. No, piękny to on nie był.
1: No właśnie, i tutaj tak, mamy... Nie jest ani panem Longinusem pod Bipiętą, siłaczem Herkulesem, ani Adonisem, ale zdaje się, że zanim został świętym, stał się bohaterem kilku skandali natury obyczajowej i kilku pojedynków, z których wyszedł obronną ręką, czy też raczej z obronnym rapierem, bo tym władał podobno całkiem sprawnie.
2: No był rycerzem, to prawda, i wydaje się, że no miał niezły charakter. To potem zresztą jako już jako generała jezuitów czy założyciela towarzystwa, współzałożyciela, bardzo to widać w jego prowadzeniu zakonu, tego w jaki sposób dawał ćwiczenia innym, ćwiczenia duchowe. Więc podejrzewam, że to po prostu przejął, no był sobą cały czas, no nie? Więc był człowiekiem z charakterem zadziornym i bardzo takim, powiedziałbym, przecinakiem idącym do przodu cały czas, nie?
1: Ale nic nie wskazywało w jego młodych latach na to, że zostanie w ogóle księdzem, osobą duchową, osobą konsekrowaną. Prowadził całkowicie świecki tryb życia.
2: Nie do końca, bo wiadomo, że wtedy troszeczkę stan duchowny inaczej wyglądał niż dzisiaj. Ignacy był tym jednym z dzieci, który był przeznaczony do stanu duchownego, co zresztą potem mu się udawało, bardzo przydało w takiej historii, kiedy został oskarżony i jako właśnie przeznaczony do stanu duchownego był sądzony
1: przez sąd duchowny.
2: Tak, duchowy. Duchowny. Ale rzeczywiście potem Ignacy tą drogę porzucił na rzecz rycerstwa i to było jego ambicją, żeby być kimś, kto podbija dla swojego króla kolejne ludy, nie wiem, miasta. Bardzo też marzył o pewnej księżniczce, więc takie normalne życie, myślę, ówczesnego rycerza to było bardzo bliskie.
1: To jest początek XVI wieku. Tak. Europa wchodzi w taki dziwny okres. Z jednej strony podbija tak zwany Nowy Świat i tu właśnie Królestwa Iberyjskie są na czele tej, w forpoczcie tego ruchu, bo to Portugalia i Królestwo Hiszpanii wysyła ludzi do Ameryk odkrywanych i do Azji zresztą też, a z drugiej w samej Europie powoli kiełkuje reformacja, która ma od kościoła, od tej jedności, jednak europejskiej, tak, od zjednoczonej Europy, tak byśmy powiedzieli, oderwać potężne połacie środkowej, północnej części kontynentu. Ale to cały czas jeszcze nie dotyczy świętego Ignacego.
2: On się tym w ogóle nie zajmuje.
1: Jest poddanym króla Hiszpanii i w jego imieniu toczy wojny.
2: Dokładnie tak.
1: Toczy te wojny na kontynencie, bo on zdaje się nigdy nie wyprawił się do Ameryki.
2: Wszystko się dzieje na kontynencie, tak.
1: I dochodzi do wojny z Francją bodajże, tak? Która staje się takim punktem zwrotnym w jego życiu.
2: Właśnie dokładnie bitwa pod Pampeluną. Tam rycerze, towarzysze Ignacego bronią twierdzy. I kiedy wszyscy chcą się już poddać, bo widzą, że to nie ma najmniejszych szans zwycięstwa, Ignacy stwierdza, że walczymy do końca. I wtedy zostaje bardzo mocno zraniony, zostaje zgruchotana jego noga przez kulę armatnią. Na szczęście jego przeciwnicy, Francuzi, właśnie ani go nie zabijają, ani nie dobijają, tylko się nim opiekują. No i tam zaczyna się jego taka duchowa przemiana, która zaczyna się od wielkiego cierpienia fizycznego, no bo wiadomo, że szpitali nie było, to wszystko jest
1: na żywca,
2: w warunkach polowych, składają mu tą nogę, potem się okazuje, że źle ją poskładano, więc trzeba było ją łamać jeszcze raz, co będzie potem skutkowało już do końca życia tym, że będzie utykał, będzie miał krótszą nogę.
1: Na chwilę tu pozwolę się podzielić z Państwem moją wiedzą, bo akurat zajmuję się trochę rekonstrukcjami historycznymi, o czym zresztą część słuchaczy doskonale wie. To trafienie kulą armatnią, żebyśmy sobie dobrze wyobrazili, o czym tutaj ksiądz Kramer mówi. Kule armatnie, odlewane kawały żeliwa, które w tamtych czasach nie były jeszcze napełniane prochem, one się nie rozrywały, tak jak granaty czy szrapnele, tylko była to lana kula, która wystrzeliwana z armaty, bardzo często odbijała się od ziemi, a potem toczyła się. Toczyła się przez długi czas, no oczywiście ważąca kilkanaście kilogramów, co trafiła, gruchotała. Gruchotała po drodze, rzadko zabijała. Właśnie to jest charakterystyczne. Rzadko zabijała, natomiast była ogromna ilość połamanych nóg końskich, połamanych nóg ludzi. Tak jak tutaj ojciec powiedział, ból potworny, bo ówczesne środki znieczuleniowe, to na ogół był to wyłącznie alkohol, tak? Rzadko gdzie stosowano jakieś opiaty, jakieś środki na bazie maku, najczęściej alkohol. To, że w ogóle mu tą nogę uratowano, tak? Bo on kulał, ale tą nogę miał, to też jest swoisty cud, ponieważ najczęściej tego rodzaju zranienia kończyły się po prostu amputacją. Część zniszczoną w najbliższym stawie obcinano, stąd mamy postać, która się też jakoś wpisała w archetyp wojen europejskich, kulawego, beznogiego żołnierza, który na dwóch drewnianych kulach po prośbie gdzieś tam przez miasto się przemierza. To jest właśnie efekt ostrzału artyleryjskiego z tamtych czasów. No i nasz góral baskijski przeżywa straszliwe cierpienia i przeżywa też wewnętrzną przemianę pod wpływem między innymi tych cierpień.
2: No tak, bo to sprawia, że Ignacy musi się po prostu położyć na długie tygodnie. Z nudów postanowił czytać. Tak, okazało się, że na zamku nie ma niczego poza żywotem świętych i on to czyta.
1: I to jest wiadomo, że on to po prostu robił z nudów, tak? To jeszcze nie było serca.
2: To był rycerz, który po prostu się nudził, który tęsknił do swojego starego życia, właśnie rycerza, kogoś, kto bawi się na dworze królewskim, kto podrywa właśnie te księżniczki i tak dalej, toczy podboje sercowe, więc taki światowy sposób życia to było coś, co było jego codziennością. No i pod wpływem tej lektury Ignacy zaczyna zauważać pewną rzecz, że kiedy sobie myśli o tym starym swoim życiu, czyli tym właśnie takim światowym, byśmy powiedzieli, owszem, odczuwa jakąś radość, bo to są jakieś miłe dla niego wspomnienia, ale zaraz potem odczuwa wielki smutek. A potem, kiedy czyta właśnie Żywoty Świętych, czuje, że to jego serce gdzieś tam się rwie. Sam jeszcze nie wie do czego tak naprawdę, ale zaczyna sobie tak wyobrażać, że mógłby jak święty Dominik, święty Franciszek robić coś dla innych, służyć innym. I ta myśl zostawia w nim jakiś pokój, nie? I to był taki pierwszy etap, byśmy powiedzieli, jego przemiany, kiedy on zauważa, że coś się w nim dzieje, nie? To jeszcze jest daleko do nawrócenia, jeszcze tego nie nazywa jakimś tam rozeznawaniem duchowym, po prostu odczuwa w sobie jakieś zmienne takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, nastroje, tak? Ale potem to odkrywa jako coś głębszego.
1: Ile on wtedy miał lat, kiedy ta historia go spotkała? Był jeszcze stosunkowo młodym
2: człowiekiem.
1: To było
2: przed 30.
1: Czyli no, 20 kilka lat.
2: 28,
1: czyli
2: coś takiego.
1: Tak, kariera, Dworak.
2: Mówi, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, tak byśmy powiedzieli.
1: Na te wszystkie stany, o których tutaj ojciec mówi, ta jakaś wewnętrzna tęsknota, jeszcze nie wiadomo za czym, my znamy ją z jego własnych relacji, późniejszych, tak, spisanych.
2: Mamy taką wspaniałą książeczkę, która się nazywa Autobiografia i która właśnie zaczyna się od tego momentu, właśnie od tego zdania, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, hulaszcze. Niektórzy twierdzą, że Ignacy sam napisał to, co się, opisał to, co się działo wcześniej, no ale biografowie, którzy po nim przejęli schedę, prawda,

0: prawdopodobnie upięknili to, czy w ogóle wycięli ten moment w jego życiu i nie mamy tego. Cała ta opowieść, autobiografia jest napisana w trzeciej osobie. On opowiada o kimś, o pielgrzymie, tak? On pokazuje siebie jako pielgrzyma.
1: No to jest ciekawy zabieg literacki, nie przez niego wymyślony, warto zaznaczyć. Na przykład Juliusz Cezar też pisał swoje wspomnienia z wojen w trzeciej osobie. Opisuje jakiegoś człowieka, Cezara, który coś tam robi.

0: już byłego rycerza, bo
1: już tak.
0: Kalectwo, bo tak należy to nazywać, no, on jednak był okaleczony w jakiś sposób. Trochę odsuwa go, czy mocno odsuwa go od dalszej kariery wojownika, ale ten ogień, który się w nim palił od zawsze, nie przygasa. Gdzie on kieruje dalsze kroki po rekonwalescencji?
1: No Ignacy wyrusza w taką długą podróż, która trwa długie lata tak naprawdę. Ostatecznie dojdzie do Rzymu, ale to są naprawdę długie... Znaczy budzi się w nim właśnie pragnienie zmiany swojego życia i idzie do Manrezy. To jest... dokładnie dochodzi do pewnej groty, w której spędza sporo czasu. Po drodze jeszcze idzie do, chyba do benedyktynów, z tego co pamiętam dobrze, i tam odbywa spowiedź całego życia, też tak zwane czuwanie pod bronią, czyli przez całą noc czuwa przed obrazem Matki Bożej.
0: Pod właśnie, bronią, czyli rzeczywiście swój, uzbrojony.
1: Tak, właśnie. I tam składa też potem swoją szablę, zbroję rycerza i tak dalej. To zostawia. Jest to takie symboliczne zostawienie tego wszystkiego.
0: Jego całego życia dotychczasowego.
1: Tak, odbywa tą spowiedź bardzo długą. Idzie właśnie do Manrezy i tam przez szereg tygodni dokonuje się jego wewnętrzna przemiana. Właśnie Ignacy zostaje sam, dużo się modli, dużo pości, wręcz idzie w taką skrajność, że ani się nie myje, nie obcina paznokci, nie obcina włosów.
0: Czyli takie umartwienie ascetyczne.
1: Tak, bardzo tak. Dochodzi wręcz do takich momentów, w których sam mówi, że ma tego tak dość, że chciałby popełnić samobójstwo. Było to dla niego tak trudnym doświadczeniem. Ale w pewnym
0: momencie... rodzi się pytanie w takim razie, po co to robi? No bo skoro jest to dla niego ciężkie, że chce popełnić samobójstwo, nikt mu tego nie kazał. Czy to był element pokuty, którą mu...
1: Robi to dlatego, że widzi, że dotychczasowe jego życie, chociaż było dla niego do tej pory frajdą, teraz przestaje go bawić, że chce je zmienić, że właśnie pod wpływem tego, czego doświadczył leżąc tam w tym łożu boleści, stwierdza, że właśnie, że chce się zmienić. I tak naprawdę on wchodzi w coś, czego nie rozumie. Nie? On to później opisze w ćwiczeniach duchowych, jakoś tam usystematyzuje, ale kiedy to się dzieje, kompletnie nie jest w stanie nad tym zapanować i też zobaczyć tak naprawdę, co tak naprawdę się dzieje. Tam w pewnym momencie przeżywa przemianę i Ignacy nagle zauważa, że taki sposób życia nie ma sensu, że trzeba wrócić do świata, że trzeba o siebie zadbać i wtedy właśnie zaczyna dbać, doprowadza się do porządku. W Ignacym rodzi się wielkie pragnienie, żeby pojechać do Ziemi Świętej, żeby tam żyć i właśnie przejść te wszystkie miejsca, które przeszedł już Jezus, który jest mu, już zaczyna mu być bliski. Chce go po prostu naśladować. Nie? Dalej nie wiedząc, jakby to miało wyglądać.
0: Czyli przechodzi przez taki etap skrajnej ascezy, prawie śmierci, z której wychodzi później, tak? Obcina brodę, obcina włosy. To też jest motyw, który kojarzy mi się z jakimiś praktykami bardzo odległymi, gdzieś ze Środkowego Wschodu, z Indii. Wojownik, który w pewnym momencie porzuca swoje życie, przechodzi przez bardzo skrajną ascezę, po czym stwierdza, że to nie jest do końca to, co chciałby robić i wraca między ludzi. Książę z plemienia Guptów, bardziej znany jako Budda, przechodził bardzo podobną drogę, też bardzo silna asceza, a potem powrót do świata i raczej skromność, nie tyle umartwienie, co pewnego rodzaju skromność we wszystkim, co się robi i oszczędność.
1: Dokładnie to samo mamy też w historii Jezusa, nie? Który właśnie przed tym podjęciem publicznej działalności idzie sobie idzie na te 40 dni na pustynię i dokładnie takie same rzeczy przeżywa, nie? Czyli bardzo mocne umartwienie, samotność przede wszystkim, taka konfrontacja ze samym sobą po to, żeby potem wrócić.
0: I bierze udział w weselu, dokładnie. Przyjmuje udział na ucztach zapraszania. To właśnie ciekawa rzecz, jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu w obrazach historii Kościoła, nie jest mi znany ani jeden przypadek opisany w Ewangelii, żeby Jezus odmówił komuś zaproszenia na ucztę. Nie ma czegoś takiego, ma. Prawda? Czyli skrajna asceza nie była tą drogą, którą podążał i którą wskazywał chyba dla ludzi. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy, jak można być wojownikiem w Kościele.

rozmowy, jak można być wojownikiem w kościele. Wiemy już, że ten bohater, od którego wyszliśmy, czyli już prawie święty Ignacy Loyola, nie jest tym wojownikiem z mieczem.

0: droga. Chce podążać do Ziemi Świętej. Wciąż jest jeszcze świeckim człowiekiem. Nie przyjął żadnych ślubów, żadnych święceń, niczego takiego. Intryguje mnie jedna sprawa. Czy on potępił życie świeckie z mieczem przy pasie w zbroi, czyli życie wojownika w tym najbardziej potocznym rozumieniu, czy po prostu wybrał inną drogę?
1: Myślę, że Ignacy w ogóle się nie zajmował potępianiem czegokolwiek. Ignacy bardzo, znaczy widać na jego przykładzie, że wykorzystał ten swój sposób życia do tego, żeby dokładnie to samo robić, tylko że dla kogo innego. I zresztą potem jak się popatrzy na strukturę i towarzystwa, które założył później i przede wszystkim ćwiczeń duchowych, które są no, taką esencją całej duchowości ignacjańskiej i na nasze konstytucje, no to Ignacy bardzo dużo przejmuje z tego i języka, i sposobu życia rycerzy, tak, że to dalej będzie mu bardzo bliskie, tylko zmieniają się cele i środki. Nie?
0: Jak dochodzi do tego towarzystwa jezusowego, czyli obecnie funkcjonującego zakonu jezuitów, bo zostawiliśmy go przy myśli o udaniu się do Ziemi Świętej.
1: I on nam rzeczywiście się udaje i chce tam zostać. Na szczęście znaleźli tam bardzo mądrzy franciszkanie, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy po prostu nie wiedzieli, co z takim pielgrzymem zrobić, który przyszedł i nie wiadomo, czego chce. Zapewne było sporo takich ludzi, którzy przychodzili, czy tam dochodzili do Ziemi Świętej i chcieli zostać i służyć. I kazali mu wrócić. I to pod grzechem. I to było coś, co Ignacego bardzo zmobilizował do tego, żeby wrócić i żeby zacząć znowu działać w Europie. I rzeczywiście on wraca i postanawia, jak to sam określał, pomagać duszom, czyli dzielić się tym swoim doświadczeniem przemiany, doświadczeniem Pana Boga, rozmawiając z ludźmi, głosząc takie proste katechezy. To oczywiście się nie podoba ówczesnej władzy kościelnej.
0: Bo przecież on jest człowiekiem świeckim.
1: Dokładnie
0: cały
1: tak.
0: czas.
1: Jest człowiekiem świeckim. Wiele razy zostaje postawiony przed inkwizycją. Kilka razy go tam dominikanie zamykają w więzieniu. Więc są takie różne historie, kiedy Ignacy no, trochę się zderza z taką kościelną machiną, która no, bardzo jasno mu pokazuje, że jako świecki nie może takich rzeczy robić. Czyli nie może tego swojego pragnienia realizować. I gdzieś tam pomału w Ignacym dojrzewa taka myśl, że musi jakby wejść w struktury kościoła, no czyli de facto być księdzem, tak, że bez tego jednak nie ruszy jego czy realizacja jego pragnienia.
0: I tym księdzem zostaje w wieku dość późnym, tak? Bo to nie jest 18-latek, który idzie do seminarium.
1: To daleka droga do tego kapłaństwa, no nie? Bo to wymaga studiów teologicznych, które wtedy oczywiście pamiętamy, wszystko odbywało się w języku łacińskim, którego on kompletnie nie zna. Więc w wieku 33 lat udaje się do szkoły i z małymi dziećmi uczy się tej łaciny, co jest dla niego dużym ciężarem i obciążeniem. Potem w Paryżu na Sorbonie robi teologię i właśnie tam zaczyna spotykać ludzi, którzy podobnie myślą, którzy też chcą służyć ludziom. Wśród nich jest i Franciszek Ksawery i paru innych, więc zaczyna się wokół Ignacego tworzyć pewna grupa, która ma podobne ideały, ma podobne pragnienia, aczkolwiek nie ma jeszcze jakichś sprecyzowanych celów.
0: Oni już mają jakieś święcenia, czy cały czas to są świeccy ludzie, którzy dopiero studiują teologię, próbują się gdzieś wokół tych spraw duchowych kręcić?
1: Jest wśród nich jeden ksiądz, Piotr Fabr, i tyle, nie? I potem zresztą, kiedy oni już zaczną myśleć o strukturach jakichś takich kościelnych, to będzie ten właśnie, który przyjmie od nich pierwsze śluby, bo Ignacy jeszcze też wtedy księdzem nie jest. I to bardzo potem też będzie, do dzisiaj to rzutuje na to, jak kapłaństwo jest zrozumiane w Towarzystwie Jezusowym, nie? Że ono nie jest żadnym celem naszej formacji, jest jednym ze środków, które jezuita otrzymuje, oczywiście najlepszym, bo jako w tej pracy, że tak powiem, nie ma lepszego środku, ale jest traktowany jako jeden ze środków, nie? Że nie jest celowe, tylko jest właśnie jako środek traktowany do tego, żeby pracować z ludźmi w kościele.
0: Po zakończeniu studiów teologicznych w końcu otrzymuje, tak, święcenia.
1: I przez rok nie odprawia mszy świętej.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że przygotowywał się do tego bardzo mocno. To w jego dzienniku duchowym całe to przygotowanie jest bardzo mocno opisane. No to było dla niego duże wydarzenie.
0: Czy mówimy tutaj o tej pierwszej mszy prymicyjnej?

0: innej.
1: Tak.
0: I jest wtedy już człowiekiem dość posuniętym w latach, prawda? No, około 40, kiedy zostaje księdzem. Ma już tych swoich przyjaciół, z których spotkał na Uniwersytecie Paryskim, którzy myślą podobnie jak on. No i są właśnie towarzyszami jego. I rodzi się idea zawiązania towarzystwa.
1: Najpierw rodzi się idea do tego, żeby znowu wrócić do Ziemi Świętej i żeby tam służyć już jako pewna wspólnota, ale postanawiają oddać się do dyspozycji Ojca Świętego. I to jest taki moment, w którym oni się właśnie do papieża udają i z tego też się potem bierze ten nasz specyficzny czwarty ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu w sprawach misji, że Ignacy z towarzyszami idą do niego i mówią mu jakiś plan, ale że uzależniają wszystko od jego woli i od jego decyzji.
0: I tak rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
1: Rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
0: No właśnie, bo często mówi się zakon jezuitów, natomiast poprawnie jest to Towarzystwo Jezusowe. Czym różni się Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici, od dawnych zakonów, takich jak właśnie franciszkanie, jeszcze starsi benedyktyni? Bo kilka takich istotnych różnic zdałoby się zaznaczyć.
1: Znaczy, no, przede wszystkim sama nazwa, no nie? Która nie bierze nazwy od założyciela, od Ignacego. To z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Ignacy, owszem, jest uważany za założyciela, ale tak naprawdę właśnie było ich kilku, więc on był współzałożycielem. Oczywiście był szefem tej grupy, potem był pierwszym generałem wybrany, ale dla niego byli ważni ci towarzysze, że to było ich wspólne dzieło, wspólne pragnienie, z którego się zrodziła ta grupa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że właśnie sama nazwa Towarzystwo Jezusowe jest dla Ignacego, to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Ignacy, owszem, jest uważany za założyciela, ale tak naprawdę właśnie było ich kilku, więc on był współzałożycielem. Oczywiście był szefem tej grupy, potem był pierwszym generałem wybrany, ale dla niego byli ważni ci towarzysze, że to było ich wspólne dzieło, wspólne pragnienie, z którego się zrodziła ta grupa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że właśnie sama nazwa Towarzystwo Jezusowe jest dla Ignacego

0: z Ignacym i całe ćwiczenia duchowe są też tak oparte na tym. Ćwiczenia duchowe, czy nasze rekolekcje, które powstały właśnie na bazie tego doświadczenia w Manrezie świętego Ignacego, są oparte na tym, żeby nauczyć się towarzystwa właśnie Jezusowego, czyli bycia w drodze z Jezusem, który nam daje misję, tak. No, w tym sensie się różnimy i nie jesteśmy zakonem takim monastycznym, który by był skupiony na uświęcaniu swoich członków, a bardziej jesteśmy zakonem apostolskim, czyli posłanym do pracy.
1: Zawsze w obrazach historii Kościoła, kiedy goszczę jakiegoś przedstawiciela bądź jakąś przedstawicielkę zgromadzenia zakonnego, pada pytanie o strój zakonny, bo dla bardzo wielu zakonów to była, zgromadzeń przeróżnych, to była rzecz niezwykle ważna. Kolor habitu, kształt habitu, kształt kaptura nawet. Te elementy są często takimi jasnymi wyróżnikami, tak, że z kilometra widzimy zakonnika i wiemy, do jakiego należy zgromadzenia. No, w przypadku jezuitów jest inaczej.
0: No, w przypadku jezuitów jest inaczej, dlatego że znowu Ignacy nie chciał, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy byli właśnie... Mamy się wyróżniać w pracy, mamy się wyróżniać w gorliwości, w tym, żeby właśnie spełniać swoje zadanie. A takie rzeczy jak... Właśnie struktury w ogóle zakonne nasze się bardzo różnią od innych, dlatego że oprócz tego, że nie mamy jakiegoś swojego stroju specyficznego, to, co nosimy dzisiaj, to jest sutanna duchowieństwa z XVI wieku, tak? Nosili się po prostu księża. Myśmy to przejęli i tak zostało. Ignacy chciał, żebyśmy się nie wyróżniali właśnie wśród ludzi, z którymi pracujemy. Mamy się do nich w jakiś sposób dostosować. I to też, bo strój zakonny to jest jedna z tylko z rzeczy, które nas różnią, ale na przykład nie mamy też wspólnych chórowych modlitw, tak jak to jest we wszystkich zakonach, dlatego że znowu to było bardzo leżało na sercu Ignacemu, żeby wspólna modlitwa nie była powodem do tego, żeby się odrywać od swojej pracy apostolskiej. Nie? Znowu, nie zwalnia jezuitów z wspólnej modlitwy dlatego, żeby to było wygodniejsze, przyjemniejsze, ale to ma cel taki, że ten dzwonek na modlitwę nie ma być czymś takim, co nas odrywa od roboty, nie?
1: Kilkakrotnie pojawiło się tutaj pojęcie praca apostolska, że jezuici jakoś wyjątkowo na to apostolstwo są nakierowani i rzeczywiście tak było chyba od samego początku. Jeszcze za życia świętego Ignacego to apostolstwo już się zaczęło i bardzo mocno trwa do dzisiaj, prawda?
0: Tak. Tak, znaczy, no, myślę, że znaczy, to było właśnie owocem tego, co było jego pierwotnym pragnieniem, żeby pomagać duszom, jak on to ładnie mówił. Aczkolwiek dzisiaj to może brzmi bardzo mało współcześnie, ale chodziło mu generalnie o pracę z ludźmi, tak, z żywym człowiekiem, którego chciał doprowadzać do Boga, bo był tak bardzo przekonany po swoim doświadczeniu, że Bóg jest tak dobry, że każdemu, że tak powiem, to się należy i każdy powinien to przeżyć, nie? I stąd jego gorliwość, żeby pójść gdziekolwiek, gdzie tylko jest człowiek, który potrzebuje tego, żeby głosić Chrystusa.
1: I mamy jezuitów już za życia świętego Ignacego, którzy docierają do dalekiej Japonii.
0: Tak, do Indii.
1: Do Nowego Świata, gdzie tworzą, no to już wprawdzie okres dużo późniejszy, ale bezpośredni efekt
0: no, ale święty Franciszek Ksawery, który tak. Właśnie jest osobiście bardzo wielkim przyjacielem Ignacego, którego Ignacy bardzo chciał mieć przy sobie, ale w momencie, kiedy został wyznaczony jeden z ojców do tego, żeby pojechać i się rozchorował po prostu i nie mógł pojechać, wtedy Ignacy wysłał Franciszka, którego bardzo kochał i sobie cenił jego przyjaźń. No i potem się już nigdy nie spotkali.
1: Bo on zmarł, zdaje się, w drodze powrotnej z Japonii do Europy.
0: Ignacy chciał go ściągnąć z powrotem, ale no niestety się nie udało.
1: Mówi się czasem, że jezuici stali się takim odpowiednikiem dominikanów, że w wieku XIII, w czasie no, sporego zamętu w Europie i sporego zagrożenia kościoła przez różne herezje, dominikanie stali się takim zakonem no, dyspozycyjnym, najbardziej dyspozycyjnym wobec Ojca Świętego i najbardziej aktywnym z jednej strony na uniwersytetach ówczesnych, średniowiecznych, z drugiej właśnie w jakimś dyskursie z heretykami, w działaniach apostolskich tu na terenie Europy i że potem tą pałeczkę, jeśli można tak rzec, przejęli od nich jezuici. Na ile to jest słuszne stwierdzenie, porównanie tych dwóch zakonów?

0: i nie wiedział, co się z nim dzieje, tak? I on dopiero potem mówi o tak zwanym uporządkowaniu uczuć w ćwiczeniach duchowych. To jest bardzo ważne dla niego w tym procesie nawracania się, że człowiek oprócz tego, że coś odczuwa, czegoś doświadcza, ma jeszcze rozum, który ma to wszystko porządkować, nie? Nie tłumić, nie odrzucać, ale uczyć się rozeznawać i porządkować, nie? I to bardzo ważne było takie rozumowe podejście do wiary, do przeżywania Pana Boga, bo w tym widział wartość.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie. O wojowniku, wojownikach. Kiedy coś takiego mówię, myślę, że wielu słuchaczy ze zdziwieniem otwiera oczy. Jaki wojownik? Przecież Jezus był pacyfistą. Kościół naucza miłości bliźniego. Mamy nadstawiać drugi policzek i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wracam do tego pierwotnego pytania na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Można być wojownikiem w Kościele, czy nie? I co to w ogóle znaczy?
0: Oczywiście, że można i trzeba. Czy ja nie wiem, czy Jezus był pacyfistą. Czy ja się z tym do końca nie zgadzam. Czy Jezus dla mnie...
1: Mamy taki obraz, to znaczy on w wielu kręgach tu funkcjonuje.
0: Takiego Jezusa, który
1: tak.
0: właśnie nadstawia policzek, tylko że ten sam Jezus, który mówi o nadstawianiu policzka, kiedy dostaje w twarz fizycznie w ogrójcu, no to nie nadstawia drugiego, tylko mówi, dlaczego mnie bijesz. Czy Ewangelia trzeba czytać w całości, nie? Że zawsze wyrywane zdania z kontekstu, zresztą z każdego dzieła, no można zmanipulować i dorobić do tego wszelaką ideologię. Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, który używał rozumu i patrzył na ten świat oczami Pana Boga, swojego Ojca. I myślę, że to jest jakaś wskazówka na to,

0: kilkadziesiąt przynajmniej wojen. Nie tak daleko od nas jest pełzająca wojna przecież na Ukrainie. To myślę, że tutaj niespecjalnie żeśmy się zmienili przez ostatnie parę tysięcy lat.
1: Ta walka duchowa, myślę, że no to, co świetnego daje jako instrukcję Jezus, no to jest kazanie na górze, Mateusz 5, 6, 7, nie? Że myślę, że przez ten pryzmat trzeba widzieć, w jaki sposób walczyć ze złem, nie? Że to nigdy nie jest bierny opór, w takim sensie, że ja nic nie robię, ale przeciwstawiam się w sposób mądry, to znaczy, że widzę cały czas nie tylko człowieka, który robi mi jakąś krzywdę, ale widzę coś więcej, znaczy widzę tą rzeczywistość duchową i z tym przede wszystkim walczę, nie?
0: Jeszcze korci mnie, żeby kilka pytań dotyczących jezuitów zadać, skoro goszczę dzisiaj w studiu jezuitę, dlatego że sam zakon no, wzbudzał i wzbudza do dzisiaj różne kontrowersje, i to zarówno z prawa, jak i z lewa, że się tak wyrażę. To znaczy wielu no, przeciwników Kościoła, jakieś kręgi libertyńskie, liberalne twierdzą, że nawet ukuły takie sformułowanie, czarna masoneria, tak, spisek jezuicki, który przejął władzę nad światem i jako dowód podają, że raz rozwiązani, z powrotem się zebrali i mimo kasaty znów rządzą światem. Z drugiej strony są zarzuty, nazwijmy z prawa, tak, czyli z jakichś konserwatywnych kręgów, również kościelnych. I podaje się tutaj wiele konkretnych przykładów właśnie jezuitów wykształconych z XX chociażby wieku, którzy świetnie poznawali inne kultury, inne religie i próbowali dokonywać jakichś synkretyzmów, jakichś dziwnych połączeń religijnych, i te ich pomysły w końcu znalazły się gdzieś na obrzeżu ortodoksji. No i jak teraz biedni ludzie w XXI wieku, biedni katolicy, bombardowani tak przeciwstawnymi obrazami Towarzystwa Jezusowego, jak mają na to wszystko patrzeć? Co myśleć o tym wszystkim?
1: To zacznę od końca. Myślę, że jak to zrobić? No przede wszystkim myślę poznać jakiegoś żywego jezuitę, nie? I myślę, że to jest... wtedy padają wszystkie te mity, bo spotyka się człowieka, który no myśli tak jak wszyscy, jest z tego świata, ma takich... no pochodzi z jakiegoś konkretnego miasta, kraju, ma jakichś konkretnych rodziców w swoje korzenie. Myślę, że zawsze znajdują się ludzie w historii świata, przez całą historię świata, którzy lubią różne spiski, teorie, które są niewyjaśnione. Zresztą każdy z nas ma taką w sobie, myślę, nutkę takiego szukania ciekawostek, które no właśnie, są niewyjaśnione, niezbadane.
0: Ale tłumaczą wszystko, co się dzieje.
1: Ale tłumaczą wszystko, właśnie.
0: Prosty sposób.
1: Dokładnie tak.
0: Jezuici rządzą światem.
1: Prawdą jest, że jezuici, znaczy dzisiaj myślę, że my się za bardzo nie różnimy na tle, nie wiem, całego kościoła, tak? No bo jednak dzisiaj w kościele jest sporo ludzi, to trzeba powiedzieć, bardziej wykształconych i od nas, i kończą lepsze studia, mają większe doświadczenie w różnych pracach.
0: Ale papieżem został jezuita.
1: To tak, no ale to się miało nigdy nie zdarzyć.
0: Przejęli władzę nad światem.
1: Nie zdarzyć i podejrzewam, że się już nigdy nie zdarzy. Zaraz powiem dlaczego.
0: No właśnie.
1: No dlatego, że kiedy Ignacy zakładał zakon, wielu ludzi w kościele próbowało robić kariery, tak? Znaczy biskupstwo, różne urzędy.
0: To była intratna synekura dla bardzo tak, wielu nie? ludzi.
1: Więc to Ignacy bardzo chciał wyplenić wśród swoich towarzyszy i stąd jezuici profesi składają takie przyrzeczenie, że nigdy nie będą się starać o to, żeby właśnie, żeby zostać biskupem, czy przyjąć jakiś urząd kościelny, chyba, że Ojciec Święty nakaże, nie? Ale to w takich właśnie skrajnych przypadkach generalnie, no i też dlatego nas w świecie jako biskupów czy na urzędach kościelnych jest nas bardzo mało, nie? A mówię, nie miało się to zdarzyć, dlatego że no właśnie, papież Franciszek, wcześniej kardynał Bergoglio w Argentynie, no właśnie, został biskupem, że tak powiem, na drodze wyjątku, nie?
0: Właśnie ta klauzula, która mówi, że chyba, że Ojciec Święty nakaże przyjąć.
1: Więc tak to się wydarzyło w jego przypadku, no i no, miejmy nadzieję, że to Duch Święty tak pokierował kardynałami, że go wybrali.
0: Czyli to jest rzecz, myślę, bardzo ciekawa. Sądzę, że niewielu słuchaczy, no ja na przykład teraz się dowiedziałem od ojca o tym, że istnieje taki w gruncie rzeczy zakaz.
1: No w gruncie rzeczy tak to wygląda, że...
0: Awansowania w hierarchii w ogóle kościoła całego.
1: W Polsce nie mamy żadnego biskupa na przykład, nie? W krajach misyjnych więcej, no bo...
0: No to siłą rzeczy, tak.
1: Znaczy, bo tam nasi jechali i pracowali i byli często pierwszymi

0: misjonarzami, ale generalnie tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nas nie ma jako w hierarchii kościelnej.
1: Czyli mamy tutaj ten kwestię tego zarzutu o władzę nad światem, czy o chęć przejęcia władzy nad światem, a ten zarzut z drugiej strony,
0: a
1: tak?
0: To jest zarzut z drugiej strony,
1: synkretyzm właśnie religijny, rozmycie prawd wiary.
0: Jezuici nie uprawiają synkretyzmu religijnego, wyznajemy Pana Jezusa w Kościele i to jest dla nas nadrzędne. Prawdą jest, że dla nas bardzo bliskie od samego początku było wyjście na granicę Kościoła, tak? To znaczy do tych wszystkich ludzi, którzy w tym Kościele z różnych powodów się, nie wiem, nie mieszczą, albo jeszcze w nim nie są, w sensie formalnym, ze swojej deklaracji. I spotkanie z takimi ludźmi jest niebezpieczne, to prawda. W tym sensie, szczególnie dla tych, którzy siedzą w Kościele jako w takiej twierdzy, w której czują się bezpiecznie i mają do tego prawo absolutne, nie? Ale jeśli mamy wyjść, tak jak zresztą pierwotny Kościół, apostołowie, teraz czytamy przez okres Wielkanocny Dzieje Apostolskie, to jest cały czas nieustanne wyjście do pogan, nie tylko ze
1: strony Paweł na Gorze.
0: I oni się uczą, nie? Spotykają się z ludźmi, którzy inaczej myślą, w co innego wierzą, w kogo innego wierzą. I z tymi ludźmi podejmą dialog. Czasem się to udaje, czasem nie. Czasem są odrzuceni, czasem są przyjęci.
1: Pawła wyśmiali, tak, wyszydzili.
0: Kamienowali go tam. Więc no, różne rzeczy się działy, nie? I też można by powiedzieć, że apostołowie poszli i uprawiali synkretyzm religijny, bo zaczęli dyskutować z różnymi ludźmi, którzy w Kościele nie są, czy nie byli. No ale gdyby nie to wyjście, to byśmy dzisiaj nie byli w Kościele. No, tak
1: to jest Kościół
0: prawda.
1: Byłby cały czas garstką kilkunastu ludzi w okolicach Jerozolimy. Zapewne, albo zniknąłby jak wiele podobnych, no słowo sekta można tutaj...
0: Też myślę, że warto dodać, że to, że jezuici wychodzą, no to wynika właśnie też z ćwiczeń duchowych, że ta ostatnia kontemplacja, o której wspomniałem, o miłości, czyli szukaniu Panu Boga we wszystkim i we wszystkich, no właśnie do tego prowadzi, że to nie może być tylko teoria, że my sobie siądziemy w kaplicy i powiemy sobie, że Bóg jest we wszystkich obecny, bo nas stworzył, ale my musimy iść i go odnaleźć, nie? Nawiązać z nim dialog, no to jest ciekawe.
1: Czyli trzeba iść do tych ludzi.
0: Dokładnie
1: innych.
0: Tak. Próbować zrozumieć ich świat, ich myślenie, nie?
1: Wspominaliśmy kilka razy o tym wojowniku w Kościele, o mężczyźnie w Kościele, bo się cały czas dzisiaj krążymy wokół mężczyzn. Skądinąd kobiety potrafią być bardzo męskie, w tym bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja trzymam w tej chwili w ręku książkę, niezbyt dużo, ale napisaną właśnie przez ojca, Męskie serce z dziennika Banity. To jest stosunkowo niedawno wydana rzecz. Ja chciałbym, żeby ojciec dwa słowa powiedział, podzielił się wiedzą, co w tej książce mogą znaleźć nasi słuchacze, dlaczego warto ją wziąć do ręki. I nie tylko do ręki.
0: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to... znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że

0: I nie tylko do ręki.
1: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to, znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że

0: Nie jest to też podręcznik, co zrobić, żeby być bardziej męskim i bardziej wierzyć Boga. Idea książeczki jest bardzo prosta, znaczy, jako że współpracuję z portalem Deon.pl, w zeszłym roku postanowiliśmy, że w czasie miesiąca czerwca, kiedy w Kościele czcimy w sposób szczególny Najświętsze Serce Pana Jezusa, choćby przez nabożeństwa czerwcowe, kiedy odmawiamy litanie do Jego serca, że do każdego z tych wyzwań codziennie będę pisał krótkie rozważanie. I tak się też stało. I próbowałem, biorąc te trochę archaiczne już sformułowania właśnie z litanii, która myślę, że dla wielu młodych ludzi jest jakimś kompletnym reliktem przeszłości, no zobaczyć, że naprawdę te wezwania, które no są tylko takim punktem zaczepnym do tego, żeby bardziej siebie zrozumieć, tak? Żeby zobaczyć, że Jezus nie jest tylko właśnie słodkim Bogiem, do którego się można przytulić, ale jest też wzorem mężczyzny, bo był mężczyzną tutaj na ziemi, tak? I tak Bóg chciał, żeby był jego synem, a nie córką, więc było to dla mnie naturalne, że może być też dla mnie wzorem męskości, tak?
1: To jest właśnie rzecz, o której bardzo często się zapomina. Myślę, że Kościół, tutaj mówię o pewnej strukturze ludzkiej przez stulecia, trochę zatarł tą prawdę o człowieczeństwie Jezusa w tym sensie, że także jego seksualności, tak? Był mężczyzną, mhm. tak? Miał tą płeć. Mamy dwie płcie. Bóg przyszedł w ciele jako mężczyzna. Pamiętam, jak dla mnie wielkim szokiem była informacja, którą otrzymałem na takim też spotkaniu, jak najbardziej religijnym. Przecież Jezus, jeżeli był otoczony niewiastami, jako mężczyzna, mógł normalnie, te kobiety mogły mu się normalnie podobać. Nie ma w tym nic absolutnie heretyckiego w takim stwierdzeniu. Tylko przez stulecia całe nauczono nas patrzeć na Jezusa właśnie jak na taką trochę nierealną postać.
0: No, myślę, że nie tylko mogły, ale na pewno mu się podobały.
1: No tak. Tylko co robił z tym podobaniem? To już jest druga sprawa.
0: Tak, ale to jest bardzo

0: kością, z tym, jaki jest wzorzec mężczyzny i jak to wszystko odnaleźć w kościele i w ogóle w aspekcie wiary. Także ufam, że zaproszę do kolejnej audycji ojca. Dzisiaj przychodzi się już powoli żegnać. Moim i państwa gościem był ojciec Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Bardzo dziękuję za wizytę.
1: Bardzo dziękuję panu i państwu. Dobranoc.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a cieszy mnie to dlatego, że oznacza to, że kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Wakacje, sezon urlopowy. Sezon urlopowy, mam wrażenie, że to jest taka fraza, którą wszyscy teraz odmieniamy przez najróżniejsze przypadki, powtarzamy, dlatego że raz, że być może sami jesteśmy na wakacjach, odliczamy do początku swojego urlopu, albo też odbijamy się od czyich drzwi, no bo właśnie jest sezon urlopowy. Nikogo nie ma w pracy. No a czymże są te wakacje? Są, myślę, że przede wszystkim szansą. Szansą na to, żeby odpocząć, szansą na to, żeby się zregenerować, szansą na to, żeby poznać jakiś piękny zakątek kraju lub świata, szansą, żeby zająć się sobą. Mogłabym tu wymieniać bez końca, ale są też szansą na wakacyjną miłość. Wakacyjna miłość mnie z kolei kojarzy się z czasami szkolnymi, kiedy te kolonijne miłości to było coś, na co się bardzo czekało, natomiast z tego się nie wyrasta. Wakacje to nadal jest czas, kiedy zdarza nam się nawiązywać różne relacje. Badań na ten temat jest sporo. Ja jestem wobec nich ostrożna, dlatego że mam wrażenie, że były przeprowadzane na różnych grupach, w różnym momencie, ale uśredniając z tego, co znalazłam w internecie, ponoć ponad 60% Polek i Polaków przeżyło właśnie taki wakacyjny romans. Powiedziałam, że jestem ostrożna, dlatego że nie każdy ma ochotę dzielić się taką informacją, więc być może ten wynik jest mocno zawyżony. Nie wiem. Co ciekawe, 1/4 z nich dodała, że ten romans przerodził się w coś więcej. Czy ta 1/4 to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Mnie zastanawia, co takiego te wakacje w sobie mają, że tak bardziej skłonni jesteśmy do tego, żeby trochę poromansować. Może warto zastanowić się, czym jest romans i w jaki sposób to rozumiemy. Jak widzicie, tematów do rozważań jest dużo. Dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do tej rozmowy przyjęła pani Katarzyna Pankiewicz, która jest psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Witam, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od tego romansu, bo już kiedy rozmawialiśmy przez telefon, ja zorientowałam się, że możemy rozumieć go dwojako. Z pomocą przyszedł mi stary, dobry, wielki słownik języka polskiego PWN, a dlaczego by nie? Oczywiście na pewno są definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów, jako przelotnej znajomości i jako zdradzie. Zacznijmy od tego, dlaczego akurat lato? Czy lato ma w sobie coś takiego, te wakacyjne, letnie wyjazdy, że one sprzyjają temu, że mamy ochotę trochę się rozluźnić na różnych polach?
2: Na pewno, bo same wakacje mają w sobie to, że ja wychodzę z pewnej rutyny. Wychodzę z rutyny pracy, cieszę się, że mam wolną głowę i jestem ze znajomymi. Też jest ważne, jaka jest aura pogodowa, no bo wakacje nam się kojarzą głównie z wakacjami letnimi. Pewnie są też wakacje zimowe, ale letnie mają w sobie to, że ubieramy się zwiewnie, jesteśmy atrakcyjni, ciało jest odsłonięte, zachwycamy się wdziękami i mężczyzn, i kobiet. W związku z tym ten kontakt dla nas jest

0: znacznie bliższy między ludźmi. No bo nie musimy zdjąć kurtki, nie musimy zdjąć ciężkich butów, po prostu jesteśmy sobą w takim najlepszym swoim wydaniu. Dlatego to zachęca do różnego typu kontaktów, a jednocześnie ta wolna głowa jest czymś naprawdę cudownym, że mamy czas, kiedy nie musimy myśleć o zobowiązaniach, odpowiedzialnościach i pracy.
1: Czy ta, powiedziałabym, lekkość, czy większa łatwość w nawiązywaniu takich relacji ma związek z tym, że przez dużą część roku wielu z nas z powodów na przykład zawodowych funkcjonuje w takich bardzo mocno określonych ramach, ryzach. Duże tempo pracy, intensywność, duże zobowiązania, ogromna odpowiedzialność i tu następuje ten moment rozprzężenia.
0: Oczywiście.
1: I nagle okazuje się, że mogę wszystko.
0: Mogę wszystko i jest cudownie i cieszę się tym poczuciem takiej wolności, której no w ciągu roku nie ma, no bo jeżeli pracuję te 8 godzin albo 12 w korporacjach, no to czasu na życie, regenerację jest stosownie mniej. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę na plażę czy idę w góry, to czuję się po prostu wolna. To też jest miłe uczucie, poczuć się wolnym człowiekiem.
1: Odwołam się, jeżeli pani się zgodzi, do pani doświadczenia zawodowego gabinetu, bo podejrzewam, że mogły się zdarzać sytuacje, kiedy pani pacjenci czy pacjentki o takich romansach opowiadały i zastanawiam się, z czym to się wiąże, co nam to daje, czy to jest jakieś uniesienie, czy to jest adrenalina, czy to są emocje, czy to jest załatanie jakiejś innej dziury, czy po prostu tak jak w wakacje pozwalamy sobie na różne inne aktywności, to pozwalamy sobie też na taką.
0: Może i właśnie to jest to, że pozwalamy sobie na taką aktywność, że możemy spontanicznie z kimś się poznać i ta znajomość przez to, że jesteśmy krótko na tych wakacjach, bo kiedyś były urlopy 3-tygodniowe, w tej chwili mamy najczęściej tydzień do 2, ale częściej tydzień, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. No więc w momencie, kiedy poznajemy kogoś, bardzo szybko wchodzimy w tą znajomość ze względu na to, że czas goni. Tak jak w ciągu roku czas goni, na wakacjach czas goni również, więc musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. Jak pani sama powiedziała, 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie.
1: Liczby to liczby, często są suche, nie zawsze dają nam jakiś szerszy kontekst. Czy pani uważa, że oczywiście też na podstawie danych, jakie pani posiada, że rzeczywiście te wakacyjne romanse to jest coś, co się często zdarza ludziom, czy no raczej mówimy o czymś sporadycznym?
0: Zdarza się, ale nie jest aż tak nagminne w mojej praktyce, ale oczywiście się zdarza. Natomiast same romanse, jak romanse, zdarzają się znacznie częściej, jeżeli mówimy o takich romansach innego typu.
1: O nich też zaraz porozmawiamy. Pewnie słyszycie, że pozwalam sobie na dosyć swobodny ton, który jest uzasadniony, jeżeli myślimy po prostu o wakacyjnej przygodzie, która nie oznacza łamania reguł, czy też po prostu krzywdzenia drugiej osoby, z którą być może pozostajemy w relacji. I myślę sobie, że wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście, to jest wątek oczekiwań. Taki wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, może to jest dobre słowo, żeby się nie mieszało z tym romansem, o którym pani przed momentem powiedziała, chyba może być dla obu stron bezbolesna w miarę, tak jak w sumie wszystkie relacje, jeżeli wiemy, czego od siebie oczekujemy i co możemy sobie dać. Bo podejrzewam, że kiedy jedna strona zaczyna taki wakacyjny romans z myślą, że znalazła miłość życia, a druga osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
0: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać,

0: Osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
1: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać.

zazwyczaj ludzie szczerze mówią sobie, że jest to po prostu romans, że mają ochotę na krótkotrwały związek, flirt. Natomiast ponieważ jesteśmy w innych miejscach i one nie do końca są miejscami naszego życia, to później oczywiście, że zdarzają się związki, które przeradzają się w dłuższe relacje, natomiast potem są sprawy czysto logistyczne, że na przykład ja jestem z Warszawy, a poznaję chłopaka ze Szczecina. I wtedy zgranie harmonogramów, odwiedziny i tak dalej, no mimo wszystko i oddalenie się powoduje, że ten związek umiera śmiercią naturalną ze względu na to, że logistycznie jest trudne.

0: I dla nas jest to bardzo duże przeżycie, rozpoczęcie takiego romansu wakacyjnego, to warto jednak siebie trochę chronić i wiedzieć, czy wchodzę świadomie w krótkotrwały związek i wtedy nie będę tak bardzo rozczarowana. Albo rozczarowane. Oczywiście, panowie też są bardzo wrażliwi i wtedy po prostu wiem, że to nie będzie na całe życie, o tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy te 10 dni i to jest nasza przygoda wakacyjna, to wtedy jest łatwiej się z tym pogodzić.
1: Powiedziała pani bardzo ważne słowa, które ja też miałam w głowie, mianowicie, że trzeba trochę o siebie zadbać. Miałam w głowie pytanie, chciałam zadać pytanie o bezpieczeństwo, nie do końca rozumiane w taki dosłowny sposób, że
0: ale
1: oczywiście...
0: dosłownie też możemy pomyśleć.
1: Zawsze trzeba mieć w pamięci, gdzie i z kim wychodzimy albo wchodzimy. Natomiast chodzi mi o takie bezpieczeństwo, nie wiem, emocjonalne, bezpieczeństwo psychiczne. Jak, że tak powiem, się zorientować, czy ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt nadwyrężająca? No i to jest chyba też pytanie stare jak świat, mianowicie czy kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, uniesienia, to my jesteśmy w stanie w jakiś racjonalny sposób zaciągnąć hamulec i powiedzieć stop.
0: No ja myślę, że jeżeli mówimy o wakacyjnej przygodzie, która trwa, nie wiem, 7 do 10 dni, to myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad naszymi emocjami ze względu na krótki czas. Nie jesteśmy w stanie tak szybko wejść w głęboką relację. No bo do głębszej relacji potrzebujemy więcej czasu. No musimy kogoś poznać, musimy przegadać ileś rozmów, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma cele, jakie ktoś ma wartości i wtedy powoli budujemy relacje. Natomiast no, w kilka dni takiej głębokiej relacji nie zbudujemy, więc oczywiście, że zawsze wchodzimy też emocjonalnie, ale warto sobie zdać sprawę i zapytać, bo ja zawsze moim pacjentom mówię, że podstawa to komunikacja i warto jest zadać takie pytanie, hej, czy ty myślisz, że to jest dla ciebie coś na dłużej, czy po prostu to jest taka odskocznia wakacyjna? Nic nie szkodzi, nie ma nic złego w zapytaniu.
1: Rozmawiałam tutaj z wieloma ekspertami, ekspertkami, oni właśnie podkreślali znaczenie komunikacji, a my nadal wszyscy mamy z tym problem. Mówię my, bo dotyczy to też mnie, ja siebie obserwuję i wiem, że czasem, mimo że zadawanie pytań jest ważną częścią mojego życia, to niektóre pytania trudno się zadaje.
0: Ale uruchamiamy wyobraźnię. To nie jest tak, że nie zadaję pytań, a nie słynuję planów albo wyobrażeń. I to jest ta druga część, że ja zakładam, że będzie tak, kiedy mogę się zapytać, a jak to jest dla ciebie?
1: A może chodzi o to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź?
0: To jest oczywiście prawda. Nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź, ale bardzo często snujemy plan na przykład typu, a może się wydarzy, a może coś będzie później, a w ogóle nie chcę spalić tego momentu. No więc w związku z tym za tymi niepytaniami stoją nasze myśli, przekonania, że może coś się cudownego wydarzy, już nie mówiąc o całej literaturze filmowej amerykańskiej.
1: Dużo krzywdy nam to chyba zrobiło, chociaż myślę, że wielu seansów jednak nie żałujemy. Chociaż w kontekście tych oczekiwań to rzeczywiście sprawy nie ułatwia. Oczekiwania w ogóle wobec życia, wobec ludzi, to jest chyba temat na osobne drogowskazy, bo mam wrażenie, że one są kluczowe w przypadku sytuacji, w których się znajdujemy. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych romansach. Na razie w sposób, powiedziałabym, dosyć niezobowiązujący, dlatego że no nie każda relacja, która nam się w wakacje przydarza, z takim zobowiązaniem musi się wiązać, ale są też takie, które na nasze życie wpłyną i to na długo i to nie tylko na nasze życie, bo nikt nie powiedział, że wakacyjne romanse dotyczą tylko singli. Absolutnie nie. No i właśnie sytuacją, co dzieje się, kiedy ten wakacyjny romans przydarza się osobom będącym na co dzień w stałej relacji, jakkolwiek by o nim nie mówić, będziemy się zajmować. Będzie to możliwe, dlatego że w dzisiejszych drogowskazach goszczę panią Katarzynę Pankiewicz, psychoterapeutkę związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Wakacje, romanse, tak jak powiedziałam, pozornie niezobowiązujące tematy. Nie chcę straszyć, nie chcę przesadzać, ale za chwilę myślę, że zrobi się trochę poważniej. Mimo to zapraszam i jestem przekonana, że wielu i wiele z was zostanie z nami, kiedy drogowskazy za parę minut wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię siebie i osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Przeniosłyśmy się trochę do świata wakacji. Umownie wakacje rozumiemy jako te wakacje pod palmą, na plaży, nad morzem. Oczywiście ja wiem, że jest mnóstwo innych możliwości spędzania wakacji, ale gdzieś się chyba w tym świecie osadziłyśmy, więc tutaj zostańmy. No chyba każdy się trochę rozmarza, jak pojawia się na horyzoncie palma, ten leżak, kolorowe kostiumy kąpielowe. No i może w powietrzu wisi coś więcej. Może pojawiają się jakieś emocje, uczucia. Rozmawiałyśmy już dzisiaj o tym, dlaczego wakacyjny czas tak sprzyja temu, żeby myśleć o romansach, żeby je mieć w głowie, ale one są czasami bliskie nam, mimo tego, że na co dzień pozostajemy w stałych związkach. Ja już raz zapytałam panią, czy ma pani wrażenie, że takie letnie romanse zdarzają się częściej, no to ja to zawężę. Aha. Czy ma pani wrażenie, że również będąc w stałych relacjach, działają na nas wakacje?
2: Działają na nas wakacje, działa na nas tak samo rozluźnienie, działa na nas urok innej osoby, to wyluzowanie, no i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale

zachowanie. No i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale

0: zaufania, admiracji, no i to jest wciągające.
1: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć również na dalszą część naszej rozmowy, że ja nie szukam usprawiedliwień. W różny sposób różne osoby swoje zdrady i romanse tłumaczą. Natomiast zastanawiam się, czy takie poszukiwanie, o których pani mówiła, tej admiracji, podziwu, dostrzeżenia, czy to świadczy o pewnym życiowym deficycie, to znaczy, że na co dzień tego brakuje?
0: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle być adorowani i to jest bardzo miłe, ale wtedy trzymamy granicę, że lubię być adorowaną lub adorowanym, ale na tym kończę. Kiedy wchodzę w ten romans, tak na głębsze wody wpływam, no to wtedy okazuje się, że są jakieś deficyty. Często się dzieje to w takich związkach wieloletnich, że jest rutyna, jest dużo zobowiązań, są dzieci, no i nagle chce się poczuć atrakcyjną, atrakcyjnym, wysłuchaną. I to jest taki, powiedziałabym, romans tradycyjny, kiedy nagle widzimy, że do naszego życia się wdarła stagnacja i teraz chciałbym się zobaczyć od innej strony. Z romansami jest trochę tak, że po prostu ja zawsze mówię, że najlepiej jest dbać o swój związek. Wtedy nie będziemy musieli poszukiwać adrenaliny w romansach. Zawsze mówię, że budujmy nasze związki tu i teraz. Zobaczmy, ile mamy zobowiązań, obowiązków, ale też zadbajmy o naszą relację romantyczną. Jeśli o nią będziemy dbali, to wtedy no, nie wejdziemy w romans.
1: Przed momentem w pierwszej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że lato, wakacje, urlopy trwają krótko. Czy to jest 7 dni, czy 10, czy nawet 14, to jest nadal relatywnie krótko. Tylko, że osoby, które w takich stałych związkach na co dzień nie funkcjonują, rozjeżdżają się, no i

0: czy decyduje się na zakończenie. No i to jest druga decyzja, którą podejmuje jednak, że kontynuuje tą znajomość w jakiś sposób i pytanie jest, czy to jest sposób jawny dla mojego partnera i męża, czy to jest sposób niejawny dla mojego partnera i męża. I wtedy podejmujemy jakąś również decyzję o niejawności tego związku.
1: Ja się zastanawiam, czy to dla niektórych też jest sposobem jakiegoś wytłumaczenia czy usprawiedliwienia się na zasadzie to, co wydarzyło się na wakacjach, zostaje na wakacjach. Ja w ogóle nie wiem, to też jest rozważanie, czy takie coś jest możliwe.
0: Istotną rzeczą jest szczerość w związku, bo nie tylko jesteśmy sami, tylko jest jeszcze druga strona związku, więc dobrze jest wiedzieć, czy mój partner, partnerka byłaby zadowolona, gdybym w taki romans wszedł czy weszła. No bo wtedy albo to jest jawne, albo to jest niejawne. I od tego momentu zaczyna się pewna nieszczerość w związku, która mimo wszystko jakoś jest, no bo bez względu na to, jeżeli nawet utrzymuje tą relację, a druga osoba o tym nie wie, no to jest początek dodatkowego psucia się tej relacji.
1: Wiele osób mogłoby powiedzieć, że ta relacja została w jakiś sposób pogrzebana, no bo funkcjonujemy w jakiejś podwójnej rzeczywistości.
0: Ale jest wiele osób, które w tej podwójnej rzeczywistości istnieją. W związku z tym są romanse czasami wieloletnie. To jest taki, gdzie ktoś ma podwójne związki i później dopiero się w jakiś sposób wydaje, że ten związek jest podwójny i dla jednej ze stron jest to tragedia. I emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie.
1: Kilka minut temu powoływałyśmy się na tak zwane amerykańskie seriale, amerykańskie książki i powiem szczerze, że dla mnie to, o czym pani teraz mówi, właśnie to, że ludzie wiodą podwójne życie, mają, nie wiem, dwie rodziny, dwie partnerki, dwóch partnerów, to jest dla mnie coś wyjętego z amerykańskich serialów albo sytuacja ekstremalnie rzadka.
0: To ja bym powiedziała, nie jest to sytuacja ekstremalnie rzadka, a jeśli chodzi o romanse, no to jest ich bardzo dużo. Przygotowując się do tego programu, przesłuchałam taki krótki podcast z Piotrem Mosakiem, który mówi, że te biurowce też huczą od romansów warszawskie. Czyli z jego praktyki też by wynikało, że jest dużo romansów. Też są tak zwane romanse hierarchiczne. Ktoś, kto jest szefem, romansuje z osobą, która jest poniżej niego lub szefowa. No i te romanse są zazwyczaj jednak bardzo trudne i kończą się źle. Ale wchodzimy jakoś w te relacje, ale to na zasadzie takiej, że nie zadajemy sobie pytania, a jak to będzie dalej?
1: Czyli taki skok na głęboką wodę?
0: Tak, skok na głęboką wodę, bo wydaje nam się, że jest cudownie, super, tylko że jesteśmy w jakimś otoczeniu, no i wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, a jak to będzie, gdybyśmy się na przykład rozstali? Albo przestali być parą, a jesteśmy w firmie czy w pracy, no więc niektóre firmy nawet mają taki obowiązek, że się zgłasza, jeżeli są na równorzędnych stanowiskach osoby i wtedy po prostu przenoszą się do innego działu. Natomiast no, dobrze jest mieć taką świadomość, jak to będzie dalej.
1: Może nie jest to kino najwyższych lotów, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ale kiedy mówiła pani, że te relacje mogą skończyć się biurowe w różny sposób, mnie się przypomniał dziennik Bridget Jones, gdzie tam się to wszystko skończyło bardzo źle. Również jeżeli chodzi o takie relacje w pracy, bo to dla jednej z bohaterek oznaczało konieczność zmiany pracy, bo nie wyobrażała sobie po zakończeniu takiego romansu dalszego funkcjonowania. Biurowy romans to też jest dobry przykład, dlatego że mam wrażenie, że to też funkcjonuje może nie jako klisza, ale jako jeden z tych elementów biurowego życia, który się po prostu

0: to zawsze daje nam możliwość podjęcia decyzji przed lub zatrzymania się. No ale to jest tak, że my czasami chcemy przeżyć jakąś inną przygodę i nikt nas w tym nie zatrzyma.
1: Przygoda brzmi tak niewinnie, a mam takie poczucie, może to jest błędny punkt widzenia, od którego ja po prostu nie potrafię się oderwać, że są przygody, które się kończą, idziemy w świat dalej, a są takie przygody, które no niestety się kładą cieniem.
0: Kładą się cieniem, szczególnie kiedy druga strona się o tym dowiaduje. No i z mojego doświadczenia telefon jest absolutnie pierwszą informacją dla drugiej strony, bo bardzo często kładziemy telefon na iPhone'ach czy innych smartfonach, wiadomości się pojawiają i nie wymaga to nawet sprawdzania przez drugą osobę, tylko czasami przechodząc możemy przeczytać korespondencję i wtedy zaczyna się ta przygoda robić znacznie trudniejsza ze względu na to, że wychodzi ten nasz romans, nie powiedzieliśmy o tym.
1: To też brzmi filmowo, że gdzieś przypadkiem ktoś coś przeczyta na ekranie.
0: Naprawdę wielokrotnie mi się to w mojej praktyce zdarzyło, że cała jakby znajomość wychodziła w taki sposób. To jest już praktyka w związku z tym. A z drugiej strony też wzbudzamy podejrzenia, kiedy nie odstępujemy swojego telefonu i wychodzimy z nim do kąpieli, do toalety. Po prostu bardzo go pilnujemy. No to wtedy druga strona zaczyna być trochę podejrzliwa, co takiego się wydarzyło, że ten telefon, który wcześniej swobodnie leżał, jest tak pilnowany. No i część osób zakłada nowy PIN i w ten sposób sprawa nabiera, że tak powiem, światła dziennego.
1: To jest kolejny ciekawy wątek. Pani jest też terapeutką par i zastanawiam się, czy ludzie sprawdzają sobie telefony?
0: Sprawdzają.
1: Za zgodą, czy to się dzieje gdzieś?
0: Czasami jest tak, że sprawdzają, ponieważ nagle przychodzi wiadomość, a wiadomość jest intymna i bulwersująca, no i wtedy sprawdzają. Ale niekoniecznie intencjonalnie sprawdzają telefon, tylko po prostu po tej wiadomości, która jest bardzo masywna i widać, że mój mąż ma drugi związek na przykład, to wtedy ktoś po prostu sprawdza w danym momencie. Po prostu chce się dowiedzieć, czy to jest dłuższy związek, czy to jest tylko zwykły SMS, ale też jest dużo osób, które przeglądają telefony sobie nawzajem.
1: To jest też inna perspektywa, bo ja do tej pory myślałam i mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie skupiałyśmy się na tym, czy ta romansująca osoba chce powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce o tym, co się wydarzyło. Natomiast tutaj wkraczamy w ten świat, gdzie to się wymyka spod kontroli. Ta informacja gdzieś wybucha, wybija, po prostu się pojawia.
0: Ja mam wrażenie, że czasami robimy to na poziomie nieświadomym, że nie chcemy tego powiedzieć, ale w jaki sposób chcemy już to ujawnić i wtedy ten telefon gdzieś tam się znajduje i druga strona się dowiaduje. Bo to też jest obciążenie dla drugiej strony, utrzymywanie tego drugiego związku. Ale z mojej praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo romansów wychodzi przez wyświetlone wiadomości w telefonie.
1: Kiedyś była taka już parę lat temu reklama laptopa z dopiskiem, że laptop znów jest osobisty i takie mam poczucie, że można to odnieść do tych telefonów. To stał się przedmiot bardzo osobisty. To, czy dopuszczamy kogoś do niego, czy nie, dla wielu osób ma ogromne znaczenie, czy tak jest. Za moment mam nadzieję, że zgodzi się pani porozmawiać o tym, co dzieje się później. Do tej zdrady doszło, ta zdrada się wydała. Być może znajdziemy też miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje z osobą, która dowiaduje się, że jej partner, partnerka, mąż, żona, no nie byli z nią szczerzy, bo chyba to też jest perspektywa, o której dosyć rzadko się mówi, a warto zrobić dla niej miejsce. Dzisiaj z Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką z poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, rozmawiamy o zdradach i romansach. Zobaczcie, że to słowo zdrada pojawiło nam się tutaj niedawno, do tej pory były to wakacyjne romanse, brzmi to dużo bardziej niewinnie i niezobowiązująco. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie zawsze tak jest. Czasami to zobowiązanie robi się duże, czasami staje się uciążliwe, czasami jest po prostu krzywdzące dla dwóch stron. W jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, w jaki sposób te relacje później funkcjonują, jeżeli funkcjonują, tym wszystkim porozmawiamy w trzeciej finałowej odsłonie Drogowskazów, dlatego zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, no i w dalszym ciągu słuchali Eski Rok. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Eska Rok.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni, ale to też oznacza, że jeszcze przynajmniej kilkanaście minut tego wspólnego czasu nam w drogowskazach zostało. Ja się nazywam Aleksandra Galant, rozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Zaczęłyśmy, jak mówiłam już przed kilkoma minutami, dosyć niewinnie. Leżaki, plaża, morze, palmy i wakacyjny romans. Natomiast przeszłyśmy od romansu wakacyjnego do zdrady, dlatego że te wakacyjne romanse zdarzają się też osobom, które na co dzień tworzą stałe związki. Nie wiem, czy mogę w takim kontekście powiedzieć, że udane. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co można zrobić w tej sprawie. No ale pytanie, które ciśnie mi się na usta, nawet jeżeli okaże się, że pewne treści będziemy powtarzać, ale muszę zadać to pytanie. Zdradziliśmy. Sytuacja się wydaje. Czy robimy to świadomie, intencjonalnie, czy też dzieje się to jakimś przypadkiem? I co dalej?
2: No, to obydwie strony mają, że tak powiem, decyzję do podjęcia, bo mogą pracować nad związkiem, co zalecam, jeżeli związek był udany, ale dajmy na to, był to impuls, czy chwila zapomnienia, czy chęć do wartościowania się i możemy podjąć decyzję o ratowaniu związku, co nie będzie łatwe, dlatego że ta druga strona ma jeszcze ciężar emocjonalny, żeby sobie poradzić z tym, że zostałam czy zostałem zdrodzony. Natomiast druga sytuacja jest taka, że osoba romansująca musi być też gotowa na zakończenie tego romansu. Bardzo często tak się dzieje, że jeżeli ten romans trochę trwa, no to druga osoba jednak, powiedzmy, użyję tego nieładnego słowa kochanka lub kochanek, oczekuje, że ta osoba z tą żoną się rozstanie. No i wtedy muszę podjąć decyzję, czy ja się rozstaję z żoną, czy zostaję z nową partnerką i jak poukładam swoje życie, na przykład rodzinne, bo to nie jest taka prosta sytuacja, kiedy mamy dzieci, zobowiązania finansowe, więc to też wymaga poukładania całego życia od nowa. Ale zawsze jest szansa, że możemy komuś wybaczyć i starać się odbudować ten związek.
1: Czy wybaczenie w takim pani doświadczeniu zawodowym w tych relacjach jest jednoznaczne z ponownym zaufaniem? Czy to jest trochę tak, że
2: ja... Trzeba odbudować zaufanie. To nie jest tak, że wybaczamy i zapominamy, tylko jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to też jest proces. I odbudowa zaufania to też jest proces. To tak jak w przyjaźni również mamy sytuacje, w których ktoś nadszarpnął nasze zaufanie i albo się uda odbudować, albo się nie uda odbudować. To też czas pokaże.
1: Zastanawiam się, znów odwołując się do pani doświadczenia, nie chodzi o liczby, nie chodzi o procenty, ale ma pani wrażenie, że pary, które doświadczyły, że na ich drodze pojawiła się zdrada, są w stanie się odbudować, czy to raczej są rzadkie przypadki?
2: Myślę, że są w stanie się odbudować. Natomiast no, ten związek już nie będzie taki, jak był poprzednio. No, będzie trochę inny, no, ale możemy też zobaczyć, co doprowadziło do takiej sytuacji, w której szukają inne osoby zrozumienia, akceptacji czy bliskości. Także to jest też temat, przed którym stoją ci ludzie. Czy są w stanie usłyszeć drugą osobę, jej potrzeby. I ja zawsze jednak doradzam, jeśli są dzieci, oczywiście nie na siłę, starać się ratować związek. Bo jesteśmy przeciążeni pracą i zadaniami i rutyną, więc czasami chcemy się poczuć szybko dowartościowani. Natomiast praca nad sobą, nad związkiem, to jest troszeczkę dłuższa historia niż szybkie dowartościowanie się. I dlatego zachęcam do poświęcenia trochę czasu, żeby ten związek nie umierał wcześniej niż zdecyduje się na jakiś krok w stronę romansu czy związku z inną osobą.
1: To jest to, co ja miałam na myśli bodaj w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tym, że krótkie wakacyjne, wtedy jeszcze uniesienie może mieć bardzo poważne i bardzo długie konsekwencje, bo przecież to, o czym pani mówi, ten proces odbudowy, jeżeli obie strony zdecydują się go rozpocząć, to może trwać miesięcami, to może trwać latami.
2: Prawda. No, ale podejmujemy decyzję, że podejmujemy taki trud. Nie tylko ze względu na dzieci, tylko na to, co nas łączyło, ile mieliśmy dobrych wspomnień ze sobą i że ten związek wcale nie był taki zły. Tylko zatraciliśmy się jakoś w tych codziennych zobowiązaniach i zaczęliśmy wspólnie funkcjonować jako firma. Natomiast musimy też widzieć tą część, że możemy utrzymać ten związek też w tym aspekcie romantycznym. Ale to wymaga od nas, że tak powiem, większej pracy. No i to nie jest taka natychmiastowa gratyfikacja.
1: Dużą część tej rozmowy poświęciłyśmy motywacjom, tym, co kieruje osobami, które zatracają się i te romanse nawiązują, no zdradzają to, jeżeli mówimy o stałych relacjach, chyba też trzeba w ten sposób nazwać. Co się dzieje z drugą osobą, która dowiaduje się o tym, co się wydarzyło? Pani też kilkanaście minut temu użyła takiego określenia, sformułowania, że to jest trzęsienie ziemi.
2: Trzęsienie ziemi jest, no bo jesteśmy w związku, ten związek funkcjonuje, mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół i teraz nagle stoimy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. No więc jesteśmy na pewno w szoku. Niektóre osoby przeżywają stany depresyjne. Ja myślę, że zawsze jest dobrze pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, żeby porozmawiać i zobaczyć tą sytuację z dystansu, bo każda rozmowa zawsze nam pomoże zobaczyć tą sytuację spokojniej. Zawsze mówię, że przyjaciel jest pierwszym psychoterapeutą, bo przy nim się możemy wygadać, a to też jest część psychoterapii, że możemy powiedzieć i wtedy nie jestem sama z tym problemem, mogę go jakoś uzewnętrznić, ale tego okresu szoku, niedowierzania, radzenia sobie z tą sytuacją, też jest dobrze wypowiedzieć swoją złość i gniew. Nie starać się być idealną partnerką, która nie może odczuwać gniewu i złości, bo ta sytuacja może w nas wywołać gniew i złość.
1: To są ciągle nowe perspektywy, bo teraz myślę o tym, że jeżeli obie strony podejmą decyzję, że jednak o ten związek, relacje zawalczą, no to, że tak powiem, strona, która zawiniła, musi mieć też siłę, żeby to wszystko, co dzieje się w drugiej osobie, no, przyjmować.
2: Oczywiście, natomiast to jest praca zawsze dla dwóch osób. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się stało, o ile to nie jest tylko jednorazowy impuls i co możemy poprawić w naszej komunikacji.
1: Wracamy do komunikacji.
2: Komunikacja jest podstawą każdego dobrego związku. Bo my jesteśmy różnymi osobami. Nie jestem w stanie wiedzieć, jak ty widzisz niektóre moje zachowania, jak ty przeżywasz niektóre moje zachowania. I w związku z tym, ale jeśli zakomunikuję drugiej osobie, no to będzie między nami lepszy kontakt.
1: Czy pani, prowadząc terapię, pracując z parami, widzi, w jakim kierunku to idzie?
2: No tak. Tylko, że zawsze to jest decyzja dwóch osób. My możemy pomagać, czy być takim nawigatorem, ale decyzje podejmują te dwie osoby.
1: Wspomniała pani przed momentem o tym, że jeżeli są dzieci, to warto przynajmniej spróbować. Aha. Ja z kolei pamiętam, że kiedy urodziłam syna, słyszałam takie określenie, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwe dziecko. To było w kontekście tego, żeby jednak też zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy nie można rozumieć tego też w tym kontekście szerzej, że nieszczęśliwi ludzie, którzy są razem dla dziecka, są w stanie wychować szczęśliwe dziecko?
2: No tak, ale ja bym trochę odwróciła, bo dlaczego musimy być od razu nieszczęśliwymi ludźmi? Jeżeli staramy się mieć swoje środowisko, swoje pasje, zainteresowania, przyjaciół, to ja tak od razu nie jestem nieszczęśliwa. Jednak samorozwój jest też dobrą drogą dla każdej ze stron. Bo wtedy możemy jakby nie popadać w rutynę i możemy siebie uzupełniać i wtedy nasze życie nie jest tylko rutyną i monotonią. Ja wychodzę z takiego założenia, że możemy zawsze coś ciekawego wnosić do naszego związku nawzajem, ale odpiera się to też na dbałość. Czy mamy przyjaciół, których nie odwiedzamy, nie podtrzymujemy relacji, nie dzwonimy, nie pytamy się, co u ciebie słychać, nie jesteśmy wsparciem, no to ta przyjaźń też się wypali.
1: To prawda, pielęgnowanie relacji to też jest coś, o czym często myślę. Czasami ich nie pielęgnujemy i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że nie zauważamy tej potrzeby, czy po prostu uznajemy, że nie warto, bo czasami i taka odpowiedź może się pojawić.
2: Czasami robimy to, bo już wzięliśmy ślub, czy mamy związek i zapominamy, że tak naprawdę w związku również powinniśmy się starać.
1: Zgadza się.
2: Że jest, jeśli mężczyzna przyniesie od czasu do czasu kwiaty, albo zaprosi na kolację, albo wyjdziemy razem, albo wyjedziemy na weekend razem, albo zaproponuje rano kawę, albo herbatę, no to są takie drobiazgi.
1: Też mi się wydaje, że to są takie codzienności, które budują to, jak funkcjonujemy. Nasza rozmowa nieubłaganie zbliża się do końca. Myślę, że tematu w żaden sposób nie udało nam się wyczerpać, ale zadzierzgnąć kilka jego kluczowych wątków. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać osoby, które właśnie znalazły się w sytuacji, o których przed momentem mówiłyśmy. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale mam takie poczucie, że ta rozmowa, raczej zakończenie, to może być taki moment trochę ratunkowy. Właśnie się dowiedziałam, właśnie się wydało. I co teraz? Zdarzyło się to, o czym pani mówiła. Będę przy tym określeniu, że ziemia się zatrzęsła. Co ja mam zrobić? Gdzie te swoje kroki skierować? Jak się zachować? To jest moment, kiedy rzeczywistość, z którą byliśmy zaznajomieni, legła w gruzach.
2: Warto jest zwrócić się do kogoś o pomoc. Nawet tylko, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jakie mamy możliwości. To też zależy, jaki jest wiek osoby, że tak powiem, która została zdradzona. Jeżeli na przykład jest to kobieta samodzielna, która ma poukładane życie, więc to też może być dla niej możliwość realizacji siebie w inny sposób. Nie musi koniecznie pozostawać w tym związku i zobaczyć też duże możliwości dla samej siebie. I ja myślę, że teraz bardzo dużo kobiet korzysta z takiej możliwości i drogi samorozwoju. W innych sytuacjach, moje doświadczenie pokazuje, że ludzie często jednak decydują się na rozstanie i zawierają nowe związki. Mamy dosyć sporo patchworkowych rodzin. To też jest zaufanie do życia, że mogę stworzyć inną, lepszą rodzinę. Także każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inaczej wychodzi z sytuacji kryzysowej i to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od ludzi.
1: Pewnie przychodzi moment, kiedy trzeba zastanowić się, co jest ważne i na co ja jestem gotowy czy gotowa. I myślę, że to są bardzo trudne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale mam po tej rozmowie z panią wrażenie, że one są kluczowe dla tego, żeby jakoś sobie pomóc zwyczajnie.
2: Oczywiście, ale za każdym razem, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, to mówiliśmy, zadaj sobie pytanie, wyobraź sobie sytuację, zobacz, co jest dla ciebie lepsze, jak lepiej będziesz funkcjonować, poradź się kogoś, albo przynajmniej porozmawiaj, zobacz tą sytuację z innej strony. No i to jest proces. W życiu nie ma sytuacji tylko łatwych. Zdarza się coraz więcej sytuacji trudnych, ale to nie znaczy, że jest to koniec świata.
1: Taka słodko-gorzka refleksja na koniec, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo dobrym podsumowaniem całej naszej rozmowy, za którą bardzo pani dziękuję, za to, że podzieliła się pani i swoją wiedzą, i tym doświadczeniem gabinetowym, i że pomogła pani mnie, mam nadzieję, że także naszym słuchaczkom i słuchaczom spojrzeć na ten temat z kilku perspektyw, bo ja przyznaję, że wchodziłam do tego studia z jakimś takim wyobrażeniem, z jakimś spojrzeniem, które miało mi tutaj przyświecać, a pani kilkukrotnie mnie z tej drogi zawróciła. Także bardzo pani dziękuję.
2: Refleksja jest zawsze dobra i sami musimy zobaczyć, co jest nasze, co jest nie nasze i wtedy będziemy łatwiej mogli się kierować swoją drogą.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka. Raz jeszcze bardzo pani dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca. Już pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się trzymacie po wysłuchaniu tej rozmowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów

0: pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić zaglądając na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana. Tradycyjnie polecam wam naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie publikujemy informacje o kolejnych osobach, które zapraszamy do rozmów w drogowskazach. No i cóż, biorę głęboki oddech, potrzebuję chwilkę odpocząć po tej rozmowie, dlatego już się pożegnam, ale oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
1: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejowskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
1: Do sprawy będziemy wracać. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla w Małopolsce. To po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy i uszkodził duży kawałek linii. Wypadek powoduje duże utrudnienia, bo pasażerowie w kierunku Muszyny czy Krynicy przewożeni są autobusami.
3: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
4: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
5: No nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
6: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta. Też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast. Działa ona bez zarzutu.
1: Dodaje Tomasz.

0: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
1: Dodaje Tomasz, mi chodziło do wykolejenia pociągu. Wyjaśnia to Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak pracy. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskrąt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
2: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Za około miesiąc celebryta z całą rodziną powinien ruszyć na południe. Przypomnijmy, krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka okresowej rehabilitacji bocianów w Krutyni. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
3: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Michale, dziękujemy. Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem wilków na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Do sytuacji doszło w pobliżu zabudowań. Jak przekazał nam wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja w regionie.
7: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikiej zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina do końca tego roku ma pozwolenie na płoszenie tych drapieżników. Jeśli takie sytuacje wciąż będą się powtarzać, będzie wnioskować o przedłużenie decyzji.
7: Sama obecność wilków budzi niepokój i lęk mieszkańców. Ja mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji z udziałem mieszkańców i wilków nie dojdzie.
1: Dodajmy, że liczba tych wilków sukcesywnie wzrasta. Szacuje się, że w całej Polsce jest ich około 5 tysięcy.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Wielkie świętowanie w Madrycie. Hiszpania przywitała mistrzów świata. W całym kraju zawieją syreny w raporcie ogólnopolskie ćwiczenia. Pachnie jak w Prowansji. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa.
2: Deska Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. To był niezapomniany dzień dla reprezentacji Hiszpanii. Setki tysięcy ludzi weszło na ulicę Madrytu, by wspólnie z piłkarzami świętować zdobycie tytułu Mistrzów Świata w piłce nożnej. Kilka godzin trwał przejazd autokarów z mistrzami. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie, na Plaza de Cibeles.
3: Hiszpania!
1: Wcześniej zawodnikom pogratulował król, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem numerem 26 i napisem Campeones, czyli po hiszpańsku mistrzowie. Dla Hiszpanii to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze zdobyli 16 lat temu, w 2010 roku.
2: To jest raport.
1: Teraz polityka i spotkanie PiSu przy Nowogrodzkiej. Tematem coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami, a czasu na jego zażegnanie coraz mniej. W czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych między politykami partii. Interweniować musiał sam prezes Kaczyński. A szczegóły zna Michał Rawa.
4: W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
5: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
4: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
6: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
4: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
1: A według najnowszego sondażu dla Super Expressu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tej partii wyniosłoby 23,8% głosów, a to oznacza spadek o ponad 1,5%. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na poparcie ponad 2% wyborców. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby ponad 25% respondentów. Dziś zawyją syreny. Na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności Alarm 2026. Szczegóły zna Tomasz Widak.
7: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pachnie jak w Prowansji. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Fioletowe rośliny przecina się u podstawy.
8: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
1: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych. Dodajmy, że z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
0: Pogoda.
9: Dzień dobry Państwu. Znamy się nie od dziś, prawda? Wszyscy wiedzą, że zwykle spoglądam na rzeczywistość takim łagodnym, różowym spojrzeniem i jestem z natury optymistą, ale pogoda jednak nie rozpieszcza, prawda?
10: Powiedziałeś to nieco inaczej parę chwil temu.
11: Nie, ja powiedziałam, że upał zelżał po prostu i pogoda się ustabilizowała.
9: Proszę Państwa, opady deszczu, które już teraz można obserwować na wysokości Gdańska, Koszalina, Bydgoszczy, Olsztyna, Warszawy, Lublina będą nam towarzyszyły właśnie w tych miejscach mniej więcej jeszcze do godzin popołudniowych, a nawet wieczornych. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 na północy, 17 też w Warszawie, Łodzi, 20 w Katowicach, najcieplej w okolicach województwa dolnośląskiego i lubuskiego, maksymalnie stopni 22.
10: Tak, przenosimy się szybko, drodzy Państwo, nad Bałtyk do naszych słuchaczy. Jak tam pogoda?
12: Jesus fucking Christ, co za gówno!
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6.

0: 9
1: Estero. I tu mam pewien problem z naszym programem, bo lubię rzeczy te, które są niższe niż wyższe.
2: O, proszę bardzo, a ja jednak jeśli chodzi o temperatury, to troszkę wyższe niż niższe.
3: Co jest lepsze wyższe, a co niższe? O tym sobie dzisiaj z Państwem będziemy rozmawiać.
1: Co w raportach?
4: Wysyłanie pocztówek z wakacji. U mnie nieco zapomniana tradycja.
1: O, hej no, teraz, ja lubię, no, drodzy Państwo, fajne. Muzycznie cztery pory. Pewnie będzie o jesieni.
3: A ja myślałem, że to o jedzeniu jest.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Good morning. Eska Rock.

0: Jest takie powiedzenie, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. W moim wypadku to wszystko powyżej 1,50 m. To już tam zaczynam mieć problemy.
1: Poczekaj, ja właśnie chciałam wysnuć teorię, że jednak nisi mają

0: Jest takie powiedzenie, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. W moim wypadku to wszystko powyżej 1,50 m. To już tam zaczynam mieć problemy.
1: Poczekaj, ja właśnie chciałam wysnuć teorię, że jednak nisi mają...

0: Ja wiem, że mam troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek. Ja mam na przykład tak powieszone lampy, że wszyscy wyżsi, którzy wchodzą do mojego domu, zawsze rąbią się w głowę i myślę sobie, to może niech nie wchodzą.
1: A byłaś, Asia, kiedyś na koncercie, na płycie?
0: Tak,
1: tam niż się
0: i
1: nie mają szans.
0: Mają przychlepane.
1: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
0: Coś w tym jest, ale jednak w większości przypadków mają troszkę łatwiej.
2: Ja też w tramwaju zawsze patrzę się w pachę za przeproszeniem, jak ktoś trzyma się tego, wiesz, u góry dyndzoła.
1: Albo graliście kiedyś w koszykówkę, tam też ten wzrost jednak w drugą stronę.
2: Ale, halo, w koszykówkę i w siatkówkę, nawet w reprezentacji szkoły, nie?
0: No i co?
1: Nie, no jasne, oczywiście.
0: Ale bo widzisz,
1: tak
0: spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
2: Tak jest, znaczy nie.
1: Podskakuje do wszystkich.
2: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie. Ja nie musiałem wyskakiwać ponad siatkę i ścinać.
1: Okej.
2: Takie rzeczy.
1: A w piłce nożnej lewy ławkowy. Proszę Państwa, w 2007 roku będący w budowie wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju osiągnął wysokość 509 metrów i otrzymał miano najwyższego budynku świata. I dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest lepsze wyższe, a co jest lepsze niższe.
2: I o to pytaliśmy na ulicach.
3: Co jest lepsze wyższe, a co niższe?
4: Wyższe są lepsze zarobki, a niższy wiek. W moim przypadku.
3: A jaki wiek na przykład według pana jest najlepszy?
4: A ile ma pani lat?
3: 20.
4: No i to jest dobry wiek.
2: Tak, żeby się policja nie przywaliła.
5: Dobry. Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
2: No ładnie, dobrze się zaczęło.
0: To prawda, ja powiem kto, a Wojtek powie kto to. Billy Morrison i Dexter Holland.
1: A to Billy Morrison i Dexter Holland.
0: Dzięki.
2: Tak jest, brawo, yeah.

0: To właśnie chyba o tym człowieku norwescy kibice śpiewali Haaland, Haaland.
1: No chyba nie do końca. Never gonna change. To tak, to jest o nas. Nic się u nas nigdy nie zmienia. Gdybyście Państwo kiedyś się zastanawiali, co mogłoby wyjść z takiego nietypowego połączenia zespołów Billy Idol i The Offspring, no to właśnie tutaj mamy Billy Morrison z jednej kapeli, Dexter Holland z drugiej. Ładna kooperacja i będziemy do niej wracać co jakiś czas.
2: Ładna kooperacja. Dobrze brzmi. My jesteśmy taka ładna kooperacja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: my dzisiaj o tym, co jest lepsze, wyższe, a co niższe. I muszę przyznać, że Państwo wgrywając wiadomości na Messengera mają bardzo dobre pomysły.
1: Oczywiście, że tak. Przechodzimy do kolejnych słuchaczy. Na pewno ktoś dzisiaj powie, że obroty silnika czasami są wyższe, lepsze, albo w ogóle liczba koni mechanicznych.
0: Widzisz, no w ogóle z tymi samochodami ja tak myślałam o tym, że czasem one są lepsze, wyższe, a czasem one są lepsze, niższe. To wszystko zależy od tego, jaki, jak masz sportowy samochód, to on będzie niski. Ale jak masz na przykład duży offroadowy samochód, to on będzie wyższy, bo będzie dźwignięty troszkę. Jeszcze będzie miał pewnie snorkel, takie rzeczy. I to różnie bywa.
2: Co to jest snorkel?
3: O czym oni mówią? O czereśniach mieliśmy gadać.
4: Wzrost jest ważny przy rwaniu czereśni.
3: O, i dlatego ja na przykład na działce u mojego taty wolę, jak czereśka jest niższa niż wyższa. Aśka ma takie czereśienki czarne, przepiękne,
0: ale
3: pewnie słodkie.
0: Ale ja kupuję, ja nie rwę.
3: Bo z niższej łatwiej zebrać czereśnie niż z wyższej.
1: No, kończę, zobacz, wzrost odpowiedni to zrywał.
3: Co by ci tu powiedzieć? Słuchaj, to może o IQ coś.
5: Zdecydowanie lepsze jest wyższe IQ niż niższe IQ, bo z wyższego zawsze można niestety zejść na niższe, a w drugą stronę już nie bardzo. I to się przydaje czasami w pracy, w rozmowie z szefem.
1: No, u nas to najczęściej występuje FAQ.
0: Dobrze, no, że...
3: Aj, nie, no tak, nie, no
0: nie,
3: coś.
0: No, co,
3: no. Słuchaj, wysoko ten łeb nosi, ale jak się okazuje, wcale to IQ wyższe nie jest.
0: No, on się zniżył najwyraźniej troszkę.

0: Ja was teraz na chwilę zapraszam do garażu, a już zaraz potem raport i Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzut i trafił na 3 miesiące do aresztu. 56-latek ma odpowiadać za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tak zwanej innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą dwóch osób, ale śledczy sprawdzają, czy poszkodowanych nie było więcej. Wszystkie przebywające w placówce dzieci zostały z niej zabrane.
9: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
8: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Zawiadomienie do prokuratury złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, które z kolei miało zostać poinformowane przez samych wychowanków.
7: To jest raport.
8: Kolejna transza pomocy dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chodzi o blisko 700 milionów dolarów. Mimo toczącej się wojny Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową. Kierownictwo funduszu zastrzegło jednak, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie. W ciągu 4 lat Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma przekazać walczącej z Rosją Ukrainie 15 miliardów 600 milionów dolarów. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają i już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. A do tematu wrócimy o 7.
7: Eska Rock Sport.
8: FIFA wszczęła postępowanie po bójce, do której doszło po niedzielnym finale mundialu. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leandro Paredes starł się z kilkoma Hiszpanami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Rozdzielał ich m.in. argentyński selekcjoner. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 cm zawodnik negocjuje kontrakt z Barceloną.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Haaland powrócił, drodzy państwo.
1: Słuchajcie, Erling Haaland uchylił rąbkę tajemnicy i powiedział, co sprawia, że on jest w takiej dobrej kondycji, ja wam to teraz wszystko opowiem. Po pierwsze dieta. Dieta wzbogacana o krowie serca i wątrobę.
2: Ojejku.
1: Do tego wrzuca też steki wołowe, świeżego łososia, dorsza, jaja, ziemniaki, awokado. Po drugie, około 2-3 godziny przed snem korzysta ze specjalnych okularów z pomarańczowymi szkłami, które ograniczają wpływ niebieskiego światła emitowanego przez ekrany telefonów, telewizorów i tak dalej. A po trzecie, po intensywnych meczach i ciężkich treningach, pan Haaland korzysta z metod regeneracji takich jak krioterapia i bardzo zimne kąpiele.
2: Ja już się zatrzymałem na tej diecie, bo to mnie zaintrygowało. Stoi taka norweska krowa i mówi: Haaland, skradłeś moje serce!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock.
1: Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Zaatakujemy państwa wtedy, kiedy mózgi jeszcze śpią.
2: A to jest swoją drogą lekkie łajdactwo. Mamy dla was karnet na rockowiznę w Gdańsku z samymi gwiazdami.
1: 7-8 sierpnia tam się spotykamy, będziemy razem z państwem się bawić. Podwójne zaproszenie leży na stole i mamy też 3 podpowiedzi. Szukamy pewnej postaci.
3: Tak jest, państwo szukacie, państwo wgrywacie się na Messengera SC Rock. My czekamy, ale też podpowiadamy.
2: No i wcale nie wiemy, czy ona jest niższa, czy wyższa ta postać, jeśli chodzi o temat dnia, ale wiemy na pewno, że postać ta jest doktorem, który nie leczy.
3: Postać ta najczęściej jest z głową w chmurach, ale i pod wodą.
1: I postać ta książki nie tylko czyta, ale też pisze, kto to jest.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mandaryna i Michał Wiśniewski niczym nastolatkowie całują się na parkingu. A wczoraj tak się zastanawialiśmy, czy jak mandaryna była mała, to czy była mandarynką. No bo teraz to już tylko skórka pomarańczowa została tu i ówdzie.
2: U mnie z kolei Anna Lewandowska śmieszkuje przy testowaniu fit batoników z bratem. Po ananasie słodki smak ma się. To ja zapytam, a czy ta wiedza wam przyda się?
3: Oczywiście. Wracając do imion, tak jak Kończy mówił, Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali imię dla drugiej pociechy. I tutaj cytat. Nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka. Mhm. Rzeczywiście, żło to średnie imię.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ceny paliw poszybowały w górę. Eksperci ostrzegają przed dalszym wzrostem. Afera w Szpitalu Południowym jest doniesienie na doktora Jędrzejewskiego. W raporcie pocztówki z wakacji piękna, choć nieco zapomniana tradycja.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 8 zł za litr diesla, ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał nasz reporter Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
6: Czy te 7,39 to trochę
7: właśnie
6: nie przeraża?
7: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
2: To jest raport.
1: Teraz zwrot. W aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
8: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają. Już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, i wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
9: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne. Cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, a przyczyną problemu są przede wszystkim niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy i brak młodych nauczycieli, którzy decydują się wejść do zawodu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec piękna, choć nieco zapomniana tradycja pocztówki z wakacji. Okazuje się, że kartka w skrzynce wciąż sprawia ogromną radość bliskim, a dla wielu jest wspaniałą pamiątką, ale pocztówki nie wszędzie są dostępne. W Gdyni na przykład kupimy je tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
10: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie to tak, nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
11: Czasem pytają, no ale rzadko.
12: Dlaczego w ogóle u was nie ma pocztówek?
11: Nie mam pojęcia, szczerze, to szefa trzeba spytać.
13: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek różnych. Klasyczny turysta kupuje takie klasyczne w wyglądzie pocztówki. Natomiast na przykład ludzie młodzi chętnie kupują pocztówki graficzne.
1: Dodajmy, że pocztówki w Trójmieście kosztują zwykle od 2 do 5 zł, a wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
14: Pogoda.
15: A mój magnesik z Mielna od kądzia jest już teraz na lodówce.
14: Ale od tyłu, bo wstyd.
16: Ale powiem
15: nie,
16: wam, że
15: nie mam.
16: Byłem ostatnio w aptece i rzeczywiście też magnes się cieszył dużą popularnością.
14: Dobrze.
15: A brom?
14: Byłem ostatnio w sklepie, ciepłe skarpety i swetry też się cieszą dużą popularnością.
16: I parasole.
14: O, właśnie.
16: Proszę
14: tak.
16: Państwa, dzisiaj mogą nam się przydać, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce. Opady deszczu, nie wiem czy mile widziane, ale na pewno spodziewane. Od 17 stopni dzisiaj w Gdańsku i w Olsztynie, Warszawie oraz Łodzi 20, w Bydgoszczy, Kielce z 18, Katowice 20, Kraków 20, Opole 22, Zielona Góra 23, Wrocław podobnie. Co zrobić?
15: No już zostaw, Wojtek.
14: Ale sprawdźmy też u naszych słuchaczy, jak tam wygląda sytuacja pogodowa w tej chwili.
17: Piękny dzień.

0: dni dzisiaj mamy. Lokalni szamani w niektórych diecezjach wznosili modły o deszcz, o więcej deszczu. No i siła wyższa wysłuchała. Pada. Pięknie.
1: I jeszcze ceny nad Bałtykiem, jakie są?
2: Jestem tym naprawdę szokowany.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
5: Na swoją drogą, tak dzisiaj pytamy. Niższe, wyższe, w sensie niższe, wyższe. Nie może być akurat.
1: Co rad? Tak, przepraszam, nie zrozumiałem. Proszę Państwa, rad to jest, wiesz, rad, to co, czym tak. się zajmowała swojego czasu nasza znakomita nobistka.
5: Świetnie nam idzie.
1: Tak, Tokarczuk. Tak.

0: są lepsze dziewczyny, a wyższe są lepsze żurawie budowlane.
1: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
0: 1,59 m.
2: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
3: A wyobrażacie sobie, że żuraw budowlany może być niski?
2: No nie, bo to wtedy wiesz, no chyba, że buduje parterowy budynek na przykład, nie?
3: Tak,
2: wtedy...
3: takie pół piętra.
2: Pół piętra.
4: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ale ja też uważam, że niższe są lepsze dziewczyny niż wyższe dziewczyny są. I tyle.
5: O, przy twoim wzroście nic dziwnego. Proszę państwa, Kasia Nosowska świętuje 30-lecie solowej kariery w najlepszy możliwy sposób. Wydaje nowe utwory. Na jesień ukaże się nowy album Sos Chaosu.
2: A? Znowu w naszym programie Sos Chaosu.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmelnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama. SKOK Warszawa.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock.
1: Namieszaliśmy, chciałam powiedzieć, i to dosyć mocno. Mamy dzisiaj dla was karnet na rokowiznę w Gdańsku. Fantastycznie będzie, ale najpierw trzeba dojść do tego, co to za postać, którą dziś opisujemy.
2: Wiemy, że ta postać jest doktorem, który nie leczy. Wiemy, że ta postać z głową w chmurach bywa, ale bywa też pod wodą. I wiemy, że ta postać książki nie tylko czyta, ale też pisze.
3: Zobaczmy, czy państwo wiecie.
4: Dzień dobry. Postacią z zagadki jest Baltazar Gąbka.
5: Doktor Misio, czyli Arkady Szagubik.
6: Według mnie jest to doktor Nawrocki. Ja wątpię, żeby on czytał książki, ale z tego, co wiem, to jedną napisał.
7: Cześć. Dzisiejsza postać w porannym dochodzeniu to Kuba Sienkiewicz.
3: Otóż nie.
1: Otóż nie. To teraz w takim razie będziemy podpowiadać. Uwaga, kolejny set podpowiedzi. Zawsze drugi.
3: Choć w West Point był trzeci.
2: Wiemy, że przydomek tej postaci został też imieniem tej postaci.
3: Messengerski rok do waszej dyspozycji. Głosóweczki tam czekamy.
0: Poranne dochodzenie. Eski rok.

0: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Słuchalność radiowa na pewno jest lepsza, wyższa, zwłaszcza jeśli to chodzi o nas. Na pewno Jarosław Bierajewicz tę teorię potwierdzi dzisiaj Państwu wieczorem, a za chwilę w raporcie jest Kirok, Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Przewoził pasażerów, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zatrzymali kierowcę autobusu rejsowego. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach mazowieckiej akcji policji Trzeźwość Lokalnie.
6: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie.
5: Mówi Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy Mężczyźni.

0: Grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziś ma zostać przywrócony ruch pociągów do Krynicy Zdroju. Chodzi o odcinek między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów.
1: To jest raport.
0: Zakupy spoza Unii Europejskiej z nowymi kosztami. Od początku lipca za każdą przesyłkę o wartości do 150 euro trzeba zapłacić dodatkowe 3 euro. Choć opłatę formalnie ponosi sprzedawca lub platforma sprzedażowa, w praktyce często zostaje dorzucona do rachunku klienta.
2: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa KAS, a pierwsze dane pokazują, że zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
1: SK Rock Sport.
0: Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, to będą musiały poradzić sobie z rywalami w drugiej. Zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Aarhus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. Kto to jest?
1: Kto to jest?
2: A my to mamy jednak bardzo inteligentnych słuchaczy, co nas niezmiernie cieszy. Karnet na rakowiznę do Gdańska, do kogoś po frunie dziś.
3: Tak jest, proszę Państwa, myśleliśmy, że będzie ciężko i nie było łatwo, ale wiemy, że postać, której poszukujemy, jest doktorem, który nie leczy. Postać z głową w chmurach, ale i pod wodą. Postać, która książki jednocześnie czyta, ale też pisze.
2: No, zawsze drugi, choć w West Point był trzeci i przydomek tej postaci został jego imieniem.
4: Tak jest, to jeszcze kilka złych odpowiedzi, bo mamy także już dobrą.
5: W dzisiejszym konkursie musi chodzić o doktora Tomasza Rożka.
6: Cześć, czy rozwiązaniem konkursu jest może doktor Watson, twarz Sherlocka?
7: Dobra, nieśmieszny Cezary Pazura.
8: Czy to przypadkiem nie jest Krzysztof Skiba?
3: Tak, to ten,
8: on
3: co
8: też
3: był.
8: Podobno ma doktorat.
9: Dzisiejszą postacią, której poszukujecie, jest Jack Reacher.
10: To nie klasyka polskiego kina, to będzie to Forrest Gump. Bo zawsze drugi to jednak był Adaś.
7: Adaś Miałczyński, to oczywiste.
4: Tak, Adaś Miałczyński był zawsze drugi, ale z tego co pamiętamy, nie kończył West Pointu.
3: Tak, jak Krzysztof Skiba. Proszę Państwa, ale w ostatniej chwili, dosłownie na 2 minuty przed wejściem antenowym, Kamil nagrał nam się z tą oto wiadomością.
11: Będzie to Buzz Aldrin.
4: Tak jest!
3: Tak jest!
4: Drodzy Państwo,
3: no, najlepsza postać Toy Story.
4: No. Dokładnie. Dokładnie. Doktor astronautyki, pilot, nurek, Powrót na Ziemię i Ludzie Ziemi to są te książki, które napisał. Drugi na Księżycu, trzecia lokata w West Point w 51 roku, a w 88 roku w postępowaniu administracyjnym Buzz został jego oficjalnym imieniem. Dlaczego my o nim dzisiaj opowiadamy?
3: Ponieważ... proszę, panie przodem, proszę.
2: W 69 roku, proszę bardzo, to był Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca. A tuż po nim uczynił to Buzz Aldrin.
3: Tak jest. No i wszystkiego najlepszego. Gratulujemy. Bawcie się dobrze.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
16: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
17: Na zysk?
16: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
17: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
16: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
17: W takim razie kieruj mnie na zysk.
18: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A Harley lepszy, wyższy czy niższy, Aśka?
1: Dla mnie niższy.
0: No tak, no
1: ja muszę
0: tak, no,
1: sięgać
0: no,
1: jednak prawda. Nogami do ziemi, a ja mam 1,64 m. W kasku to będę miała z 1,60 m nawet. Może 5.
0: Więcej, no. A ty, Wojtusiu, lubisz motocykle bardzo i jakie najbardziej?
2: Żużlowe.
0: No tak. A miałeś kiedyś przyjemność siedzenia na takowym?
2: Tak, ale stał.
3: Drodzy państwo,
2: miał jechać, tam bym uciekł.
0: Oh my goodness.
1: Tu się dzieją dziwne rzeczy, ponieważ panowie sobie tutaj właśnie żartują na temat tego, co wolą niższe, co wolą wyższe. No i do dziwnych wniosków się dochodzi.
0: A państwo co wolicie? Wyższe, a co wolicie niższe?
4: Cześć. Jak to mówił mój ojciec chrzestny, w łóżku się wszystko wyrównuje. Dlatego chłop miał 1,90 m, a żona 1,60 m i załatwili 5 dzieci.
1: No, można.
0: A wyższa żona jest lepsza czy gorsza na przykład?
2: To zależy, czy dobrze gotuje.
5: Yes. Mówicie, o co jest lepsze, wyższe czy niższe. No dobra, to ja jako szczęśliwa posiadaczka 1,78 m nigdy nie narzekałam na swój wzrost. Jestem z pokolenia, gdzie do szkoły jeździło się autobusem i zawsze miałam świeże powietrze nad głową. A męża mam niższego o całe 10 cm i jeszcze zakładam szpilki, a on jest dumny. A jak ktoś się dziwnie patrzy i zadaje głupie pytania, to sobie mówię. Im mówię, przepraszam. Wyrównuje się gdzie indziej.
2: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższo,

0: Oliwę do ciasta upiekł i dał żonie, nie? Coś tam widocznie czytał na temat doustnych środków antykoncepcyjnych.
1: Rany boskie.
0: Co za typy.
2: Dobra, u mnie Marianna Schreiber pomyliła flagę Kaszub z flagą Ukrainy. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Warto sprostować i przeprosić. Albo za dużo tego żółtego. Dodaliby coś w fuksji, w turkusie byłoby łatwiej.
0: Otóż to, wiesz, ja byłem nad morzem. Na dole żółte, rozumiesz, piasek, u góry niebieskie, błękitne niebo.
2: Spokój.
0: Wszyscy myśleli, że to Ukraina.
3: A to Szwecja. Luksusowa willa Tomasza Lista za prawie 20 milionów złotych znów szuka nowych właścicieli. Pewnie miało dość tych starych właścicieli.
4: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tytuły. Dawid Narożny uraczył żonę ciastkiem z prezerwatywą i nagrał jej reakcję. Słuchajcie, chłop po prostu włożył prezerwatywę.

0: W programie Czyste Powietrze będzie więcej pieniędzy na termomodernizację. Mała czarna dobrze wpływa na serce w raporcie najnowsze badania.
1: SK Rock. Raport.
0: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak realne jest zagrożenie?
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
0: A właśnie teraz rusza Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
1: To jest raport.
0: Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
4: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Postępowanie ma ustalić także, czy pokrzywdzonych osób było więcej oraz czy żona podejrzanego, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Więcej pieniędzy na termomodernizację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w programie Czyste Powietrze. Wśród zmian znalazły się m.in. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki do 180 dni, wprowadzenie nowych wyjątków od zasady 3-letniej własności nieruchomości oraz zwiększenie wsparcia na termomodernizację. A szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
5: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
6: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
5: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
6: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości. Wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
5: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mała czarna dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać.
7: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca. Ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować choroby wieńcowej.
0: Podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic. A jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki.
8: Mała czarna dobrze wpływa na serce. Ja mam małą blond, tak sobie wpływa na serce.
9: Pogoda.
10: Ja już wiem, do

0: co powinno być niższe, co powinno być wyższe. Sprawdźmy, jakie państwo macie koncepcje na tego typu historie.
1: Ja słyszałem, że oprocentowanie powinno być albo wyższe, albo niższe. Na przykład bank uważa, że wyższe. Mm-hmm. Ja jako kredytobiorca uważam, że niższe.
0: Kogo obchodzi, co ma do powiedzenia bank?
2: No i my, drodzy państwo, otóż to, i my o tych stopach procentowych, nie tylko o kosztach życia, o podatkach, o tym właśnie między innymi z państwem, jak się okazuje, rozmawiamy.
3: Niższe to są fajne stopy procentowe, a wyższe wypłaty, i tego wszystkim życzę.
4: Jako księgowa mogę powiedzieć, że lepsze są wyższe zarobki, a lepsze niższe są podatki i ceny towarów i usług.
5: Siema Mazury. Lepsze są niskie podatki niż wysokie podatki.
2: I tu bym popolemizował, jeżeli państwo pozwolicie.
0: Ale poczekaj, dlaczego chciałbyś płacić wyższe podatki?

0: państwem, jak się okazuje, rozmawiamy.
1: To niższe to są fajne stopy procentowe, a wyższe wypłaty i tego wszystko życzę.
2: Jako księgowa mogę powiedzieć, że lepsze są wyższe zarobki, a lepsze niższe są podatki i ceny towarów i usług.
3: Siema Mazury. Lepsze są niskie podatki niż wysokie podatki.
0: I tu bym popolemizował, jeżeli państwo pozwolicie.
4: Ale poczekaj, dlaczego chciałbyś płacić wyższe podatki?

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: No i co się tak młody zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste.

0: i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.

0: co jest lepsze wyższe, a co jest lepsze niższe? Drzewo kakaowca dobrze byłoby mieć wyższe, bo wtedy dawałoby więcej owoców, tak mi się wydaje.
1: Kakao ważna rzecz jest. Mówiliśmy już o tym, że pan Halland, żeby być takim mocnym człowiekiem, to je krowie serca. A ja w takim razie chciałam wam poradzić, że jeżeli chodzicie na siłownię i chcecie trenować, to powinniście brać ze sobą tabliczkę czekolady. Mhm. Otóż naukowcy przekonują na łamach Frontiers in Psychology, że sam intensywny zapach, tylko trzeba niuchnąć. Tabliczki z wysoką zawartością kakao pomaga uczestnikom ograniczyć uczucie głodu i wykonać więcej ćwiczeń, mimo że wcześniej nie jedli przez co najmniej 10 godzin. I mówią tak, wystawienie, umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn na działanie zapachu czekolady tuż przed oraz pomiędzy seriami ćwiczeń oporowych znacząco zwiększyło objętość treningu, nie powodując wzrostu odczuwanego wysiłku. Czyli niuchasz, ćwiczysz i jesteś fit.
2: Ale zobaczcie, przecież to wiadomo nie od dziś. Nawet zespół Lady Punk śpiewał. Na czekoladę poczułem chęć.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest lepsze, wyższe, a co niższe. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że wyższe oprocentowanie jest lepsze. Na Butelczynie też zapraszamy Państwa teraz do Meliny, a później do raportu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
4: Karma wraca.
3: Nie, Beler, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, mylę.

0: Dobrałeś
1: ja i ty.
2: Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga, kierowcy, ciężarówka blokuje drogę krajową numer 10. Pojazd wypadł z trasy i się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek. Nie ma osób poszkodowanych, na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
5: To jest raport.
6: 3-letnich pobiło 2 mężczyzn. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny. Taką decyzję podjęła kielecka prokuratura po tym, jak śledczy ustalili tożsamość podejrzanych. Przypomnijmy, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 czerwca. W wyniku odniesionego obrażeń jeden z pobitych mężczyzn zmarł.
7: Zostali oni zaczepieni przez 3 młodych mężczyzn, którzy mieli ich pobić, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia.
6: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa ze skieleckiej policji. Posłowie pracują nad projektem nowego zakazu sprzedaży alkoholu. Ten dotychczasowy obowiązuje od godziny 22 do 6, ale od przyszłego roku to mogłoby być szersze widełki. Jak na pomysł rozszerzenia zakazu od 21 do 9 reagują mieszkańcy Wrocławia?
8: Kij ma dwa końce, tak? Jakby stopniowo ograniczenie wolności obywateli, jakby jeżeli chodzi o to, co mogą, a czego nie mogą, a jednak pewnego rodzaju bezpieczeństwo.
9: Żadnego to nie ma wpływu, dlatego ten, kto będzie chciał pić, to tak sobie kupi albo sobie zrobi zapasy. Także jest to w ogóle niepotrzebne, a w ogóle nie wpłynie na to, że przez to przestanie być problem alkoholizmu.
10: Panie, już od wieków próbują z alkoholem walczyć, już nikomu się nie udało. Żadna zmiana godzin czy tam wydłużenie godzin to nic nie pomoże. Ludzie będą pędzić po działkach, po piwnicach, tak jak było to za PRL.
11: To jest bardzo dobry pomysł. Jak ktoś chce pić, to się zaopatrzy wcześniej. Zmniejszą się przyjazdy na SOR i tak dalej. Będzie troszeczkę bezpieczniej.
6: A aktualny nocny zakaz ma zostać wprowadzony w całej Polsce.
5: Eska Rock Sport.
6: Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. To pierwszy raz, kiedy w eliminacjach wystąpią 2 polskie kluby. Oba jednak nie miały szczęścia w drugiej rundzie eliminacji. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Czeka go wyjazdowe starcie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparek zapowiada jednak.
12: My chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
6: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanż zostaną rozegrane za tydzień. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16. miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w Esce Rock.
13: Eska Rock.
3: Eska Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: I już wracamy, jesteśmy z Państwem. Rozmawiamy sobie o tym, co lepsze, wyższe, a co niższe. I teraz uwaga, bo wątek jeden, ale telefony dwa w tej sprawie.
1: No.
0: Kolega Wojtek pozwolił sobie powiedzieć jakiś czas temu, że mężczyzna niższy od kobiety jest co?
2: Mężczyzna niższy od żony jest poniżony.
0: Otóż to i Państwo na ten temat tak reagujecie?
3: Brawo dla pana Wojtka, za zaraz poniżonym. Brawo!
0: Brawo! Brawo pan Wojtek!
2: Pozdrawiam, tato.
0: I dalej w tym temacie.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Wyższe? Chłopaki są lepsze, a niższe? Ceny?
4: Jaki wzrost chłopaka w takim razie jest najlepszy?
5: 180.
0: I tu bym chciał podyskutować.
1: No, no właśnie, tak masz, myślę, kolego. Ile masz, powiedz mi, no, nawet w tych twoich takich troszkę wyższych adidaskach.
0: Przepie, czte.
1: 4500-190.
0: Właśnie tak.
1: A, no.
0: Dlaczego 180? To jest w ogóle od 180 zaczyna
1: ja
0: się mężczyzna.
1: Nie wiem, ale ja w ogóle nie mogę na przykład, bo jestem dość niska i musiałabym strasznie zadzierać głowę, to bez sensu.
2: 184!
0: Od 184, naprawdę?
2: Nie, to mój rozmiar.
0: No ja wiem, wyobrażam sobie, no tak sobie to wyobraziłem.
1: Rozmiar
0: właśnie, no.
1: Taki masz?
0: No, dobry jest, dobry. Stopa 47, rozumiesz te sprawy, nie?
1: Gdzie ty buty kupujesz? Błagam cię.
0: No, otóż to. No to tak.
1: Gumofilce chyba musisz mieć.
0: Messengerski rok, drodzy państwo, do państwa dyspozycji. Gumofilce to się do gnoju zakłada, normalnie są kalosze.
6: 6x9 w Esce Rock.
7: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Reklama.

0: wyższe, niższe, wysokie dochody tam w wypowiedzi. Wszystko jakoś mnie tak skierowało do starych powiedzeń. Jak spać, to z wysokiego konia, mówiła moja mama. Natomiast mój tata tutaj troszeczkę to złagodza i to stosuje do programu, mówił: Marcinku, jak kraść, to miliony, jak 6-9, to z księżniczką. I księżniczki to akurat niższe preferuje.
1: No i co wy na to, panowie, teraz?
2: No ja też ukradłbym milion.
3: Ja słyszałem, jak spaść, to z wysokiego kącia.
1: Ale akurat mamy niskiego.
3: Dobra, no.
1: Nasz jest niski.
3: No może...
4: A dzień dobry, a ja mam takie pytanie, skoro się pojawiają podatki, pieniądze, polityka, jak nisko trzeba upaść, żeby wysoko zajść,
3: Aha. Jest pytanie, jeszcze jedno pytanie.
5: Może by tak, niższe koszty prowadzenia działalności, a wyższe dochody? Nie, żyjemy w Polsce, no gdzie?
3: Nie no, niższe koszty
5: prowadzenia działalności, a wyższe dochody? Nie, żyjemy w Polsce, no gdzie?
3: Nie no, niższe koszty...

0: niski. Ty niski, ale 10 centymetrów wyższy, nie?
1: Tak, słuchajcie, tak, ale tak, tak patrzę, jak teraz sobie siedzimy,
0: no to,
1: na fotelach jesteśmy równi.
0: Dobranoc.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
4: To już jest koniec.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
12: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Reklama.

0: Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o kominy płacowe. 12 osób z zarzutami CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu, mówią eksperci.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Rząd ma dziś się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: To jest raport.
0: 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang, który przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski. Na czele miał stać mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. Przemycone narkotyki trafiały głównie na Śląski do Małopolski. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
4: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30 zł, 7,50 zł.

0: 40 groszy za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7 zł i 90 groszy za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
1: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
2: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
3: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
4: Jak mieszkamy w Danii, powiem Ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej.

0: Refleks kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
1: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
2: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
3: Jak mieszkamy w Danii, powiem Ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej.

0: pieniądze.
1: Jak przekazał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Warmia i Mazury. Sprawdzamy, co słychać u słynnego Bociana Krótka. Na brak pracy raczej nie narzeka. Wraz z partnerką doczekał się pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
3: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno. Stąd rodzice krótek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi Krzysztof Widbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na za miesiąc krótek wraz z całą rodziną wyruszy w swoją podróż.
4: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 stopni w centrum, do 21 kresek na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.

0: Przypomniało mi się niedawno o tym, że była kiedyś taka seria książek fantasy Brandona, nie Brandona Sanderson, kończył. Pracę zaczynał Robert Jordan. 14 głównych tomów. Cyklu, który nazywał się właśnie jak ta piosenka, Koła Czasu. Ale zdaje się, że Oena byli pierwsi. 13 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam do 12 na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: You know I'm no good. The Rolling Stones.

0: Castle of Glass, zespół Linkin Park. Pamiętają Państwo historię Billa Berry'ego, zespołu R.E.M., który po problemach zdrowotnych odszedł z zespołu i zajął się farmerstwem. W historii muzyki jest kilka takich przypadków. No i jeden z dżentelmenów, który poszedł drogą Billa Berry'ego, nawet zrobił to przed nim, ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pamiętacie tego kudłatego gitarzystę grupy Faith No More, który grał z nimi aż do albumu Angel Dust? Jim Martin rozstawał się z kapelą w roku 93, no i postanowił po rozstaniu muzyką zajmować się już tylko z doskoku, tak w zasadzie w wolnym czasie, a zająć się farmerstwem. To był człowiek, który najpierw robił coś w rodzaju eksperymentu ogrodowego około roku 2000. To, co było początkowo momentem oddechu od muzyki, stało się poważną pasją i poważnym zawodem. Zajął się hodowlą na przykład olbrzymich dyń. No i miał taką, która kiedyś na konkursie w jakimś tam amerykańskim miasteczku, ważąc prawie 500 kg, prawie była na podium, bo zajęła miejsce czwarte. To poważany farmer w Castro Valley w Kalifornii. Jim Martin. Dziś ma urodziny. Możemy tylko wspominać czasy, kiedy grał na gitarze. Na przykład w tej piosence Midlife Crisis.

0: Somebody Told Me zespołu The Killers. Chwilę temu mieliśmy okazję oglądać w Warszawie na dwóch koncertach z grupy System of a Down. Młodzi to w sobie jeszcze ludzie. Daron miał w sobotę, zresztą świętowaliśmy razem z nim na pierwszym z dwóch koncertów 51. urodziny. A mimo to, że tak młodzi w sumie to ludzie od dawna nie nagrali nowej płyty. Są na drugim biegunie artyści, którzy mają już lat 150, no żartuję, tu mrugam okiem, ale którzy wciąż chcą nagrywać i nagrywają nową muzykę. Jak na przykład zespół Deep Purple, który właśnie wydał swój 24. album studyjny zatytułowany Splat. No i ten album mam dla Państwa w prezencie, na kompakcie. Czy jest ktoś chętny? Ręka w górę. Okej, okay, widzę, że są chętni. No to teraz droga messengerowa najbardziej wskazana. Proszę mi dać znać tekstowo lub wokalnie, którą z płyt do tej pory wydanych przez Splat Deep Purple kochają Państwo najbardziej. Jakieś jedno zdanie uzasadnienia też się przyda.
1: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Party Love potrzebuje wczoraj. Jakiś czas temu wspominałem Erika Bazyliana przy okazji bodaj urodzin John Osborne. Był autorem jej największego hitu, współautorem, czyli One of Us, ale to człowiek oczywiście, który w muzyce znaczył

Dirty Love potrzebuje wczoraj. Jakiś czas temu wspominałem Erika Bazyliana przy okazji bodaj urodzin John Osborne. Był autorem jej największego hitu, współautorem, czyli One of Us, ale to człowiek oczywiście, który w muzyce znaczył

wcześniej, zanim zabrał się za produkcję piosenek innym artystom. Przez lata był podporą, szefem zespołu o nazwie The Hooters. Eric Bazilian przychodził na świat dokładnie 21 lipca roku 1953, a więc 73 lata temu. All You Zombies, The Hooters.

0: zabieram nóżkami z niecierpliwością na to, co wydarzy się jesienią. Może to Street of Dreams, nowy singiel U2, nie jest do końca takim, jakim oczekiwałem, że będzie, bo jednak liczyłem po dwóch epkach, że będzie to raczej powrót do starszych brzmień zespołu z Dublina, no ale i tak nie jest najgorzej, więc czekam na więcej. One to z czasów, gdy nagrywali swoje piosenki, ta akurat powstawała w Berlinie. Nie tylko tam nagrywana była płyta Autumn Baby, ale część materiału powstawał naprawdę blisko polskiej granicy. Za moment 10, raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz.
8: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Narastający konflikt w PiS i specjalne oświadczenie Mateusza Morawieckiego. Jechali na jednej hulajnodze w Inowrocławiu. Samochód potrącił nastolatków. 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Za chwilę szczegóły raportu.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
6: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców, różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
4: W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało się w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek.
2: To jest raport.
4: Teraz ogólnopolskie ćwiczenie Alarm 26. Dziś w całym kraju można usłyszeć wycie syren alarmowych. Będą uruchamiane do godziny 19. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów, m.in. sygnał dźwiękowy, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu, a akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną zostało potrąconych przez samochód. To wczoraj w Inowrocławiu na przejściu dla pieszych przy ulicy Staszica, mówi Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji.
7: Wstępne okoliczności wskazują na to, że 2 chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi. Trwają czynności jeszcze, które mają pozwolić na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.
4: Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Udany urlop nie musi być długi. Ważne jednak, by zmieniał tryb życia na tyle, by odciąć się od pracy, mówi ekspert psychologii na KUL profesor Bohdan Rożnowski. W ten sposób komentuje raport Urlop bez bagażu, a wynika z niego, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
8: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
4: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy.
3: SK Rock Biznes.
4: Rośnie zadłużenie firm bankrutujących i będących w restrukturyzacji. Mają do oddania ponad 200 milionów złotych, czyli o ponad 1/4 więcej niż takie firmy rok wcześniej. Wynika z dzisiejszego raportu Krajowego Rejestru Długów. Teraz budownictwo. 55% Polaków wykonało ostatni remont mieszkania samodzielnie lub z pomocą

US. Rośnie zadłużenie firm bankrutujących i będących w restrukturyzacji. Mają do oddania ponad 200 milionów złotych, czyli o ponad 1/4 więcej niż takie firmy rok wcześniej, wynika z dzisiejszego raportu Krajowego Rejestru Długów. Teraz budownictwo. 55% Polaków wykonało ostatni remont mieszkania samodzielnie lub z pomocą

0: Zleciło go w całości fachowcom, wynika z badania nieruchomości online.pl. Połowa badanych wydała na remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 79 groszy, za euro 4 zł 33 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 68 groszy, a funta 5 zł 10 groszy.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, chłodno i mokro. Na północy przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza także burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 w centrum, do 21 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.

0: Gdzieś mi przemknęła wiadomość, że w 2027 roku wracają na wielką światową trasę koncertową panowie z Dio Spring. Może znowu do nas przyjadą, jak ostatnio do Łodzi. Bardzo bym chciał, bo ich koncert był dla mnie dużą, bardzo wielką, pozytywną niespodzianką. Why Don't You Get a Job w SC Rock. Do zgarnięcia najnowszy krążek zespół Deep Purple z Platz. Pytam Państwa o ulubione, no płyty generalnie tego zespołu, chociaż piosenki też mogą się znaleźć w Waszych wypowiedziach.
1: Cześć, Marcin z Wrocławia. Który utwór Purple lubię najbardziej? To ten z płyty Made in Japan, chyba z 72 roku. To jest utwór Child of Time. Po prostu przestrzeń, jaka tam jest i napięcie, jakie rośnie, nie ma na żadnej innej płycie. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, hej.
0: Legendarna koncertówka rzeczywiście z roku 72 i 12-minutowa wersja Child in Time. No jest to rzeczywiście absolutna perła. Na nowej płycie Purple Splat nie ma chyba dłuższych piosenek niż 5-minutowe, więc podobnych klimatów nie będzie, ale dobry rock, taki wiecie, klasyczny jak najbardziej. Jest to zgarnięcie, ta płyta. Pytam o ulubione albumy albo piosenki. Skoro tak kolega z Wrocławia postanowił, to mogą Państwo też o tych piosenkach opowiadać. Ciekawe, czy po latach będą Państwo wspominać na przykład ten numer z taką nostalgią.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bear McCreary z całą bandą znanych muzyków.

0: A tych artystów chyba przedstawiać nie trzeba. W Eszcze Rock do zgarnięcia najnowszy krążek zespołu Deep Purple Splat. Pytam o ulubiony do tej pory pan Sebastian.
1: Cześć, właśnie płyty Deep Purple najbardziej mi się spodobała płyta Machine Head z utworem Smoke on the Water. Pozdrawiam.
0: Tam było jakieś spotkanie służbowe w tle albo wykład. Panie Sebastianie, niech pan uważa z tym braniem udziału w konkursach w trakcie pracy albo szkoły.
2: Kultowe historie w Eszcze Rock.
0: Nie wiem, czy państwo pamiętają wielki powrót zespołu The Police. Zaczęło się od 11 lutego 2007 roku, gdy występowali podczas 49. gali rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Grali tam Roxanne. No i przed wykonaniem tej piosenki mieli powiedzieć ze sceny: nazywamy się The Police i wróciliśmy. I rzeczywiście wrócili. Dzień później zespół występował w słynnym klubie Whisky a Go Go w Hollywood dla bodaj 20 osób, które zostały wybrane po rejestracji na stronie sting.com. A przed tym występem odbyła się też konferencja prasowa, na której już oficjalnie potwierdzili powrót na scenę 19 lat temu. A potem była seria koncertów, w sumie 152. Ten najsłynniejszy, jak wspominają, miał miejsce, no dziś rocznica, 18 lat temu w słynnym amfiteatrze Red Rocks. Kiedy już z trasy wrócili po tych 152 koncertach, policzyli sobie wszystkie pieniądze, które zarobili i wtedy okazało się, te 18 lat temu, że trasa była najbardziej dochodową. Wtedy oczywiście w historii, bo zarobili prawie 360 milionów dolarów. Dziś Taylor Swift na myśl o takiej kwocie delikatnie się uśmiecha. Ale to 18 lat temu... Ho, ho, ho. To naprawdę było coś. Wrapped around your finger.

0: Śliczne jest to zakończenie piosenki wielkiego dzieła zespołu Led Zeppelin, Stairway to Heaven. No dobrze, wracamy do Państwa opinii w temacie ulubionych rzeczy, które stworzyli przez lata Deep Purple. Izabela pisze, że wybiera Perfect Strangers. Dojrzałe brzmienie wprawia mnie o gęsią skórkę oraz towarzyszą mu wspomnienia z miejsc i ludzi, których już nie zobaczę, którzy już nie wrócą. No, też już tak zaczynam mieć, że mam czasem muzykę, która kojarzy mi się z ludźmi, których też już niestety nie ma. Tak to niestety będzie, coraz częściej. Izabela, dziękuję. Kolejne wspomnienia pojawią się za małą chwilę. Tymczasem czekają, by zagrać Państwu chłopcy z oddziału zamkniętego.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Biedronka. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. AC/DC to jeden z najbardziej ikonicznych zespołów dla historii całego rock'n'rolla. Formacja jest obecna w muzycznym świecie już od ponad 50 lat i wydaje się, że wciąż nie ma w planach zwalniać tempa. Pomimo tego, że muzycy formacji są już dziś w dość sędziwym wieku, to nadal aktywnie koncertują. Jak to się robi na tym etapie swojego życia? O tym opowiedział ostatnio Brian Johnson. A co konkretnie na ten temat powiedział? Przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
4: Skrock Radar.
6: Hey, this is Billy Gibbons,
7: Dusty Hill,
8: and Frank Beard of ZZ Top.
9: Hi, I'm Alanis Morissette.
10: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Oddział zamknięty w ST Rock. Przypominam do zgarnięcia najnowszy krążek zespołu Deep Purple, czyli Splat. Pytam Państwa i proszę o odpowiedzi drogą messengerową o ulubione do tej pory. Cześć, pisze Sławek. Ja nie płytę, a koncert uwielbiam. Deep Purple in Concert, bodaj. A moment, w którym Richie gra tylko chwytami Over of Rainbow, jest moim ulubionym. No i my też lubimy takie Państwa wypowiedzi w temacie najnowszej płyty zespołu Splat. Znaczy w temacie takim, żeby zdobyć najnowszy krążek, bo wspominamy oczywiście te poprzednie. Wracamy do przeszłości, wracamy do piosenki, która powstawała w roku 91. Chwilę temu była 35. rocznica momentu, gdy wychodzili ze studia zadowoleni z nagrania numeru o tytule The Unforgiven. I ta piosenka, kiedyś o tym opowiadali, James Hetfield bodaj wyjaśniał, że jej intro zostało zaczerpnięte z muzyki z westernu i odwrócone, cokolwiek by to miało znaczyć, tak aby nie dało się go zidentyfikować. Nigdy nie ujawnili tytułu tego filmu, z którego mieli tą piosenkę sobie ściągnąć i przerobić, ale prawdopodobnie chodzi o film Clint Eastwooda z lat 60. za kilka dolarów więcej. Numer o tytule The Unforgiven.

0: piosenka, która ma 40 lat. I w tym 86 roku w jej nagraniu brała też udział jeszcze wtedy nikomu nieznana, początkująca wokalistka. Udział w tym nagraniu był jednym z pierwszych ważnych kroków w jej muzycznej karierze. Mogą Państwo ją kojarzyć. Nazywa się Kasia Szczot. Nie? No to podpowiem, że dziś wszyscy znamy ją jako Kaję. Tilt już za nami. Za nami też kolejna godzina muzycznych wspomnień. Teraz będzie 11 i raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Reklama.
5: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce, ostrzega szef MON. Załamanie pogody w raporcie ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Na koniec specjalna aplikacja, będzie można zgłosić tamę zbudowaną przez bobry.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. I jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON.
7: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
5: Polska współpracuje też w ramach obrony powietrznej z Ukrainą i nie zakłóciły tego ostatnie napięcia w dwustronnych relacjach, dodaje szef MON.
7: Ta wymiana informacji następuje w bardzo dobry sposób. Nie zauważyłem żadnych uchybień w tym zakresie w ostatnim czasie, pomimo tych emocji politycznych. Na poziomie wojskowym współpraca odbywa się, jest na dobrym poziomie.
5: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Na przykład ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy i okolic rosyjskiej stolicy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców.
6: To jest raport.
5: Pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza nas w te wakacje. Przed nami znów załamanie pogody i IMGW przestrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z przelotnym deszczem, burzami i silnym wiatrem. Instytut ostrzega.
8: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza.

0: A przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na drodze krajowej nr 49 samochód osobowy wpadł do rowu i uderzył w ogrodzenie. Poważnie ranna została 10-letnia dziewczynka. Jej życia nie udało się uratować.
2: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
1: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca pojazdem oraz troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami z SGGW przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
4: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiej tamy.
4: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni.
5: Pogoda.
1: Wtorek pochmurny z opadami deszczu, burze głównie w Polsce północno-wschodniej. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i silny z porywami do 60 km na godzinę. W nocy liczne rozpogodzenia, możliwe są jednak słabe przelotne opady deszczu, a na północy i krańcach południowych i na zachodzie silne zamglenia. Temperatura od 9 do 12 stopni.

0: Tu i ówdzie Lady Punk tego lata się pokazują w Polsce na koncertach, więc można się z nimi łatwo spotkać. Za to z takimi zespołem jak Suede spotkać się można dużo rzadziej, ale na szczęście ta okazja już pojutrze w Warszawie, w Progresji. Zespół, o którym ładnie mówią, że zapoczątkował Britpop, ale nigdy nie dał się w nim zamknąć, przyjeżdża na koncert do Warszawy. Pojutrze spotkanie. Zdaje się, że jeszcze kilka biletów zostało do kupienia. Polecam serdecznie, bo to jedna z ważniejszych kapel z Wysp Brytyjskich, jakie kiedykolwiek się tam narodziły.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To oczywiście moje zdanie, ale mogą się Państwo z nim zgodzić. I zalecam to zrobić. A tak brzmi ich nowa piosenka.

0: Thank you.
1: Słuchacie ESG Rock.
2: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: wolność. Po co wam wolność? Dostaliście też Mundial 2026. Tak sobie przerabiam. Kawałek kultu sprzed lat na bieżące czasy. No dobrze, czas na pewną wyjątkową piosenkę.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Ja już nieraz to mówiłem, że gdybym chciał się przenieść w miejsce i czas, by zobaczyć jakąś z historii, które tu Państwu opowiadam, to na pewno chciałbym trafić na którąkolwiek z sesji nagraniowych Beatlesów w studiach Abbey Road w Londynie. Na przykład na sesję z 21 lipca roku 69, gdy te 57 lat temu na przykład zaczynali pracę nad piosenką Johna Lennona Come Together. Piosenkę, która stała się potem otwierającą piosenką album Abbey Road, a potem wydana też jako podwójny singiel Something. 21 singiel w Wielkiej Brytanii i zdaje się 26 w Stanach Zjednoczonych. Tam więcej wydawali singli. To taka ciekawostka. Tam zresztą ta piosenka osiągnęła szczyt listy Billboard.

związana z nieirlandzkim miastem, czyli z Las Vegas. Atomic City. Cześć Jaro, pisze Marek. Kocham Deep Purple miłością prawdziwą od dziecka, kiedy na targu kupiłem pocztówkę dźwiękową z Black Sabbath, a na drugiej stronie była piosenka Deep Purple. Od tego czasu, połowa lat 70., zawsze mi się śniło, że jestem na ich koncercie jak na Made in Japan. No i potem przyszedł rok 91 i wszyscy czekaliśmy w arenie, aż ich samolot wyląduje. Spóźnili się parę godzin przez mgłę w Budapeszcie. No i czekaliśmy, aż w pewnym momencie ktoś z organizatorów miał mówić ze sceny. Czekaliśmy na nich 20 lat, to możemy jeszcze 2 godziny. W końcu reflektory zgasły i się zaczęło. Nawet brak wokalu i Jana, bo wtedy go w składzie nie było, tego pierwszego pięknego wrażenia nie zepsuł. Napisał Marek, który dostaje dzisiaj ode mnie w prezencie album Splat, czyli najnowszy krążek panów z grupy Deep Purple. Gratuluję. Jutro też Państwu przyniosę taką

0: brak wokalu Iana, bo którego w składzie nie było, tego pierwszego pięknego wrażenia nie zepsuł. Napisał Marek, który dostaje dzisiaj ode mnie w prezencie album Szplat, czyli najnowszy krążek panów z grupy Deep Purple. Gratuluję. Jutro też Państwu przyniosę taką...
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: This is Alice Cooper.
15: This is Marilyn Manson.
16: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Big Gun, grupę AC/DC. Chwilę temu na antenie pojawiła się irlandzka kapela U2 i teraz będzie kapela, która też ma z Irlandią coś wspólnego, bo ona może nie była irlandzkim zespołem sensu stricte, powstała już w Stanach Zjednoczonych, ale muzycy tego zespołu to ludzie, którzy mają irlandzkie korzenie, jak zresztą bardzo dużo innych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Ta kapela powstała w roku 92 i już na samym początku dała się poznać jako zespół wybitnie przebojowy, choć nie związany z muzyką rockową. No ale powiedzmy sobie, że fani rocka akurat takie zespoły jak House of Pain wyjątkowo szanują. Dokładnie 21 lipca roku 92 premier miał ich debiutancki album, z którego pochodzi to wiekopomne dzieło Jump Around.

0: Bo dzisiaj będziemy sobie wspominać, czy też ja będę wspominać to, co wydarzyło się w weekend na Stadionie Narodowym w Warszawie w czasie koncertów Queens of the Stone Age i tego dużego zespołu, który był gwiazdą wieczoru jednego i drugiego, czyli System of a Down. I sporo muzyki, która pojawiła się w weekend na Narodowym, pojawi się także dzisiaj wieczorem w Esce Rock. Zapraszam, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Pogryzione dziecko przez psa w Łomży. Syreny alarmowe w całym kraju, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Dwójpółlatek w szpitalu po ataku psa. Do dramatu doszło wczoraj wieczorem w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami twarzy.
16: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia. Powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
14: Relacjonuje Karolina Wojciekan z policji w Łomży. Mundurowi ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
15: To jest raport.
14: W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
17: Poznaje pan ten sygnał?
18: Nie znam się na tym.
19: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
20: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
17: Jak to brzmi?
21: No przerażająco właściwie i odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
17: Te ćwiczenia są potrzebne?
22: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
17: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
23: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
14: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
13: SK Rock Biznes.
14: Prawie 800 milionów złotych. Tyle próbowali wyłudzić oszuści od firm ubezpieczeniowych w ubiegłym roku. To o 18.

0: 15% więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej oszuści działają już przy zawieraniu polis, wykorzystując skradzione dane i fałszywe tożsamości. Nowa fabryka Jelcza w Raciborzu ma docelowo produkować około 700 pojazdów rocznie. Zakład powstaje po terenach po Refako. Przypomnijmy, w marcu Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną na kwotę ponad 756 milionów złotych ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę nowej fabryki i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Ponad połowa Polaków ostatni remont wykonała samodzielnie lub z pomocą bliskich, wynika z badania nieruchomości online.pl. Co czwarty zlecił wszystkie prace fachowcom. Połowa badanych wydała na remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych.
1: Pogoda.
0: Mam nadzieję, że wychodząc z domu wzięliście parasole, bo w większości kraju dziś trzeba spodziewać się przelotnych opadów, a na północy i północnym wschodzie prognozowane są także burze. I tam dziś najchłodniej, bo termometry będą pokazywać w okolicach 16 stopni, tyle też będzie na Podhalu. Najcieplej na zachodzie, bo w okolicach 21 kresek.

0: Przestań wyjść!
1: Los Cebula i Krokodyle Łzy. Koma w SC Rock. Wcześniej jeszcze Van Halen i Jump. I tak zaczynamy. Tak rozpoczynamy to wtorkowe popołudnie z Eską Rock. 13 minut po 12, wtorek 21 lipca. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15, a Koma, przypomnę, za 2,5 tygodnia na koncercie w ramach tegorocznej rockowizny. To będzie weekend 7-8 sierpnia, Gdańsk, potem jeszcze Koma powróci na ten trzeci koncert na rockowiźnie w Krakowie. 28-29 sierpnia i na ten koncert będziemy oczywiście mieć dla Państwa bilety, ponieważ bilety do Gdańska już rozeszły się w zeszłym tygodniu. Takie właśnie prezenty miałem dla Państwa.
2: Ten kawałek. Do, do, do, do,

najbliższe 3 godziny. Dużo ciekawego grania. Będą też prezenty w postaci nowej płyty zespołu The Rolling Stones. No i gramy też nasze nowości. Oto jedna z nich. Evolution. Nothing but Thieves. Przed nami.

No tak, jedni kochają, inni niekoniecznie. Zespół często bywający przedmiotem drwin, a oni sobie nic z tego nie robią, tylko robią swoje. Wyprzedają koncerty i zabezpieczają sobie regularne wpływy na konto. No i jeszcze nagrywają nowe płyty, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że jesienią ukaże się ich 11 album zatytułowany Everything Under the Sun. Na naszej antenie już mogą Państwo słyszeć kawałek Rattle the Cage, który zapowiada tę właśnie płytę, która ukaże się 30 października. Mowa rzecz jasna o zespole, który przed chwilą pojawił się na antenie Jeski Rock z utworem Someday. Nickelback powracają ze swoim kolejnym albumem już tej jesieni. Chłopaki wracają. Innymi słowy, czyli The Boys Are Back. In Town to już tytuł kolejnego utworu, który na antenie Jeski Rock. To jest Thin Lizzy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: No tak, przedwczoraj podczas ostatniego dnia festiwalu w Jarocinie, dokładnie w 40. rocznicę powstania dokumentu BBC Moja krew, twoja krew, odbyło się takie spotkanie Moja krew, twoja krew 40 lat później, w którym wzięli udział muzycy ci sami, którzy 4 dekady temu pojawili się w tym właśnie filmie dokumentalnym. No i w czasie tego spotkania zespół Republika i Grzegorz Tychowski pośmiertnie zostali odznaczeni złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. No i pan Grzegorz Tychowski jako obywatel GC właśnie tutaj nam się zaprezentował w ST Rock. Tak? Tak, to ja. To już za nami w ST Rock. 26 minut do 13 nam pozostaje jeszcze w tej godzinie, między innymi Depeche Mode.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo Media Expert dalej masz.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: No i co się tak młody zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale...
11: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. SK Rock Radar.
20: Łukasz Szydłowski, zapraszam. Metallica szykuje się do rezydencji w hali Sphere, która mieści się w Las Vegas. Prace już trwają, zajmujemy się tym od roku, może półtora, powiedział ostatnio perkusista Metallica, Lars Ulrich. Przyznał też, że to zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o koncertowanie. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: SK Rock Radar.
21: Alright, this is Kirk from Metallica.
22: Hello, I'm David Gilmour.
23: Hello, I'm Richard Wright.
24: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
25: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Panowie z Aerosmith nie ukrywali, że już od dłuższego czasu fascynował ich ten młody wykonawca z Anglii, niepokorny, bezkompromisowy i bezczelny, jakby to niektórzy określili. No i zdecydowali się nagrać wspólną epkę, co zmaterializowało się jesienią ubiegłego roku przy okazji płyty One More Time, na której znalazło się 5 premierowych utworów, a wśród nich między innymi My Only Angel, i coś mi się wydaje, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeżeli chodzi o tę współpracę właśnie Aerosmith i Youngblooda. Oni już za nami w ST Rock, My Only Angel. No a teraz trochę zmienimy klimat, bo przed nami Depeche Mode, I Feel You.

0: To był Tom Petty, Free Falling w Esce Rogi. To już ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie, bo za chwilę będzie 13 i lada moment Michał pojawi się w studiu z najnowszym raportem, więc pora na aktualizację tych najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To za chwilę na naszej antenie, a już potem w drugiej godzinie naszego wtorkowego spotkania między innymi Iggy Pop i The Passenger. Od tego zaczniemy, a potem jeszcze w duecie Billy Morrison i Dexter Holland. Zespół The Offspring.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
8: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Tym zajmuje się dziś rząd. W Zielonej Górze policja bada sprawę korupcji w WORD-zie.
2: SK Rock. Raport.
16: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Wśród nich jest m.in. likwidacja kominów płacowych.
17: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
16: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że

0: Wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
1: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
0: Przypomnijmy, zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: To jest raport.
0: Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapów

0: ze zainteresowanymi środowiskami.
1: Przypomnijmy, zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: To jest raport.
1: Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapów

0: granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
1: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
1: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
0: W 2025 roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób, rok wcześniej było ich 148, a od początku tego roku 35. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
2: Pogoda.
0: Pochmurnie, deszczowo i chłodno, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju, a na północy i północnym wschodzie może też zagrzmieć. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Krakowie i Katowicach. Termometry wskażą tam 21 stopni, na Wybrzeżu około 18, tyle też będzie w Lublinie i Łodzi. Najchłodniej w Zakopanem i Białymstoku, bo tylko 15 kresek.

0: When the Smoke is Going Down. To Skorpiansi w SC Rock. W czwartek w Gliwicach zagrają. Dwa dni później, czyli w sobotę w Łodzi. Tydzień z dwoma koncertami Skorpiansów. Nieźle, prawda? Ciekaw jestem, w jakiej formie, panowie. Skorpiansi. Już za nami. 12 minut po 13, wtorkowe popołudnie 21 lipca. Niezmiennie, z tej strony Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w której już za chwilę systemowe down, czyli dla niektórych pewnie wspomnienie tych koncertowych wieczorów sobotniego albo niedzielnego. Albo i sobotniego, i niedzielnego, bo znam oczywiście takich, którzy pojawili się na tych dwóch koncertach System of a Down na Narodowym. Lonely Day już niebawem w SC Rock, ale wcześniej jeszcze...
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Sięgamy po nowe nagranie. Ten pan jest gitarzystą Billy'ego Idola. Nagrywał też z Ozzym Osbornem niedługo przed jego śmiercią. No a ostatnio na warsztat wziął to oto nagranie. Które stworzył z liderem i wokalistą zespołu The Offspring, Dexterem Hollandem. Billy Morrison i Dexter Holland, Never Gonna Change. Tak zatytułowany jest ten numer.

0: Open Your Eyes i Guano Apes. Ileż mocy w tych dźwiękach, ileż mocy w tym głosie. Głos, który zaniemógł w ostatnim czasie. Mam nadzieję mimo wszystko, że generalnie sytuacja wraca na dobre tory i że będzie jeszcze szansa usłyszeć panią Sandrę na żywo i zobaczyć na scenie. Trzymamy kciuki. Guano Apes już za nami. 28 minut do 14 pozostaje. Chwila przerwy. Po niej między innymi Inhaler Westrock.
1: Autopromocja. Melina.
2: Dorota Szelongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
4: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
4: Dobrałeś
3: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

To był Inhaler w Esterogi. Śpiewał nam, że tak to ujmę, chłopak z okładki tej drugiej od końca płyty, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu U2, Songs of Experience. No i na okładce tej płyty

To jest zdjęcie pary trzymającej się za ręce. Ona to córka Diedża, a on to syn Bono, czyli Laia Hewson, czyli wokalista zespołu Inhaler, którym właśnie pojawił się na antenie Eski Rock. Night Call to już za nami, no a my cały czas czekamy na jakieś informacje a propos premiery tej nadchodzącej płyty ojca Laia. Inhaler za nami, teraz będzie Scott. Scott Stapp, Breakout.

0: To był Jam Westrock i list do M, który zamyka tę drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Na 14 zapraszamy na najnowszy raport do Eskirock, a ja już słyszę się z Państwem. Tuż potem od Gansów rozpoczniemy tę kolejną godzinę wtorkowego popołudnia i wtedy też będę miał dla Państwa prezent, jak obiecywałem, do zdobycia nowa płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Także polecam i zapraszam do siebie już po 14.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Graliście kiedyś w koszykówkę? Tam też ten wzrost, jednak w drugą stronę.
3: Ale, halo! W koszykówkę i w siatkówkę, nawet w reprezentacji szkoły, nie?
4: No i co?
3: No jasno, oczywiście.

0: akcji szkoły, nie?
1: No i co?
0: No jasno, oczywiście.
1: Ale bo widzisz,
0: tak
1: spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
0: Tak jest, no. Znaczy nie.
2: Podskakuje do wszystkich.
0: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie, takie rzeczy.

0: patrzy i zadaje głupie pytania. Wyrównuje się gdzie indziej.
1: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższy od żony, to jest poniżony?
2: Tak, dokładnie.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Inaczej futryna na 10 liter.
19: Ościeżnica.
18: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox.
2: Tam są drzwi.
1: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
20: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
21: Lidl. To się opłaca.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
27: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
28: Reklama.
29: Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Polska dołącza do programu Iris Square.
30: SK Rock. Raport.
29: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia.

0: Pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i zbiegł z miejsca wypadku.
1: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności oczywiście, wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
0: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok jest nieprawomocny.
2: To jest raport.
0: Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej, a to przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
3: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
0: Polska będzie jednym z sześciu głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 13 satelitów krążących na orbicie.
4: SK Rock Biznes.
0: Rząd chce rozszerzyć wsparcie dla budowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Plan przewiduje też wydłużenie działania funduszu do 2038 roku oraz zwiększenie środków na inwestycje drogowe. Stany Zjednoczone krytykują plany Unii Europejskiej dotyczące rozszerzenia opłat za emisję CO2 na część lotów międzynarodowych. Waszyngton zapowiada analizę propozycji i nie wyklucza działań w obronie amerykańskich przewoźników. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 2029 roku. Rosjanie coraz częściej wracają do płatności gotówką. Powodem są przerwy w dostawie do mobilnego internetu po ukraińskich atakach dronów. Według BBC część firm wybiera też gotówkę, by ograniczyć płacenie podatków w czasie pogarszającej się sytuacji gospodarczej. A ja jeszcze tylko przypomnę, że bank centralny w Szwecji zalecił, by każdy obywatel miał odłożone około 1000 koron na wypadek kryzysu lub awarii systemów płatniczych. To element przygotowań na sytuacje nadzwyczajne i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego.
4: Pogoda.
0: Nie będzie nas rozpieszczać. Przez najbliższe kilka dni większość w kraju ma być deszczowo. Do plażowania może warunki nie są najlepsze, ale można za to wziąć koszyk i iść na grzyby. Tak odpoczywać też można. Dziś temperatury wahają się od 16 do 21 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować mamy poniżej 13. Od piątku już więcej słońca. Będzie też nieco cieplej. Weekend za to zapowiada się całkiem przyjemnie.

0: To był zespół Cypress Hill, What's Your Number w ST Rock. Jest 12 minut po 14. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Obiecałem, że będę miał dzisiaj prezent w postaci nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Od trochę ponad tygodnia ten album jest z nami. 10 lipca świętowaliśmy tutaj na antenie przez cały dzień premierę tego albumu. No ja dzisiaj mam jeszcze kolejny egzemplarz w prezencie dla Państwa. A w związku z tym, że rozpoczęliśmy tę godzinę od Guns N' Roses, to chciałbym zadać pytanie z Gunsami związane, bo zespół Guns N' Roses nagrał jeden oficjalny cover utworu z repertuaru zespołu The Rolling Stones. I właśnie o tytuł tego coveru chciałbym Państwa teraz zapytać. Proszę o głosówki w tej sprawie na Messengerze. Dla pierwszej osoby, która nagra dobrą odpowiedź w głosówce, będę miał oczywiście prezent w postaci nowej płyty The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest już Katarzyna Nosowska. No i zapowiedź jej nadchodzącej solowej płyty. Pani Katarzyna świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. To będzie huczne świętowanie. Nową muzyką na przykład. Sos chaosu.

0: To Green Day, Westrogi, Holiday. Już za nami, 24 po drugiej. No tak, od półtora tygodnia jest z nami nowa płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. A tak Ronnie Wood mówił o samym doświadczeniu nagrywania tej płyty.
1: We had quite an experience.
2: Samo nagrywanie było świetnym doświadczeniem. Zaczęliśmy w Electric Lady Studios w Nowym Jorku, żeby złapać tamtejszą atmosferę. Następnie przenieśliśmy się do Henson Studios w Los Angeles, a na końcu wróciliśmy do Metropolis Studios w Chiswick. Powrót dał nam klimat dawnych Olympic Studios. Kameralny, bliski i naturalny.
0: I ten klimat czuć na tej płycie Foreign Tongues, o czym będzie się mógł przekonać niewykluczone ktoś z Państwa. Padło pytanie konkursowe na początku tej godziny. Pytałem o tytuł oficjalnego coveru utworu z repertuaru The Rolling Stones, który został nagrany przez grupę Guns N' Roses, która w tej godzinie się już pojawiła i pan Arek chyba coś wie na ten temat. Panie Arku.
3: Cześć, tu Arek. Czy chodzi o utwór Sympathy for the Devil? Jestem przekonany, że tak. Mam nadzieję, że nie za późno. Cześć, dzięki.
0: No nie za późno. Idealnie w timing. Panie Arku, gratuluję serdecznie. Płyta leci do pana. Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Chodziło oczywiście o Sympathy for the Devil, czyli tę wersję Gunsów, jeżeli chodzi o ten wielki hit The Rolling Stones z lat 60. No i dodam jeszcze, że to jest utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej takiego filmu z Tomem Cruise'em w roli głównej. Wywiad z wampirem. Może ktoś widział, może ktoś pamięta. Gratulacje, panie Jarku, płyta leci do pana.

0: No tak, do niedawna na szczycie była historia Queen, ale Michael zdetronizował dotychczasowego rywala, czyli Bohemian Rhapsody, stając się nową, najbardziej dochodową biografią muzyczną wszechczasów. Mowa oczywiście o biografii Michaela Jacksona, ale można powiedzieć też, że wszystko zostaje w rodzinie, ponieważ ten sam człowiek wyprodukował i jeden, i drugi film. Bohemian Rhapsody, Queen, już za nami w SC Rock. 25 minut do 15 pozostaje radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie między innymi Lenny Kravitz.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
9: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. SK Rock Radar.
14: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. W listopadzie 2025 roku formacja Evanescence, dowodzona przez Amy Lee, dołączyła w roli supportu do absolutnie kultowej Metallica na 5 koncertów w Australii i jeden w Nowej Zelandii. No i choć cała wyprawa trwała krótko, to wspomnienia z tej wyprawy zostaną z muzykami Evanescence na zawsze. Jak było podczas tej krótkiej wspólnej trasy? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: SK Rock Radar.

Good Charlotte i Rejects w Esterok. Mówiłem już o tym kiedyś. Pomysł na tę muzykę powstał na pewnej imprezie na lazurowym wybrzeżu. No i ta dzisiejsza aura w najmniejszym stopniu nie przypomina tej, która wtedy tam panowała. Oj tak. Niektórzy to niezły lipcopad mają w tym roku, ale umówmy się, że nie ma co mieć zbyt wygórowanych wymagań wobec polskiego lata. Całe szczęście, że mamy muzykę, która nigdy nie zawodzi, tak jak na przykład w tym momencie. Fake It. Przed nami See There.

0: To był Lenny Kravitz, który, przypomnę, w ubiegłym tygodniu zagrał swój kolejny koncert w Polsce, tym razem w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. American Woman też pojawiło się na setliście tego koncertu. Lenny Kravitz zamyka nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę 15. Raport lada moment na naszej antenie, a już potem Dawid i kolumna Zygmunta, a tam do zgarnięcia kolejne karnety na OFF Festival w Katowicach. Ja pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego popołudnia życzę. Tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17.
10: Czyż?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Kurczy się frakcja Morawieckiego w PiS. Koniec testów systemu ostrzegania.
15: SK Rock. Raport.
14: Karambol i duże utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek ciągnie się już od kątów wrocławskich w kierunku Legnicy. Ma już kilkanaście kilometrów.
15: To jest raport.
14: Podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS.

0: listy ma już kilkanaście kilometrów.
1: To jest raport.
0: Podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS.

0: rocznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku.
2: To jest raport.
1: Dwa ciała odnalezione na tej samej posesji jednego dnia. Policja bada okoliczności dwóch zgonów w Dłutowie, w powiecie płońskim na Mazowszu. Do pierwszej interwencji policji doszło po godzinie 5 rano w poniedziałek po zgłoszeniu matki, która od dłuższego czasu nie miała kontaktu z 22-letnim synem. Skierowani na miejsce policjanci odkryli zwłoki mężczyzny w garażu.
3: Tego samego dnia, około godziny 17:50, otrzymaliśmy kolejne zgłoszenia dotyczące tej samej posesji. Osoby przebywające na jej terenie w garażu ujawniły ciało 33-letniej kobiety, mieszkanki Warszawy. Miejsce zostało zabezpieczone, a czynności procesowe ponownie przeprowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
1: Relacjonuje oficer prasowy z policji w Płońsku. Śledczy nie informują na razie o przyczynach śmierci, ani o tym, czy oba przypadki są ze sobą powiązane. To ma wyjaśnić prowadzone postępowanie.
2: To jest raport.
1: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 zakończone, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju prowadzono dziś ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Sprawdzano procedury i sprawności systemu.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Pogoda.
1: Palące słońce i 38 stopni Celsjusza. Tyle pokażą dziś maksymalnie termometry w Madrycie. U nas chłodniej, najcieplej na zachodzie, bo 21, na północnym wschodzie w okolicach 16. Poza tym w całym kraju pochmurnie i deszczowo, i tak zapowiada nam się pogoda do czwartku. Od piątku więcej słońca.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Przybyła raportuje.
8: Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, Michale. A ja jestem Zygmunt i wiadomość sprzed minuty od pani Agaty. Cześć, chłopaki. To nie jest mój dzień. A wie pani, że ja też dzisiaj jakiś taki zmielony i zdefekowany, ale coś poradzimy i zaczniemy nasze spotkanie smakowicie. Zapraszamy. I niech gra żurawina, a ja zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: pani se krzyknie.
1: Tak jest!
0: A gdyby ktoś z Państwa chciał coś wykrzyczeć, to proszę się nie krępować. Taki wyrzut emocji czasami potrafi uwolnić napięcie i pozbyć się złych emocji. No lepiej krzyknąć do radia, niż drzeć ryja na kolegów z pracy czy członków rodziny. I Państwo spróbują do Messengera?
1: Tak!
0: Głośniej! I razem! Bardzo dobrze. I od razu lepiej. Czekam na wasze wtorkowe głosówki i telefony 691-613-613. Tu się dzwoni i można sobie krzyknąć, a możemy też podyskutować na różne tematy o pracy, o życiu, o wakacjach, o koncertach, o dźwiękach. I u nas teraz nowe dźwięki od YouTube. Street of Dreams. Zagramy ten kawałek.

0: Halo, halo, Marcin z Wrocławia z tej strony. Ja tak tylko może dla przypomnienia, żeby wszyscy usłyszeli. Szanowni kierowcy, znaki na autostradach, jeżeli jest ograniczenie do 120, to nie jest znak o minimalnej prędkości, z jaką się jeździ. To tylko tyle.
1: Trzymaj się.
0: Trzymaj się, hej.
2: No powiedziałbym, że się za panem redaktorem stęskniłem jak kania za dżdżem, albo byłem stęskniony jak kania dżdżu, chociaż tego dżdżu to ostatnio za dużo. Nie pamiętasz? No kurwa, powiem panu redaktorowi, to ja dzisiaj zmarzłem. Ja zmarłem dzisiaj jak psi...
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Esgiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Reklama.

0: Elektro Orkiestra Męskiego Grania 2016. Jak tam sytuacja, panowie? Czyli humor dopisuje. Mój szwagier to śpiewa na All Inclusive. Zapłacone, więc trzeba korzystać.
1: A pan Piotr akurat wrócił z urlopu. Pan Piotr, nasz słuchacz, wrócił bardzo dobrze. Od 9 lipca się byczył i już wystarczy. Pani Ania z kolei donosiła, że pracuje i już nie ma siły. I tu akurat przydałby się odpoczynek i tego odpoczynku z całego serca życzę, choć akurat pogoda tak se na urlop. No ale do informacji pogodowych to jeszcze my dzisiaj wrócimy. Te pozostałe

0: Flash Bong.
1: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bong otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
0: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju zatrzymanych. Senior stanął w obronie nastoletniego obywatela Ukrainy, którego napastnicy wcześniej słownie zaczepiali.
7: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
6: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani mężczyźni byli wcześniej notowani.
5: To jest raport.
6: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Ta szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
8: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
9: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
10: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
11: Byliśmy przygotowani dokładnie.
12: Szału nie ma.
6: Z turystami przy plaży w Gdyni i Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
6: FIFA wybrała 12 nominowanych do tytułu najpiękniejszej bramki Mistrzostw Świata. Wśród nich są trafienia m.in. Messiego, Mbappe czy Torresa. Swój głos możecie oddać przez stronę internetową FIFA do 27 lipca. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną dziś zmagania w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywalem kolejorza będzie duński Aarhus, a Górnika Fenerbahce Stambuł. Mecz Lecha zaczyna się o 19, a Górnika godzinę później. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmienił klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 centymetrów zawodnik negocjuje teraz kontrakt z Barceloną.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w SC.

0: Rejoice. Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Dobre granie i to takie heavy granie. Może ktoś chciałby sobie krzyknąć do tego nagrania, a namawiałem dzisiaj Państwa, żeby sobie krzyknąć i uwolnić napięcie po całym dniu. I mamy taką wiadomość od pana Olka, posłuchajmy. Panie Olku, wszystko w porządku?
1: Mam woli wyjaśnienia, właśnie wyszedłem z pracy i czasy położyć.
0: No i prawidłowo.
1: Dzięki wielkie.
0: Dobrze, że Olek nam to wyjaśnił, bo to mogła być reakcja na różne inne rzeczy. Na przykład na Dino na Filanowie. Olek, a zdjęcie posłanki Bodnar z tuńczykami widziałeś?
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: najpiękniejsze. Najpiękniejsze kłamstwo polskiej muzyki rozrywkowej. Skłamać. A nie ty, to... Skłamać. Parafrazując Mateusza Borka, ty oszukałaś 40 milionów Polaków. No ale takie muzyczne oszustwo to my wybaczamy. Ja natomiast będę prawdomówny i powiem Państwu, że mam coś dla Was. Karnety na OFF Festival. Może ktoś byłby zainteresowany. OFF Festival Katowice. Jak zdobyć wejściówki? Powiem po 16. O 16 raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek.
3: A byłaś aż jakieś na koncercie, na płycie?
2: Tak.
3: Tam niżsi nie mają szans.
2: Mają przychylone.
3: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Niższe są lepsze dziewczyny, a wyższe są lepsze żurawie budowlane.
4: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
5: 1,59 m.
3: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby

0: dość z jazdy.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby

0: expert.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Dożywocie grozi mężczyźnie za zabójstwo matki w Zachodniopomorskiem. Znamy najchętniej wybierane kierunki na studia.
4: SK Rock. Raport.
3: Już prawie 16, Michał Przybyła, zapraszam. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę, a jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak teraz wyglądają te ceny i co oznacza krytyczna sytuacja?
5: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
6: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
5: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
6: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
5: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
3: A do sprawy będziemy wracać.
4: To jest raport.
3: Mężczyzna z Zachodniopomorskiego usłyszał zarzut zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. W ostatniej chwili interweniował jeden z członków rodziny, co prawdopodobnie uratowało życie starszej kobiety. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, po kilku godzinach został zatrzymany, ma już zarzuty, ale to nie koniec.
7: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
3: Mówi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Sprawca nie przyznał się do winy, grozić mu będzie dożywocie.
4: To jest raport.
3: Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Łowecki.
8: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
9: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
8: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
9: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
8: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
10: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
8: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda. Temperatura już zaczyna powoli spadać, a przed nami chłodna noc. W rejonach podgórskich od 6 do 8 stopni. Na północy i zachodzie około 12. Reszta kraju notować ma w okolicach dyszki. Jutro też właściwie wszędzie przydadzą się parasole, a tak naprawdę to warto je mieć pod ręką przynajmniej do piątku.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I już teraz zapowiem, że jutro przez cały dzień na naszej antenie mocno, ciemno i sentymentalnie, bo jutro rocznica śmierci księcia ciemności, ale pozwolę

Pozwolicie, że Ozziego posłuchamy już teraz. SK Rock. Posłuchajmy. A ja z Państwem do godziny 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: Nirwana w Esterok. Brawa dla Państwa.
1: Tak jest, brawo!
0: Wtorek mija. Łatwo pewnie nie było, ale dali Państwo radę, a w wielu miejscach lało, wiało, łeb mi prawie urwało, ale przetrwaliśmy. Brawa. A to jest chyba najprzyjemniejsza pora dnia i pan Jagger potwierdzi?
2: It's fantastic.
0: A ja to samo mogę powiedzieć o nowej płycie Stonesów. Choć trochę mnie to wkurza. Wkurza mnie to, bo człowiek wraca do domu po robocie i jest zmęczony. A ja mam prawie 40 lat, więc mnie kręgosłup boli, a oni są po 80 i tańczą na scenie. Płyty nagrywają. Trasę planują, a idź pan. A daj pan spokój i śpiewaj pan ten kawałek.
3: Ten kawałek.

0: No panie Dawidzie, za dzień dobry tak w ogóle. Za dwa dni moja konkubina Malwina rozpoczyna 2-tygodniowy urlop i wtedy będziemy już pełną mocą w remoncie. A może potem sobie kiedyś gdzieś wyjedziemy po tym urlopie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmelnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo

0: Biedronka. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.

0: To jest niewiarygodne. Mam tak czasami, że widzę coś w internecie i mam takie wrażenie, że to jest niemożliwe. Wytłumaczę na przykładzie, bo jestem teraz głodny i pomyślałem, a zjem sobie tuńczyka, no ale nie zjem tego tuńczyka, no nie jestem w stanie zjeść tego tuńczyka, bo no nie mogę wyrzucić z głowy obrazu, że posłanka Bodnar trzymała na nim stopy. You're unbelievable. Pewnie Państwo widzieli zdjęcie posłanki Bodnar z wakacji, takie zdjęcie posłanki z wielkimi tuńczykami. No syrena! Te alerty o tych syrenach to powinny o tym alarmować. O tym, co jeszcze się dzieje ważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój. Ja nie.

Marzyła o wspaniałym dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój. Ja nie.

0: karny mężczyznę, który według ustaleń śledczych miał kierować działalnością grupy mimo odbywania kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Łącznie zarzuty przedstawiono 12 podejrzanym. Trzon grupy mieli stanowić członkowie jednej rodziny.
1: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Poszczególne osoby miały odpowiadać za organizowanie dostaw narkotyków z Hiszpanii i dalszą dystrybucję oraz pranie brudnych pieniędzy. W trakcie działań śledczy zabezpieczyli też znaczną ilość środków odurzających.
2: To jest raport.
1: Polscy przewodnicy tatrzańscy odcięci od Tatr słowackich. W te wakacje po słowackiej stronie góry zaszły zmiany prawne, które spowodowały, że nasi przewodnicy stracili możliwość prowadzenia tam turystów. Sytuacja jest trudna, szczególnie, że mamy wakacje, a więc sezon, gdy jest największe zainteresowanie usługami przewodnika.
3: Jest to bardzo trudna sytuacja, nie możemy pracować tam, nie możemy zarabiać. Nie jest to jedyne utrudnienie, bo sama unifikacja też nie jest tania, kosztuje kilkaset euro. Dodatkowo jest ustawowy wymóg, żeby każdy był ubezpieczony na minimum 1 000 000 euro.
1: Mówi Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by decyzja Słowaków miała zostać zmieniona.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
2: SK Rock Sport.
1: Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. To pierwszy raz, kiedy w eliminacjach wystąpią dwa polskie kluby. Oba jednak nie miały szczęścia w drugiej rundzie eliminacji. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Aarhus. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Czeka go wyjazdowe starcie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparik zapowiada jednak:
5: my chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
1: Początek meczu Górnika o 20. Godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Kolumna Zygmunta.
7: Kolumna Zygmunta.
6: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Jesteśmy SK Rock, a to Foo Fighters i to muzyczne wspomnienie tego, co wydarzyło się przed wakacjami. Pozdrawiam wszystkich, którzy bawili się z Dave'em w Warszawie. No ale przed nami kolejne emocje, kolejne koncerty, kolejne festiwale. W tym tygodniu Łódź Summer Festival, Ostrów Rock Festival czy Festiwal Jana Borysewicza. No a później między innymi OFF. I czy jest ktoś chętny, żeby wygrać bilety na OFF Festival? Impreza w sierpniu, impreza, na której można odkryć różne dźwięki i mam dla was karnety na OFF Festival. I pytanie brzmi... Co ostatnio odkryliście? To może być odkrycie osobiste, relacyjne, filozoficzne, dźwiękowe. Przyjmuję krótkie głosówki na Messengerze SK Rock. Słucham państwa.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Reklama. Escaro.

0: dorosłe dzieci mają żal, a dzieci po prostu mają wakacje. I zazdroszczę tej beztroski. One się nie przejmują napięcia między Morawieckim a Kaczyńskim. One się nie przejmują Szpitalem Południowym. A więcej tematów, którymi się dzieci nie przejmują, poruszymy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szelongowska.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Reklama.
12: Eskarok. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Warszawa.
1: Podejrzani o pobicie mężczyzny w Poznaniu zatrzymani. Rząd przyjął propozycję zmian w ochronie zdrowia.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, a Michał Przybyła zapraszam. Dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie na portalu X. To ciąg dalszy głośnej sprawy, o której mówiliśmy. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
3: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Jutro mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważania na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Jednocześnie apeluje do niego oraz świadków o kontakt z komisariatem policji Poznań Północ.
2: To jest raport.
1: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czas pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
4: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
5: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
4: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
6: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
4: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
2: To jest raport.
1: Uciekał przed policją? Ciągnikiem. 57-latek z gminy Masłowice w województwie łódzkim jechał traktorem bez tablic rejestracyjnych i nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. O szczegółach mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
7: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany.
1: Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeśli badania potwierdzą, że był pijany, usłyszy także zarzut prowadzenia pojazdu po alkoholu. Odpowie również za jazdę bez uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda. Jak słusznie zauważyli nasi słuchacze, aura taka bardziej jesienna niż letnia, ale przynajmniej komary nie dokuczają. Od piątku więcej słońca, w sobotę w całej Polsce notować mamy w okolicach 25 stopni, w niedzielę w niektórych regionach nawet 3 dyszki. Później niestety znów ochłodzenie i deszcz, ale według prognoz pierwsza połowa sierpnia zapowiada się bardzo ładna, także jeszcze zdążymy się opalić.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i meldunki od Państwa. Michał, Warszawa, Paulina, Poznań, Andrzej, Wrocław, Kasia i Marcin, Olsztyn. Do tego Artur, Rafał, Natalia, Piotr, Weronika, Marek. To ostatnie zgłoszenia. Bardzo dziękuję za wiadomości, komentarze i Wasze odkrycia, bo za Wasze odkrycia wręczam karnety na OP Festival. I wręczę w tej godzinie. A tę godzinę zaczynamy od uderzenia w bęben. A ja się kłaniam i zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: To jest dziewczyna o perłowych włosach. I pani sobie przeczesze te włosy? Albo nie. Nie, pani sobie kask założy, tym bardziej, że kawałek, który przed nami, to będzie rozpierducha.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie przypominamy utwory, których dawno w kolumnie nie było, odkurzamy je, wyciągamy na wierzch, a po tym, co wydarzyło się w miniony weekend, musiałem ten kawałek wyciągnąć. Nie wiem, jakie są wasze ulubione kawałki systemu, ale ten kawałek, który przed nami jest chyba w moim top 3. Kiedy się ukazał na początku wieku, to ja miałem takie... Co tu się dzieje? Ten refren mnie zmiótł absolutnie, bo ten refren jest funkowo, diskowo, taki wręcz boys bandowy, no rewelacyjny. Ja lubię takie pozornie niepasujące do siebie elementy. Dino na Dylanowie, Curaçao na Mundialu, czy disco refren w środku metalowego numeru. Bo ten numer rozpoczyna się metalowo, wręcz trashowo. I jest Młócka, i jest BYOB, i System of a Down w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid. No właśnie z żoną odkryliśmy, że jeszcze nie mamy zarezerwowanych żadnych wakacji. Także kierunek off festiwal jak najbardziej.
1: Ja się ostatnio dowiedział, że jak czereśni na czas nie zbierzesz, to ci szpaki wydziobią.
2: A ja odkryłem zamiłowanie do zbierania kapsli po piwach. Pozdrawiam.
3: W ostatnim czasie odkryłam, że bąk to tak naprawdę końska mucha, a nie mięciutkie, pluszowe stworzonko.
4: No siemano, ja ostatnio odkryłem, że będę ojcem. Po raz trzeci. Ciao, ciao.
5: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
6: Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
11: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
13: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
14: Reklama.

0: i można śpiewać!
1: Chodź pani Joanna, przepraszam, halo, halo.
2: Cześć, ja chciałam bardzo serdecznie przeprosić was za tą pogodę, bo ja wczoraj przyleciałam z Hiszpanii i to pewnie dlatego tutaj w Polsce tak wieje, leje, jest zimno i połowa temperatury mniej niż była
1: tam. Czyli już wiemy, że to przez Aśkę.
2: Ale już za tydzień wracam do pracy, więc na pewno pogoda się poprawi.
1: A wszystko na to wskazuje.
2: Trzymajcie się do tego czasu cieplutko. Pa, pa.
1: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, a więcej poważnych wiadomości za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj po południu na torach przy ulicy Frycza Modrzewskiego w Łodzi. Pociąg osobowy potrącił 35-letniego mężczyznę. O szczegółach mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Mężczyzna ten najprawdopodobniej przechodził przez torowisko na tak zwanym dzikim przejściu. Niestety pomimo starań i wysiłku zarówno strażaków, jak i zespołu ratownictwa medycznego nie udało się uratować życia temu mężczyźnie.
5: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Służby po raz kolejny apelują, by tory przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
4: To jest raport.
5: Wakacyjne wyjazdy, planowane czy na zupełnym spontanie? Nasza reporterka Edyta Kocyła-Pawłowska zapytała o to mieszkańców Iławy.
7: Niestety spontaniczne, bo...

0: Jestem zależna od wolnego męża. Ja już bym mogła jechać, ale no jest jak jest.
1: Panie, ja mam urlop już cały rok. Jestem na emeryturze. Jeżdżę z emerytami, po mnie zawiozą i przywiozą.
2: Mamy dzieci, to my nic nie planujemy. A te jakieś choroby zawsze nam gdzieś plany krzyżują.
3: Ja wolę na spontanie, dlatego że nie lubię po prostu planować. Mam znajomych po różnych miastach rozsianych, więc po prostu zgadujemy się, nie wiem, dwa dni wcześniej, że przyjeżdżamy. Jest albo Trójmiasto, albo Warszawa, albo Poznań, więc losujemy, do kogo jedziemy.
4: Myślę, że zaplanować. Wszystko jest pod kontrolą. Można tak wszystko zorganizować, żeby było dobrze.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Orhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Rawa.
8: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
9: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
8: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
9: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
8: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
7: Początek meczu Orhus Lech o 19, a Fenerbahçe Górnik o 20.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: SC Rock.
10: Zapraszam.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock to gwiazda tegorocznej rockowizny. Pierwszy przystanek na początku sierpnia w Gdańsku. Karnety na tę imprezę do zabrania w porannym programie 6 na 9. A w kolumnie mam dla Was bilety na OP Festival. To festiwal, na którym odkrywa się nowe dźwięki. A co Państwo ostatnio odkryli? Tak brzmiało pytanie i taka odpowiedź. Halo, halo.
1: Ostatnio odkryłam, że można jeść arbuza posypanego, uwaga, solą. I w takiej wersji podobno jedzą arbuza Japończycy.
0: Mówiłem w tej godzinie, że lubię dziwne zestawienia, ale...
1: I o dziwo, ta sól w jakiś niewyjaśniony sposób podkręca słodycz arbuza.
0: Najlepsza arbuz z solą niż tuńczyki ze stopami posłanki Bodnar.
1: I naprawdę próbowałam i serio...
0: Tego arbuza z solą?
1: Polecam, bo doznania smakowe są naprawdę ciekawe.
0: To ja sobie spróbuję, ale wcześniej wyślę panią na off. Festiwal, gratuluję.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17.

0: specjalistą na dzień otwarty inwestycji przy Kochmelnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Grotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Grotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

0: Apologies. Nirvana w tonie przepraszającym. I ja przepraszam za dzisiejsze zachowanie i bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, bardzo dziękuję za waszą energię. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa jutro i to będzie zaskoczenie, bo jutro będę wcześniej, bo wakacje, urlopy i tak się złożyło. Przepraszam, że będziecie musieli mnie znosić. Tymczasem życzę dobrego wieczoru i kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do jutra, do 13. Pa.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Prokurator z Lublińca stracił pracę. Szef MON ostrzega, możemy stać się celem rosyjskiej operacji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił posadę. To po tym, jak jego podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali inni kierowcy i dziennikarze na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał 2 akcji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił posadę. To po tym, jak jego podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali inni kierowcy i dziennikarze na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał 2 akcje.

0: W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lubińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
1: Do sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę, a po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem.
2: To jest raport.
1: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MONU podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
2: To jest raport.
1: Wielki test systemu alarmowania ludności zakończony. W całym kraju odbywały się dziś ćwiczenia ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Wszystko pod

0: Który budzik był?
1: Tak, oczywiście, świetny. Od razu się z łóżka po prostu wstałem jak długi.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda. Bluza lub nawet kurtka będzie dziś konieczna na wieczorny spacer z pieskiem, bo w całym kraju notować mamy w okolicach 12 stopni, a na Podhalu tylko 8. Środa i czwartek znów pod znakiem chmur i deszczu, będzie jednak troszkę cieplej, w piątek już więcej słońca, a weekend zapowiada się całkiem przyzwoicie, także grilla można planować.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Eskadrok Radar.
5: Bo ja to się Państwu przyznam, że tak, mnie dzisiaj obudziły te syreny, a nie tam żaden budzik. No i tu jak kolega Michał zgodnie ze mną stwierdziliśmy, że już nie ma co się kłaść dalej spać. Pięć minut po 18 rozpoczynamy wtorkowy radar w Eskadroku. Łukasz Trzeciłowski. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. W tej godzinie będzie o czwartkowym koncercie w Warszawie. Będzie też o iskrach na linii Bruce Springsteen i klawiszowiec grupy Journey. No i będzie też coś dla fanów Taylor Momsen. Najpierw jednak Disturbed i Land of Confusion.

0: 21 Guns i Green Day w Esterok w Radarze, 14 minut po 18, a ja teraz mam, proszę Państwa, dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Jak ustaliliśmy dzisiaj z Michałem Cieślikiem, na czwartkowy wieczór zapowiadane są opady, co może wpłynąć na tych, którzy wybiorą się do warszawskiej progresji. Na letniej scenie bowiem, i to jest ta dobra wiadomość, zagra zespół Suede. Michał stwierdził, że w sumie to zabierze po prostu parasol. Także gdybyście Państwo się wybierali na czwartkowy zespół, na czwartkowy koncert grupy Suede, to proszę o parasolach pamiętać, bo to będzie pod chmurką, a z tej chmurki może popadać. A ci z Państwa, którzy dopiero się dowiedzieli, to przypominam, o 19 w czwartek grupa Suede pojawi się po 7 latach w naszym pięknym kraju i zagra coś, co ja uważam, że będzie na pewno bardzo dobrym koncertem. Mało tego, podejrzewam, że na tym koncercie nie zabraknie numeru Emotionally Unavailable, który pochodzi z najnowszego wydawnictwa tej formacji. No to gramy. Suede w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

I Was Made for Loving You, to grupa Kiss w Radarze, w Esterok. A ostatnio, proszę Państwa, zaiskrzyło na linii Jonathan Cain, czyli klawiszowiec grupy Journey, i Bruce Springsteen. Bruce Springsteen niedawno wydał bardzo mocno patriotyczną, ale jednocześnie też krytykującą politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych piosenkę. Jonathan Cain natomiast jest konserwatystą. Oprócz tego jego żona, Paula White Cain, jest starszym doradcą Donalda Trumpa w Biurze Wiary w Białym Domu. No i się zaczęło. Pan Jonathan nie gryzł się w język, proszę sobie wyobrazić, że powiedział: tacy jak Bruce Springsteen i ten drugi, jak mu tam, Robert De Niro, to powinni się zamknąć. Po prostu się zamknąć, nie mieszać polityki w swoją muzykę. Ja, co prawda, wydaję niedługo nową piosenkę, która będzie bardzo patriotyczna, ale to jest piosenka z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Natomiast staram się trzymać politykę z dala od mojej muzyki. Ja powiem tak, proszę Państwa, nie wiem, jaką odpowiedź przygotuje panu Cainowi Bruce Springsteen, ale ja uważam, że owszem, powinno się trzymać, jeżeli chodzi o artystów, powinni się trzymać z dala od polityki, ale z drugiej strony, jeżeli coś faktycznie bardzo mocno jest nie tak, jak powinno być, to nie powinni bać się wystąpić publicznie i powiedzieć, co o tym myślą. A to, że każdy z nas ma inne poglądy, no to już, panie Cainie, jest druga sprawa. Jak to mówią w Ameryce, piękno demokracji, dokładnie.

Więc proszę tutaj nie przesadzać i nie przeginać. Jeżeli pan lubi, to proszę sobie wydawać swoją muzykę, która jest albo mniej, albo bardziej politycznie zaangażowana. Ja mam teraz Journey w radarze do zagrania. Journey, które, proszę państwa, jest absolutnie apolityczne. Przynajmniej ten numer. Separate Ways, Worlds Apart.

0: Ależ to jest dobry numer. Kaleo i Bloodline w Esterok. Kaleo, które aktualnie jest w trakcie trasy koncertowej Way Down We Go Tour, która potrwa do jesieni, a wiosną 2027 panowie wyruszają w trasę celebrującą dziesięciolecie ich albumu A/B. W Polsce zagrają 19 marca przyszłego roku na warszawskim Torwarze. A już za chwileczkę w radarze zespół, na którego koncercie miałem okazję być niespełna 2 tygodnie temu. W czwartek 9 lipca podczas pierwszego dnia Czochra i Bobra. Będzie Kobra Noska i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Graliście kiedyś w koszykówkę? Tam też ten wzrost jednak w drugą
3: stronę. Ale, halo! W koszykówkę i w siatkówkę, nawet w reprezentacji szkoły, nie?
4: No i co?
3: No jasne, oczywiście.
4: Ale bo widzisz,
3: tak
4: spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
3: Tak jest, znaczy nie.
2: Podskakuje do wszystkich.
3: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie, takie rzeczy.
2: A w piłce nożnej lewy ławkowy.
5: A męża mam niższego o całe 10 centymetrów. I jeszcze zakładam szpilki, a on jest dumny. A jak ktoś się dziwnie patrzy i zadaje go pytania, wyrównuje się gdzie indziej.
2: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższy od żony, to jest poniżony?
3: Tak, dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

To John Jett i Bad Reputation w Radarze Westerok, a teraz, proszę Państwa, kolejna wielka dama rock'n'rollowej sceny, Taylor Momsen, która w ostatnim wywiadzie dla JJO Discover New Music Podcast postanowiła wypowiedzieć się na temat swojej najnowszej płyty Dear God, która ukazała się w ubiegłym miesiącu. No i Taylor Momsen, za co ją ogromnie szanuję, twierdzi w tym

wywiadzie, że ona nie pisze muzyki dla wytwórni, bo chcą jakiegoś singla, bo coś tam. Nie, nie, nie, ona się nie daje. Ona pisze muzykę razem ze swoim zespołem, rzecz jasna, The Pretty Reckless, głównie dla siebie i dla swoich słuchaczy. Taylor Momsen, tak trzymać. Tak to powinno wyglądać. A wytwórnie, jak wiemy, są wytwórniami i zawsze będą próbowały zarobić jak najwięcej na artystach. No to The Pretty Reckless w Esterok, When I Wake Up.

0: 15 lat, nudzi na lekcji matematyki i postanawia napisać piosenkę. Three Doors Down i Kryptonite, bo właśnie w takich okolicznościach ten numer powstał. Tym kawałkiem kończymy, proszę Państwa, pierwszą godzinę dzisiejszego radaru. Już za chwileczkę wybije 19, a po 19 będę miał dla Państwa cudowny cover. To będzie Careless Whisper, ale w wykonaniu południowoafrykańskiego zespołu Cedar.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama. Eska Rock Radar. Radar.
0: Minęła 19, jest wtorek, 21 dzień lipca 2026 roku, a to jest, proszę Państwa, wtorkowy radar. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Eska Rock.
0: A w tej godzinie będzie coś dla tych, którzy w czwartek albo w sobotę wybierają się na koncert absolutnej legendy muzyki rockowej. Będzie też o tym, że czasami, mając zdolną żonę, można jej pomóc, samemu będąc znanym muzykiem. No i będą też krótkie, za to bardzo dobre wieści z obozu Red Hot Chili Peppers. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Na początek jednak obiecany Cedar i Careless Whisper.

0: Eddie Brickell i What I Am w Asterok. 10 minut po 19. No to teraz, proszę Państwa, pora na zespół, który dwie duże zapowiedzi jakiś czas temu rzucił i to zapowiedzi, które naprawdę bardzo nas radują tutaj w Asterok. Bo zespół, o którym mówię, to zespół Nothing But Thieves. 25 września tego roku ma się pojawić ich najnowszy krążek, piąty studyjny album zatytułowany po prostu Stray Dogs. I w ramach promocji tego krążka panowie wyruszą w ogromną światową trasę, która też będzie miała swoje przystanki w Europie. Mało tego, będzie miała swój przystanek w Polsce, a konkretnie w mojej kochanej Łodzi. Już 21 stycznia roku pańskiego 2027 Nothing But Thieves zagrają w Atlas Arenie. Ja nie mogę się doczekać. Na samą myśl o tym właśnie dostałem ciarek na skórze. No to posłuchajmy kawałka, który zapowiada krążek zatytułowany Stray Dogs grupy Nothing But Thieves. Numer nosi tytuł Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Ależ to będzie szał już w najbliższy czwartek, proszę Państwa, w Prezero Arenie w Gliwicach i w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi, bo panowie ze Skorpionsów przyjeżdżają do Polski w ramach trasy, która celebruje 60 lat na scenie tego niesamowitego bandu. Ja już soboty nie mogę się doczekać. No One Like You to za nami w Ester Rock. A teraz w radarze czas na gościa, który oprócz tego, że bębni w jednym z największych hardrockowych zespołów w historii, to bębni jeszcze u swojej żony. I dzięki temu jego żona ma wsparcie i to nie byle jakie perkusyjne w swoich projektach muzycznych, a mówię tutaj o panu Ricku Allenie, którego żona Lauren Monroe jest oprócz tego, że songwriterką, że wokalistką i multiinstrumentalistką, jest również mówcą motywacyjnym i kimś, kto pracuje nad ludzką energią i próbuje tę energię nam jakoś kanalizować tak, żebyśmy sami mogli w siebie głębiej spojrzeć. No wiadomo, to wszystkie takie new age'owe klimaty. Ja za bardzo w takie rzeczy nie wierzę. Ani w coachów, ani mówców i tak dalej. No ale jeżeli pan Rick Allen wierzy, no to bardzo dobrze. Ostatnio wystąpił w nowym teledysku pani Monroe zatytułowanym Skywalker. Tego numeru nie zagramy, ale zagramy sobie przy tej okazji Leopard. Mam dla Państwa absolutny klasyk od tego będę, czyli Animal, a gdybyście Państwo Skywalkera sobie chcieli posłuchać, to odsyłam do internetów.

0: Bones for the Crows, czyli kości dla kruków, bo to rozdziobią nas kruki, prawda, i wrony. Grupa Nickelback ogłosiła, że już 30 października tego roku pojawi się ich kolejny studyjny album Everything Under the Sun. No to czekamy. A już za chwileczkę w Radarze Westerok pojawi się doskonały miks starszego z jeszcze starszym, bo to będzie Kid Rock i All Summer Long.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

The Warning i Ritual w Estrock. A teraz bierzemy, proszę Państwa, na radar Red Hot Chili Peppers, bo panowie podobno kończą pracę nad najnowszym krążkiem. Ale od początku. To, że prace nad krążkiem w ogóle się rozpoczęły, sugerował już nie wprost na koniec 2025 roku Anthony Kiedis. Niedawno Flea, basista, po

stwierdził, że prace są bardzo zaawansowane, no i że nagrywanie tego albumu odbywa się w domowym studiu Johna Frusciante, czyli pana, który gra na gitarze w grupie Red Hot Chili Peppers. No i podobno to, co dostaniemy, nie będzie brzmiało jak Red Hot Chili Peppers, które znamy do tej pory, ale nadal duch Red Hotów w tej muzyce pozostaje. Szczerze powiedziawszy, to ja już przebieram nóżkami, tym bardziej, że od ostatniej płyty Red Hot Chili Peppers minęły już 4 lata, bo przypomnę, ostatni krążek pojawił się w 2022 roku, a tytuł tego krążka to był Return of the Dream Canteen. No to w oczekiwaniu na najnowszy materiał od Red Hotów, teraz absolutny klasyk tego bandu, Scar Tissue Westerok.

0: It's been a while, to Stained w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego radaru. Ja tylko przypomnę, że w miniony piątek frontman, wokalista grupy Stained, Aaron Lewis, wydał nowy krążek i o tym krążku i w ogóle o twórczości solowej Aarona Lewisa będę Państwu opowiadał w najbliższy piątek po 21 w drodze 66, do której wysłuchania już teraz gorąco Państwa zapraszam. Tymczasem zbliża się 20 po 20 absolutny klasyk od The Clash, czyli Should I Stay or Should I Go?
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Este Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Hey, this is Rob Zombie.
5: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
6: Hey, this is Barry.
7: Brad.
8: Neil.
9: And Matt from Three Days Grace.
10: Reklama.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
3: Eska Rock Radar.
0: 20. We wtorek, 21 lipca 2026 roku wybiła, to oznacza trzecią godzinę wtorkowego radaru. A w tej godzinie za chwileczkę opowiem Państwu o nadchodzącej płycie gitarzysty Billego Idola. Będzie też o muzyku Black Sabbath, który pojawił się na płycie bardzo ciężkiego zespołu. No i będzie też coś dla tych, którzy lubią dobry, klasyczny heavy metal. To wszystko jeszcze przed 21 w radarze Westeroku. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry. Teraz jednak The Clash i Should I Stay or Should I Go?

30 czerwca 2027 roku. Wtedy ma się odbyć premiera 5. filmu z przygodami Shreka. Smash Mouth i I'm a Believer w oczekiwaniu na tenże właśnie film. A nieco wcześniej, bo już 7 sierpnia, światło dzienne ma ujrzeć płyta wieloletniego gitarzysty rytmicznego Billego Idola, niejakiego Billego Morrisona. Płyta nosi tytuł Hollow, ma 12 ścieżek, no i powiem szczerze, że goście zaproszeni na tę płytę są naprawdę zacni, bo pojawi się i Sally Erna z Godsmacka, pojawi się Nuno Betancourt, pojawi się Marilyn Manson, pojawi się Steve Stevens, Chad Gray, czy chociażby Duff McKagan. Swoją drogą, Duff to ostatnio to gra chyba u wszystkich. A singiel, który promuje tę płytę, pojawił się 2 lipca. I to jest singiel, w którym gościnnie występuje niejaki Dexter Holland, czyli pan znany doskonale z grupy The Offspring. No to posłuchajmy sobie tego singla. Never Gonna Change to Billy Morrison i Dexter Holland Westrock.

Tyle lat, proszę Państwa, minęło, a ten numer nadal z taką samą mocą kopie w miejsce, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Janis Joplin, Piece of My Heart w Ester Rock, absolutny rock'n'rollowy klasyk. No a teraz o mniej klasycznym temacie będziemy rozmawiać, bo już 28 sierpnia, czyli za nieco ponad miesiąc, pojawi się najnowszy krążek grupy Mastodon. Krążek będzie zatytułowany Marrow Deep, no i okazuje się, że na tym krążku też pojawi się sporo gości. Między innymi Randy Blythe, czyli wokalista Lamb of God, czy Joe Duplantier.

Członkowie grupy Mastodon postanowili też zaprosić do współpracy swojego idola. No i okazuje się, że ten idol zgodził się zagrać na jednym z kawałków, a mówię tutaj o Geezerze Butlerze, basisty Black Sabbath, którego będzie można usłyszeć w utworze zatytułowanym The Vanishing. No to posłuchajmy, co ten Geezer Butler potrafi robić w swoim zespole, z którego pochodzi, czyli w Black Sabbath. Mam dla Państwa Children of the Grave.

0: Cryogen to Muse w Esterok, a ja specjalnie dla Państwa sprawdziłem. 571 km plus jeździ z Warszawy do Berlina pociąg, więc można się całkiem przyjemnie dostać do tego miasta. Czemu akurat to miasto? No wiadomo, Warszawę wybrałem dlatego, że to taki jakby orientacyjny punkt najprostszy, ale ci, którzy mieszkają pod zachodnią granicą, będą mieli bliżej. A dlaczego Berlin? No bo póki co to najbliższe miasto, w którym podczas jesiennej trasy panowie z Muse zagrają na żywo. Ten koncert dokładnie 24 listopada. No dobrze, nie, przepraszam, 18 listopada, bo 24 i 5 to Düsseldorf, a tam już jest troszeczkę dalej. Tymczasem już na momencik w Esterok Manam i raz, dwa, raz, dwa.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
2: dobrało się.
3: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Status Quo in the Army Now w Esterok. A teraz bardzo dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy lubią solidnego hard rocka i heavy metal. Mianowicie zespół Saxon już na początku przyszłego roku, w styczniu, wyda najnowszy, 25. studyjny krążek, który zatytułowany będzie Gods of Thunder. I oprócz tego, że krążek pojawi się oczywiście w sklepach, to w ramach promocji tego krążka ruszy trasa koncertowa, podczas której panowie mają zamiar przywrócić do życia swojego mechanicznego orła, znanego z tras koncertowych z lat 80. No ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo. Mam nadzieję, że mi się uda. I w oczekiwaniu na te koncerty i na tę nową płytę Gods of Thunder sięgnąłem po jeden z moich ukochanych numerów tego bandu. To jest płyta Innocence is No Excuse z 85 roku. No a numer to Broken Heroes. Już teraz w radarze w Esterok grupa Saxon.

0: Sum 41 i Pistes na koniec wtorkowego Radaru Westerok. Już za momencik To był dobry rok, czyli pan Jaro Sobierajewicz, który przejmuje stery o 21. My natomiast spotkamy się w Esterok już jutro od 18. Będę na państwa czekał z środowym radarem. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Pięknej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek.
3: A byłaś aż jakieś na koncercie, na płycie?
2: Tak.
3: Tam niżsi nie mają szans.
2: Mają przychylane.
3: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Niższe są lepsze dziewczyny, a wyższe są lepsze żurawie budowlane.
4: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
5: 1,59 m.
3: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Kiedy w sobotę podróżowałem do Warszawy na organizowany przez Live Nation koncert System of a Down i tych panów z Queens of the Stone Age, no to marzyłem, by usłyszeć na żywo właśnie ten kawałek, Regular John. I jeszcze nie wiedziałem, nawet nie chciałem wiedzieć, co grają na tej trasie. Nie sprawdzałem setlist, żeby mieć niespodzianki na koncercie. A w ich przypadku akurat setlista w zasadzie taka sama w każdym miejscu, dokąd się wybierają w tym roku. I wybrali także tu w Warszawie dobre rockowe wałki, no bo przecież grali jako support przemocnych systemów. No i właśnie od Regular John zaczęli w Warszawie. Co to był za koncert? Żyjemy w czasach, gdy na koncertach dzieją się cuda, pojawia się ogień, telebimy są wielkości basenów olimpijskich, czasem ktoś fruwa, jest milion tancerzy, a świateł tyle, że człowiek zmruży nieraz oko. A tu skromna scenografia i jedziemy. Czysta rockowa energia. Troy Van Leeuwen, Josh, no i reszta w formie kosmicznej. Widziałem ich w sumie kolejny raz, ale pierwszy usłyszałem, jak bardzo mocno ich stoner rock jest osadzony w glam rocku. No i chyba będę musiał się z tym starszym nieco przeprosić, bo u nich brzmiało to bardzo świeżo. Mówiłem o tym, że chciałem bardzo usłyszeć Regular John. Nie tylko ten numer chodził mi po głowie w czasie jazdy do Warszawy. Drugim był, i co za niespodzianka, zagrali go zaraz po tym pierwszym, The Lost Art of Keeping Secret.

Czy ja mogę po polsku przeczytać tytuł tego nagrania? Atwa? Główna gwiazda sobotnio-niedzielnych występów na Narodowym. System of a Down. Ja byłem pierwszego dnia i trochę nie dowierzam w to, co mówię. To był dobrze nagłośniony koncert. Nie rewelacyjnie, nie bardzo dobrze, a dobrze, co w przypadku naszej Narodowej studni jest arcy rzadkie. I to siedziałem jeszcze dość wysoko na trybunie, gdzie zwykle przychodzi się oglądać artystów przez lornetkę, no i też trochę godząc na kakofonię. A tu niespodzianka. Wszystko brzmiało selektywnie i wyraźnie. Powtórzę, nie mogę w to uwierzyć. Systemy to dla mnie jeden z ostatnich zespołów, który zrobił jakąkolwiek rewolucję w gitarowym, tym ostrzejszym graniu. A jak bardzo byli inni, to nawet pokazuje historia z ich koncertem ze Slayerem w roku 98. Zresztą Daron do tego nawiązywał. Kiedyś wygwizdwani przez fanów prawdziwego metalu, tu cudzysłów, a dziś uwielbiani przez tłumy. No absolutne szaleństwo. Dawno nie widziałem tylu ludzi w Pogo. Gdy w czasie Toxicity poprosili o przygotowanie się do Pogo, to naliczyłem z góry pod sceną 17 przygotowanych do wariacji pustych kółeczek. Ostatnio chyba tylko Limp Bizkit potrafili wykrzesać na dużych koncertach tyle energii z ludzi. Oni też szaleństwo. Najlepiej chyba bawił się basista, który zresztą rzucał ludziom kostki, na których grał. Kostki, uwaga, z lolkiem z kreskówki. Niby mała rzecz, a pokazuje, jak ważna była dla nich wizyta w Polsce. I to jak, szczególnie pod koniec koncertu pokazywali sobie sympatię na scenie, wskazuje, że wszelkie niesnaski chyba za nimi. Oj, bardzo bym chciał, żeby przyjechali tu znów jak najszybciej. System of a Down i Forest.

Spiders, System of a Down. To z ich debiutu. Z tego debiutu sporo zagrali, bo ja naliczyłem chyba 5 numerów. Największej oczywiście z Toxicity. Płyty, która moim prywatnym zdaniem jest jedną z niewielu takich, które nie mają słabych momentów. Jak dla mnie to nawet mogłaby wyjść pod tytułem Best Of. Piszecie, że generalnie zgadzacie się z moim zdaniem o nagłośnieniu, z małą uwagą, że na początku, przynajmniej w sobotę, trochę gorzej było słychać Sedge'a. No okej, ale to naprawdę drobiazg. A jeśli chodzi o niego, to bardziej zwróciło moją uwagę co innego. To w sumie dość zabawna i w sumie nieistotna rzecz, ale wyglądał momentami jak jakiś wuja z wesela. Jego sceniczna ekspresja, no trochę nie pasuje do muzyki. Jakieś wymachiwanie rękoma, śmieszne kroki na scenie, no ale nie każdy musi być przecież jak Bruce Dickinson, prawda? Dwa wyprzedane koncerty organizowane przez Live Nation, dzień po dniu. Szczerze mówiąc, myślałem, że jeżeli chodzi o ciężką muzykę, to stać na to w Polsce tylko Metallica. Bardzo przyjemna niespodzianka. No i mniej telefonów w łapach, same plusy. Niech panowie zagrają jeszcze raz. Teraz dam wam trochę odetchnąć i pojawi się ich piosenka oczywiście, ale trochę spokojniejsza. Ją też zagrali. Lost in Hollywood.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Mother, Joker and the Thief. Kiedy myślę sobie o muzyce rockowej w XXI wieku, to generalnie mówię o niej bez ekscytacji. Ale tu jest wyjątek, bo ich debiut z 2005 roku to jest naprawdę wielka sztuka. Andrew James Stockdale, czyli wokalista tego zespołu, którego głos bywa określany jako skrzyżowanie głosów Roberta Planta i Ozziego Osborna, chyba już nie jest młodym, obiecującym artystą, skoro wczoraj miał 50 urodziny.

urodziny. Wczoraj także urodziny miałby Chris Cornell, który urodził się 20 lipca roku 64. Państwo mogą zapomnieć o tym, ale wokalista Soundgarden swoją karierę zaczynał jako perkusista. Tam była historia z jego depresją w wieku nastoletnim i historia mamy, która kupiła mu werbel, by pomóc synowi wyjść z tej depresji. No i to był strzał w dziesiątkę. Cornell tak się nim zafascynował, że po tygodniu miał już swój pierwszy pełny zestaw perkusyjny. I kiedy zaczynała się historia Soundgarden, no to on był jednocześnie głównym wokalistą i perkusistą. Bębnił i śpiewał w tym samym czasie na pierwszych koncertach kapeli. I ponoć grał tak dobrze. Kim Tyle kiedyś wspominał, że kumple myśleli o zatrudnieniu innego wokalisty, by Chris mógł się skupić na grze na perkusji. Potem już na niej nie grał na żywo, ale nikt tym bębnów nie porzucił, bo grywał w domu,

kapeli. I ponoć grał tak dobrze Kim Thayil, kiedyś wspominał, że kumple myśleli o zatrudnieniu innego wokalisty, by Chris mógł się skupić na grze na perkusji. Po tym już na niej nie grał na żywo, ale nigdy bębnów nie porzucił, bo grywał w domu

Appetite for Destruction. Ta płyta należy dziś do najlepiej sprzedających się debiutów w historii rocka. No i teraz ciężko w to uwierzyć, ale początkowo sprzedaż tej płyty wyglądała mizernie. Mainstreamowe media zupełnie ten debiut Gunsów zignorowały, nawet MTV nie chciało promować teledysku do Welcome to the Jungle. No i w rezultacie album, który ukazał się 21 lipca roku 1987 na liście Billboard, początkowo debiutował na 182 pozycji. No i kiedy wydawało się, że już nic z tej płyty nie da wycisnąć, szef wytwórni, pan David Geffen, który zresztą po wysłuchaniu Appetite stwierdził, że jest ona nieprzyjemna, nalegał, by zespół jak najszybciej zabrał się za nagranie kolejnego albumu. No i tu pomogła MTV, która w końcu zgodziła się wyemitować teledysk do Welcome to the Jungle. No i się rozkręciło. I to jak? Sprzedaż płyty ruszyła z kopyta. Jeszcze raz to powtórzę, bo mogą Państwo nie uwierzyć w to, że album Appetite for Destruction ma dziś 39 urodziny. Trzy lata po jego premierze w zjednoczonym już Berlinie odbył się legendarny koncert, spektakl, tak też można powiedzieć, Rogera Watersa, jego i zaproszonych przez niego artystów. To był koncert, który potem spowodował, że mylnie utożsamiono tytułowy mur z murem berlińskim. Sam koncert miał oczywiście miejsce w tej przestrzeni pomiędzy murami, tym wschodnim i zachodnim, gdzieś mniej więcej w miejscu, w którym dziś jest pomnik pomordowanych Żydów Europy. Na koncercie pojawiło się ponad 200 tysięcy ludzi, chociaż po otwarciu bram i wpuszczeniu tych bez biletów nawet widownia miała wynosić do 500 000. Twórca widowiska Roger Waters, o tym już mówiłem, a wśród gości Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Brian Adams, Van Morrison czy Paul Carrack, który zaśpiewał w numerze Hey You.

0: był dobry rok w SC Rock.
1: Roger Waters w towarzystwie Paula Karaka z koncertu w Berlinie The Wall z roku 1990. Dziś 36. rocznica tego wielkiego

takiego wydarzenia. Przez dzisiejszy program nie wybrałem się dziś do Danii na mecz Lecha w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Postanowiłem więc chociaż zagrać coś Państwu z tego miasta. Miasta rywala kolejarza, czyli z Aarhus. Tak, tam też się zdarzyły ciekawe muzyczne projekty. Głównym, który Państwo mogą już kojarzyć z anteny Skirog, jest oczywiście Car Park North. Graliśmy to przed laty na naszej antenie. Dziś postanowiłem sięgnąć po coś niemalże legendarnego, jeśli chodzi o duńską muzykę. Pojawi się zespół, który nazywany był najbardziej cierpliwym duńskim zespołem. Skąd było takie określenie? Bo przez 45 lat oni byli bardzo cierpliwi. Niezmienny skład od początku, od 81 roku. Taki ewenement, można powiedzieć, w świecie muzyki. Zdarzają się takie kapele, ale to jednak rzadkość. No i ich pierwsze albumy wydawane w Danii spotykały się z bardzo chłodnym przyjęciem i trzeba było czekać i czekać i czekać na ten sukces, który przyszedł z trzecim albumem o tytule Beat. Czasem się też mówi o tym, że to najnudniejszy zespół w Danii. No i teraz się będą Państwo mogli przekonać, czy tak jest w rzeczywistości. No jest coś na rzeczy, bo piosenka na pożegnanie będzie piosenką bardzo spokojną. TV2, tak się nazywa zespół, z Aarhus, duńskiego, no i ich piosenka teraz dla Państwa o tytule Die Fürste Kaerester po Monen. Chyba to dobrze przeczytałem. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a cieszy mnie to dlatego, że no, oznacza to, że kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Wakacje, sezon urlopowy. Sezon urlopowy, mam wrażenie, że to jest taka fraza, którą wszyscy teraz odmieniamy przez najróżniejsze przypadki, powtarzamy, dlatego że raz, że być może sami jesteśmy na wakacjach, odliczamy do początku swojego urlopu, albo też odbijamy się od czyich drzwi, no bo właśnie jest sezon urlopowy. Nikogo nie ma w pracy. No a czymże są te wakacje? Są, myślę, że przede wszystkim szansą. Szansą na to, żeby odpocząć, szansą na to, żeby się zregenerować, szansą na to, żeby poznać jakiś piękny zakątek kraju lub świata, szansą, żeby zająć się sobą. Mogłabym tu wymieniać bez końca, ale są też szansą na wakacyjną miłość. Wakacyjna miłość mnie z kolei kojarzy się z czasami szkolnymi, kiedy te kolonijne miłości to było coś, na co się bardzo czekało, natomiast z tego się nie wyrasta. Wakacje to nadal jest czas, kiedy zdarza nam się nawiązywać różne relacje. Badań na ten temat jest sporo. Ja jestem wobec nich ostrożna, dlatego że mam wrażenie, że były przeprowadzane na różnych grupach, w różnym momencie, ale uśredniając z tego, co znalazłam w internecie, ponoć ponad 60% Polek i Polaków przeżyło właśnie taki wakacyjny romans. Powiedziałam, że jestem ostrożna, dlatego że no, nie każdy ma ochotę dzielić się taką informacją, więc być może ten wynik jest mocno zawyżony. Nie wiem. Co ciekawe, 1/4 z nich dodała, że ten romans przerodził się w coś więcej. Czy ta 1/4 to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Mnie zastanawia, co takiego te wakacje w sobie mają, że tak bardziej skłonni jesteśmy do tego, żeby trochę poromansować. Może warto zastanowić się, czym jest romans i w jaki sposób to rozumiemy. Jak widzicie, tematów do rozważań jest dużo. Dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do tej rozmowy przyjęła pani Katarzyna Pankiewicz, która jest psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Witam, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od tego romansu, bo już kiedy rozmawialiśmy przez telefon, ja zorientowałam się, że możemy rozumieć go dwojako. Z pomocą przyszedł mi stary, dobry, wielki słownik języka polskiego PWN, a dlaczego by nie? Oczywiście na pewno są definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów, jako przelotnej znajomości i jako zdradzie. Zacznijmy od tego, dlaczego akurat lato? Czy lato ma w sobie coś takiego, te wakacyjne, letnie wyjazdy, że one sprzyjają temu, że mamy ochotę trochę się rozluźnić na różnych polach?
2: Na pewno, bo same wakacje mają w sobie to, że ja wychodzę z pewnej rutyny. Wychodzę z rutyny pracy, cieszę się, że mam wolną głowę i jestem ze znajomymi. Też jest ważne, jaka jest aura pogodowa, no bo wakacje nam się kojarzą głównie z wakacjami letnimi, pewnie są też wakacje zimowe, ale letnie mają w sobie to, że ubieramy się zwiewnie, jesteśmy atrakcyjni, ciało jest odsłonięte, zachwycamy się wdziękami i mężczyzn, i kobiet. W związku z tym ten kontakt dla nas jest znacznie bliższy między ludźmi, no bo nie musimy zdjąć kurtki, nie musimy zdjąć ciężkich butów, po prostu jesteśmy sobą w takim najlepszym swoim wydaniu. Dlatego to zachęca do różnego typu kontaktów, a jednocześnie ta wolna głowa jest czymś naprawdę cudownym, że mamy czas, kiedy nie musimy myśleć o zobowiązaniach, odpowiedzialnościach i pracy.
1: Czy ta, powiedziałabym, lekkość, czy większa łatwość w nawiązywaniu takich relacji ma związek z tym, że przez dużą część roku wielu z nas z powodów na przykład zawodowych funkcjonuje w takich bardzo mocno określonych ramach, ryzach. Duże tempo pracy, intensywność, duże zobowiązania, ogromna odpowiedzialność i tu następuje ten moment rozprzężenia.
2: Oczywiście.
1: I nagle okazuje się, że mogę wszystko.
2: Mogę wszystko i jest cudownie i cieszę się tym poczuciem takiej wolności, której no w ciągu roku nie ma, no bo jeżeli pracuję te 8 godzin albo 12 w korporacjach, no to czasu na życie, regenerację jest stosownie mniej. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę na plażę czy idę w góry, to czuję się po prostu wolna. To też jest miłe uczucie, poczuć się wolnym człowiekiem.
1: Odwołam się, jeżeli pani się zgodzi, do pani doświadczenia zawodowego gabinetu, bo podejrzewam, że mogą się zdarzać sytuacje, kiedy pani pacjenci czy pacjentki o takich romansach opowiadały i zastanawiam się, z czym to się wiąże, co nam to daje, czy to jest jakieś uniesienie, czy to jest adrenalina, czy to są emocje, czy to jest załatanie jakiejś innej dziury, czy po prostu tak jak w wakacje pozwalamy sobie na różne inne aktywności, to pozwalamy sobie też na taką.
2: Może i właśnie to jest to, że pozwalamy sobie na taką aktywność, że możemy spontanicznie z kimś się poznać i ta znajomość przez to, że jesteśmy krótko na tych wakacjach, bo kiedyś były urlopy 3-tygodniowe, w tej chwili mamy najczęściej tydzień do 2, ale częściej tydzień, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. No więc w momencie, kiedy poznajemy kogoś, bardzo szybko wchodzimy w tą znajomość ze względu na to, że czas goni. Tak jak w ciągu roku czas goni, na wakacjach czas goni również, więc musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. Jak pani sama powiedziała, 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie.
1: Liczby to liczby, często są suche, nie zawsze dają nam jakiś szerszy kontekst. Czy pani uważa, że oczywiście też na podstawie danych, jakie pani posiada, że rzeczywiście te wakacyjne romanse to jest coś, co się często zdarza ludziom, czy no raczej mówimy o czymś sporadycznym?
2: Zdarza się, ale nie jest aż tak nagminne w mojej praktyce, ale oczywiście się zdarza. Natomiast same romanse, jak romanse, zdarzają się znacznie częściej, jeżeli mówimy o takich romansach innego typu.
1: O nich też zaraz porozmawiamy. Pewnie słyszycie, że pozwalam sobie na dosyć swobodny ton, który jest uzasadniony, jeżeli myślimy po prostu o wakacyjnej przygodzie, która nie oznacza łamania reguł, czy też po prostu krzywdzenia drugiej osoby, z którą być może pozostajemy w relacji. I myślę sobie, że wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście, to jest wątek oczekiwań. Taki wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, może to jest dobre słowo, żeby się nie mieszało z tym romansem, o którym pani przed momentem powiedziała, chyba może być dla obu stron bezbolesna w miarę, tak jak w sumie wszystkie relacje, jeżeli wiemy, czego od siebie oczekujemy i co możemy sobie dać. Bo podejrzewam, że kiedy jedna strona zaczyna taki wakacyjny romans z myślą, że znalazła miłość życia, a druga osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
2: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać, mając początek znajomości, czym dla drugiej osoby jest taki związek czy relacja wakacyjna. I zazwyczaj ludzie szczerze mówią sobie, że jest to po prostu romans, że mają ochotę na krótkotrwały związek, flirt. Natomiast ponieważ jesteśmy w innych miejscach i one nie do końca są miejscami naszego życia, to później oczywiście, że zdarzają się związki, które przeradzają się w dłuższe relacje, natomiast potem są sprawy czysto logistyczne, że na przykład ja jestem z Warszawy, a poznaję chłopaka ze Szczecina. I wtedy zgranie harmonogramów, odwiedziny i tak dalej, no mimo wszystko i oddalenie się powoduje, że ten związek umiera śmiercią naturalną ze względu na to, że logistycznie jest trudne. Ale warto się zapytać, bo jeżeli jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi i dla nas jest to bardzo duże przeżycie, rozpoczęcie takiego romansu wakacyjnego, to warto jednak siebie trochę chronić i wiedzieć, czy wchodzę świadomie w krótkotrwały związek i wtedy nie będę tak bardzo rozczarowana.
1: Bo albo rozczarowane.
2: Albo rozczarowane. Oczywiście panowie też są bardzo wrażliwi i wtedy po prostu wiem, że to nie będzie na całe życie, o tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy te 10 dni i to jest nasza przygoda wakacyjna, to wtedy jest łatwiej się z tym pogodzić.
1: Powiedziała pani bardzo ważne słowa, które ja też miałam w głowie, mianowicie, że trzeba trochę o siebie zadbać. Miałam w głowie pytanie, chciałam zadać pytanie o bezpieczeństwo, nie do końca rozumiane w taki dosłowny sposób, że
2: ale
1: oczywiście...
2: dosłownie też możemy pomyśleć.
1: Zawsze trzeba mieć w pamięci, gdzie i z kim wychodzimy albo wchodzimy. Natomiast chodzi mi o takie bezpieczeństwo, nie wiem, emocjonalne, bezpieczeństwo psychiczne. Jak, że tak powiem, się zorientować, czy ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt nadwyrężająca? No i to jest chyba też pytanie stare jak świat, mianowicie czy kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, uniesienia, to my jesteśmy w stanie w jakiś racjonalny sposób zaciągnąć hamulec i powiedzieć stop.
2: No ja myślę, że jeżeli mówimy o wakacyjnej przygodzie, która trwa, nie wiem, 7 do 10 dni, to myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad naszymi emocjami ze względu na krótki czas. Nie jesteśmy w stanie tak szybko wejść w głęboką relację, no bo do głębszej relacji potrzebujemy więcej czasu. No musimy kogoś poznać, musimy przegadać ileś rozmów, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma cele, jakie ktoś ma wartości i wtedy powoli budujemy relacje. Natomiast no, w kilka dni takiej głębokiej relacji nie zbudujemy, więc oczywiście, że zawsze wchodzimy też emocjonalnie, ale warto sobie zdać sprawę i zapytać, bo ja zawsze moim pacjentom mówię, że podstawa to komunikacja i warto jest zadać takie pytanie, hej, czy ty myślisz, że to jest dla ciebie coś na dłużej, czy po prostu to jest taka odskocznia wakacyjna? Nic nie szkodzi, nie ma nic złego w zapytaniu.
1: Rozmawiałam tutaj z wieloma ekspertami, ekspertkami, oni właśnie podkreślali znaczenie komunikacji, a my nadal wszyscy mamy z tym problem. Mówię my, bo dotyczy to też mnie, ja siebie obserwuję i wiem, że czasem, mimo że zadawanie pytań jest ważną częścią mojego życia, to niektóre pytania trudno się zadaje.
2: Ale uruchamiamy wyobraźnię. To nie jest tak, że nie zadaję pytań, ani

0: płynuje planów albo wyobrażeń. I to jest ta druga część, że ja zakładam, że będzie tak, kiedy mogę się zapytać, a jak to jest dla ciebie?
1: A może chodzi o to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź?
0: To jest oczywiście prawda. Nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź, ale bardzo często snujemy plan na przykład typu, a może się wydarzy, a może coś będzie później, a w ogóle nie chcę spalić tego momentu. No więc w związku z tym za tymi niepytaniami stoją nasze myśli, przekonania, że może coś się cudownego wydarzy, już nie mówiąc o całej literaturze filmowej amerykańskiej.
1: Dużo krzywdy nam to chyba zrobiło, chociaż myślę, że wielu seansów jednak nie żałujemy. Chociaż w kontekście tych oczekiwań to rzeczywiście sprawy nie ułatwia. Oczekiwania w ogóle wobec życia, wobec ludzi, to jest chyba temat na osobne drogowskazy, bo mam wrażenie, że one są kluczowe w przypadku sytuacji, w których się znajdujemy. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych romansach. Na razie w sposób, powiedziałabym, dosyć niezobowiązujący, dlatego że no nie każda relacja, która nam się w wakacje przydarza, z takim zobowiązaniem musi się wiązać, ale są też takie, które na nasze życie wpłyną i to na długo i to nie tylko na nasze życie, bo nikt nie powiedział, że wakacyjne romanse dotyczą tylko singli. Absolutnie nie. No i właśnie sytuacją, co dzieje się, kiedy ten wakacyjny romans przydarza się osobom będącym na co dzień w stałej relacji, jakkolwiek by o nim nie mówić, będziemy się zajmować. Będzie to możliwe, dlatego że w dzisiejszych drogowskazach goszczę panią Katarzynę Pankiewicz, psychoterapeutkę związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Wakacje, romanse, tak jak powiedziałam, pozornie niezobowiązujące tematy. Nie chcę straszyć, nie chcę przesadzać, ale za chwilę myślę, że zrobi się trochę poważniej. Mimo to zapraszam i jestem przekonana, że wielu i wiele z was zostanie z nami, kiedy drogowskazy za parę minut wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię siebie i osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Przeniosłyśmy się trochę do świata wakacji. Umownie wakacje rozumiemy jako te wakacje pod palmą, na plaży, nad morzem. Oczywiście ja wiem, że jest mnóstwo innych możliwości spędzania wakacji, ale gdzieś się chyba w tym świecie osadziłyśmy, więc tutaj zostańmy. No chyba każdy się trochę rozmarza, jak pojawia się na horyzoncie palma, ten leżak, kolorowe kostiumy kąpielowe. No i może w powietrzu wisi coś więcej. Może pojawiają się jakieś emocje, uczucia. Rozmawiałyśmy już dzisiaj o tym, dlaczego wakacyjny czas tak sprzyja temu, żeby myśleć o romansach, żeby je mieć w głowie, ale one są czasami bliskie nam, mimo tego, że na co dzień pozostajemy w stałych związkach. Ja już raz zapytałam panią, czy ma pani wrażenie, że takie letnie romanse zdarzają się częściej, no to ja to zawężę. Aha. Czy ma pani wrażenie, że również będąc w stałych relacjach, działają na nas wakacje?
2: Działają na nas wakacje, działa na nas tak samo rozluźnienie, działa na nas urok innej osoby, to wyluzowanie, no i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale się komuś podobam, w związku z tym czuję się dowartościowana i wtedy pojawia mi się oczywiście i dopamina, i adrenalina, że jestem atrakcyjna i druga osoba jest mną zainteresowana. To samo w drugą stronę, mężczyzna jest atrakcyjny i też zwraca na siebie uwagę innych kobiet, więc to jest czymś takim, czego szukamy. Takiego zauważenia, wysłuchania, admiracji. No i to jest wciągające.
1: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć również na dalszą część naszej rozmowy, że ja nie szukam usprawiedliwień. W różny sposób różne osoby swoje zdrady i romanse tłumaczą. Natomiast zastanawiam się, czy takie poszukiwanie, o których pani mówiła, tej admiracji, podziwu, dostrzeżenia, czy to świadczy o pewnym życiowym deficycie? To znaczy, że na co dzień tego brakuje?
2: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle być adorowani i to jest bardzo miłe, ale wtedy trzymamy granicę, że lubię być adorowaną lub adorowanym, ale na tym kończę. Kiedy wchodzę w ten romans, tak na głębsze wody wpływam, no to wtedy okazuje się, że są jakieś deficyty. Często się dzieje to w takich związkach wieloletnich, że jest rutyna, jest dużo zobowiązań, są dzieci, no i nagle chce się poczuć atrakcyjną, atrakcyjnym, wysłuchaną. I to jest taki, powiedziałabym, romans tradycyjny, kiedy nagle widzimy, że do naszego życia się wdarła stagnacja i teraz chciałbym się zobaczyć od innej strony. Z romansami jest trochę tak, że po prostu ja zawsze mówię, że najlepiej jest dbać o swój związek, wtedy nie będziemy musieli poszukiwać adrenaliny w romansach. Zawsze mówię, że budujmy nasze związki tu i teraz. Zobaczmy, ile mamy zobowiązań, obowiązków, ale też zadbajmy o naszą relację romantyczną. Jeśli o nią będziemy dbali, to wtedy no, nie wejdziemy w romans.
1: Przed momentem w pierwszej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że lato, wakacje, urlopy trwają krótko. Czy to jest 7 dni, czy 10, czy nawet 14, to jest nadal relatywnie krótko. Tylko, że osoby, które w takich stałych związkach na co dzień nie funkcjonują, rozjeżdżają się, no i to, z czym mogą się zmagać, to jest rozczarowanie, tak sądzę. Natomiast tutaj wakacje się kończą i my do tej rutyny wracamy. Wracamy do swojej codzienności, do swojego partnera, do małżeństwa, czy też stałego związku, w którym jesteśmy. I domyślam się, że w momencie, kiedy zapada decyzja o tym romansie, no myślenia o tym, co czeka po wakacjach, nie ma.
2: No, myślę, że nie, ale decyzja później jest też podjęta, czy kontynuuję ten kontakt i wysyłamy sobie SMS-y, kontaktujemy się na różnych czatach, czy decyduję się na zakończenie. No i to jest druga decyzja, którą podejmuję jednak, że kontynuuję tą znajomość w jakiś sposób i pytanie jest, czy to jest sposób jawny dla mojego partnera i męża, czy to jest sposób niejawny dla mojego partnera i męża. I

0: wtedy podejmujemy jakąś również decyzję o niejawności tego związku.
1: Ja się zastanawiam, czy to dla niektórych też jest sposobem jakiegoś wytłumaczenia czy usprawiedliwienia się na zasadzie to, co wydarzyło się na wakacjach, zostaje na wakacjach. Ja w ogóle nie wiem, to też jest rozważanie, czy takie coś jest możliwe.
0: Istotną rzeczą jest szczerość w związku, bo nie tylko jesteśmy sami, tylko jest jeszcze druga strona związku, więc dobrze jest wiedzieć, czy mój partner, partnerka byłaby zadowolona, gdybym w taki romans wszedł czy weszła. No bo wtedy albo to jest jawne, albo to jest niejawne. I od tego momentu zaczyna się pewna nieszczerość w związku, która mimo wszystko jakoś jest, no bo bez względu na to, jeżeli nawet utrzymuje tą relację, a druga osoba o tym nie wie, no to jest początek dodatkowego psucia się tej relacji.
1: Wiele osób mogłoby powiedzieć, że ta relacja została w jakiś sposób pogrzebana, no bo funkcjonujemy w jakiejś podwójnej rzeczywistości.
0: Ale jest wiele osób, które w tej podwójnej rzeczywistości istnieją. W związku z tym są romanse czasami wieloletnie. To jest taki, gdzie ktoś ma podwójne związki i później dopiero się w jakiś sposób wydaje, że ten związek jest podwójny i dla jednej ze stron jest to tragedia. I emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie.
1: Kilka minut temu powoływałyśmy się na tak zwane amerykańskie seriale, amerykańskie książki. Powiem szczerze, że dla mnie to, o czym pani teraz mówi, właśnie to, że ludzie wiodą podwójne życie, mają, nie wiem, dwie rodziny, dwie partnerki, dwóch partnerów, to jest dla mnie coś wyjętego z amerykańskich serialów albo sytuacja ekstremalnie rzadka.
0: To ja bym powiedziała, nie jest to sytuacja ekstremalnie rzadka, a jeśli chodzi o romanse, no to jest ich bardzo dużo. Przygotowując się do tego programu, przesłuchałam taki krótki podcast z Piotrem Mosakiem, który mówi, że te biurowce też huczą od romansów warszawskich. Czyli z jego praktyki też by wynikało, że jest dużo romansów. Też są tak zwane romanse hierarchiczne. Ktoś, kto jest szefem, romansuje z osobą, która jest poniżej niego lub szefowa. No i te romanse są zazwyczaj jednak bardzo trudne i kończą się źle. Ale wchodzimy jakoś w te relacje, ale to na zasadzie takiej, że nie zadajemy sobie pytania, a jak to będzie dalej?
1: Czyli taki skok na głęboką wodę?
0: Tak, skok na głęboką wodę, bo wydaje nam się, że jest cudownie, super, tylko że jesteśmy w jakimś otoczeniu, no i wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, a jak to będzie, gdybyśmy się na przykład rozstali albo przestali być parą, a jesteśmy w firmie czy w pracy, no więc niektóre firmy nawet mają taki obowiązek, że się zgłasza, jeżeli są na równorzędnych stanowiskach osoby i wtedy po prostu przenoszą się do innego działu. Natomiast no, dobrze jest mieć taką świadomość, jak to będzie dalej.
1: Może nie jest to kino najwyższych lotów, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ale kiedy mówiła pani, że te relacje mogą skończyć się biurowe w różny sposób, mnie się przypomniał dziennik Bridget Jones, gdzie tam się to wszystko skończyło bardzo źle. I również jeżeli chodzi o takie relacje w pracy, bo to dla jednej z bohaterek oznaczało konieczność zmiany pracy, bo nie wyobrażała sobie po zakończeniu takiego romansu dalszego funkcjonowania. Biurowy romans to też jest dobry przykład, dlatego że mam wrażenie, że to też funkcjonuje może nie jako klisza, ale jako jeden z tych elementów biurowego życia, który się po prostu przydarza. Przypomniała mi się też historia chyba sprzed roku albo sprzed dwóch lat, kiedy taki romans wydał się niechcąc na koncercie Coldplay, kiedy tak, okazało się, że...
0: No i chyba się też...
1: Źle chyba się skończyło. Nie wiem, jak to się skończyło prywatnie, rodzinnie, ale zawodowo też skończyło się chyba dosyć gwałtownie.
0: To miało na pewno przykre konsekwencje dla rodzin, bo dwie osoby, które w tym uczestniczą, to jest jedna rzecz, ale całe rodziny, które musiały przejść upublicznienie ich życia, myślę, że to

0: sytuacja na wyjazdach integracyjnych, że jedziemy, jest alkohol i wtedy dochodzi do jakiegoś erotycznego zbliżenia. Natomiast no, dobrze jest, jadąc na taki wyjazd, też wiedzieć, czy piję, czy nie piję, czy jestem otwarta na jakąś przygodę. To zawsze daje nam możliwość podjęcia decyzji przed lub zatrzymania się. No ale to jest tak, że my czasami chcemy przeżyć jakąś inną przygodę i nikt nas w tym nie zatrzyma.
1: Przygoda brzmi tak niewinnie, a mam takie poczucie, może to jest błędny punkt widzenia, od którego ja po prostu nie potrafię się oderwać, że są przygody, które się kończą, idziemy w świat dalej, a są takie przygody, które no niestety się kładą cieniem.
0: Kładą się cieniem szczególnie, kiedy druga strona się o tym dowiaduje. No i z mojego doświadczenia telefon jest absolutnie pierwszą informacją dla drugiej strony, bo bardzo często kładziemy telefon na iPhone'ach czy innych smartfonach, wiadomości się pojawiają i nie wymaga to nawet sprawdzania przez drugą osobę, tylko czasami przechodząc możemy przeczytać korespondencję i wtedy zaczyna się ta przygoda robić znacznie trudniejsza ze względu na to, że wychodzi ten nasz romans, nie powiedzieliśmy o tym.
1: To też brzmi filmowo, że gdzieś przypadkiem ktoś coś przeczyta na ekranie.
0: Naprawdę wielokrotnie mi się to w mojej praktyce zdarzyło, że cała jakby znajomość wychodziła w taki sposób. To jest już praktyka w związku z tym, a z drugiej strony też wzbudzamy podejrzenia, kiedy nie odstępujemy swojego telefonu i wychodzimy z nim do kąpieli, do toalety, po prostu bardzo go pilnujemy. No to wtedy druga strona zaczyna być trochę podejrzliwa, co takiego się wydarzyło, że ten telefon, który wcześniej swobodnie leżał, jest tak pilnowany. No i część osób zakłada nowy PIN i w ten sposób sprawa nabiera, że tak powiem, światła dziennego.
1: To jest kolejny ciekawy wątek. Pani jest też terapeutką par i zastanawiam się, czy ludzie sprawdzają sobie telefony?
0: Sprawdzają.
1: Za zgodą, czy to się dzieje gdzieś?
0: Czasami jest tak, że sprawdzają, ponieważ nagle przychodzi wiadomość, a wiadomość jest intymna i bulwersująca, no i wtedy sprawdzają. Ale niekoniecznie intencjonalnie sprawdzają telefon, tylko po prostu po tej wiadomości, która jest bardzo masywna i widać, że mój mąż ma drugi związek na przykład, to wtedy ktoś po prostu sprawdza w danym momencie. Po prostu chce się dowiedzieć, czy to jest dłuższy związek, czy to jest tylko zwykły SMS, ale też jest dużo osób, które przeglądają telefony sobie nawzajem.
1: To jest też inna perspektywa, bo ja do tej pory myślałam i mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie skupiałyśmy się na tym, czy ta romansująca osoba chce powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce o tym, co się wydarzyło. Natomiast tutaj wkraczamy w ten świat, gdzie to się wymyka spod kontroli. Ta informacja gdzieś wybucha, wybija, po prostu się pojawia.
0: Ja mam wrażenie, że czasami robimy to na poziomie nieświadomym, że nie chcemy tego powiedzieć, ale w jaki sposób chcemy już to ujawnić i wtedy ten telefon gdzieś tam się znajduje i druga strona się dowiaduje. Bo to też jest obciążenie dla drugiej strony, utrzymywanie tego drugiego związku. Ale z mojej praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo romansów wychodzi przez wyświetlone wiadomości w telefonie.
1: Kiedyś była taka już parę lat temu reklama laptopa z dopiskiem, że laptop znów jest osobisty i takie mam poczucie, że można to odnieść do tych telefonów. To stał się przedmiot bardzo osobisty. To, czy dopuszczamy kogoś do niego, czy nie, dla wielu osób ma ogromne znaczenie, czy tak jest. Za moment mam nadzieję, że zgodzi się pani porozmawiać o tym, co dzieje się później. Do tej zdrady doszło, ta zdrada się wydała. Być może znajdziemy też miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje z osobą, która dowiaduje się, że jej partner, partnerka, mąż, żona, no nie byli z nią szczerzy, bo chyba to też jest perspektywa, o której dosyć rzadko się mówi, a warto zrobić dla niej miejsce. Dzisiaj z Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką z poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, rozmawiamy o zdradach i romansach. Zobaczcie, że to słowo zdrada pojawiło nam się tutaj niedawno, do tej pory były to wakacyjne romanse, brzmi to dużo bardziej niewinnie i niezobowiązująco. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie zawsze tak jest. Czasami to zobowiązanie robi się duże, czasami staje się uciążliwe.

0: Czasami jest po prostu krzywdzące dla dwóch stron. W jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, w jaki sposób te relacje później funkcjonują, jeżeli funkcjonują, tym wszystkim porozmawiamy w trzeciej finałowej odsłonie Drogowskazów, dlatego zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, no i w dalszym ciągu słuchali Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni, ale to też oznacza, że jeszcze przynajmniej kilkanaście minut tego wspólnego czasu nam w drogowskazach zostało. Ja się nazywam Aleksandra Galant, rozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Zaczęłyśmy, jak mówiłam już przed kilkoma minutami, dosyć niewinnie, leżaki, plaża, morze, palmy i wakacyjny romans, natomiast przeszłyśmy od romansu wakacyjnego do zdrady, dlatego że te wakacyjne romanse zdarzają się też osobom, które na co dzień tworzą stałe związki. Nie wiem, czy mogę w takim kontekście powiedzieć, że udane. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co można zrobić w tej sprawie, no ale pytanie, które ciśnie mi się na usta, nawet jeżeli okaże się, że pewne treści będziemy powtarzać, ale muszę zadać to pytanie. Zdradziliśmy. Sytuacja się wydaje, czy robimy to świadomie, intencjonalnie, czy też dzieje się to jakimś przypadkiem. I co dalej?
2: No to obydwie strony mają, że tak powiem, decyzję do podjęcia, bo mogą pracować nad związkiem, co zalecam, jeżeli związek był udany, ale

0: dajmy na to, był to impuls, czy chwila zapomnienia, czy chęć do wartościowania się i możemy podjąć decyzję o ratowaniu związku, co nie będzie łatwe, dlatego że ta druga strona ma jeszcze ciężar emocjonalny, żeby sobie poradzić z tym, że zostałam czy zostałem zdrodzony. Natomiast druga sytuacja jest taka, że osoba romansująca musi być też gotowa na zakończenie tego romansu. Bardzo często tak się dzieje, że jeżeli ten romans trochę trwa, no to druga osoba jednak, powiedzmy, użyję tego nieładnego słowa kochanka lub kochanek, oczekuje, że ta osoba z tą żoną się rozstanie. No i wtedy muszę podjąć decyzję, czy ja się rozstaję z żoną, czy zostaję z nową partnerką i jak poukładam swoje życie, na przykład rodzinne, bo to nie jest taka prosta sytuacja, kiedy mamy dzieci, zobowiązania finansowe, więc to też wymaga poukładania całego życia od nowa. Ale zawsze jest szansa, że możemy komuś wybaczyć i starać się odbudować ten związek.
1: Czy wybaczenie w takim pani doświadczeniu zawodowym w tych relacjach jest jednoznaczne z ponownym zaufaniem? Czy to jest trochę tak, że...
0: Trzeba odbudować zaufanie. To nie jest tak, że wybaczamy i zapominamy, tylko jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to też jest proces. I odbudowa zaufania to też jest proces. To tak jak w przyjaźni również mamy sytuacje, w których ktoś nadszarpnął nasze zaufanie i albo się uda odbudować, albo się nie uda odbudować. To też czas pokaże.
1: Zastanawiam się, znów odwołując się do pani doświadczenia, nie chodzi o liczby, nie chodzi o procenty, ale ma pani wrażenie, że pary, które doświadczyły, że na ich drodze pojawiła się zdrada, są w stanie się odbudować, czy to raczej są rzadkie przypadki?
0: Myślę, że są w stanie się odbudować, natomiast no, ten związek już nie będzie taki, jak był poprzednio, no, będzie trochę inny, no, ale możemy też zobaczyć, co doprowadziło do takiej sytuacji, w której szukają inne osoby zrozumienia, akceptacji czy bliskości. Także to jest też temat, przed którym stoją ci ludzie. Czy są w stanie usłyszeć drugą osobę, jej potrzeby. I ja zawsze jednak doradzam, jeśli są dzieci, oczywiście nie na siłę, starać się ratować związek. Bo jesteśmy przeciążeni pracą i zadaniami i rutyną, więc czasami chcemy się poczuć szybko dowartościowani. Natomiast praca nad sobą, nad związkiem, to jest troszeczkę dłuższa historia niż szybkie dowartościowanie się. I dlatego zachęcam do poświęcenia trochę czasu, żeby ten związek nie umierał wcześniej niż zdecyduje się na jakiś krok w stronę romansu czy związku z inną osobą.
1: To jest to, co ja miałam na myśli bodaj w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tym, że krótkie wakacyjne, wtedy jeszcze uniesienie może mieć bardzo poważne i bardzo długie konsekwencje, bo przecież to, o czym pani mówi, ten proces odbudowy, jeżeli obie strony zdecydują się go rozpocząć, to może trwać miesięcami, to może trwać latami.
0: Prawda. No, ale podejmujemy decyzję, że podejmujemy taki trud, nie tylko ze względu na dzieci, tylko na to, co nas łączyło, ile mieliśmy dobrych wspomnień ze sobą i że ten związek wcale nie był taki zły. Tylko zatraciliśmy się jakoś w tych codziennych zobowiązaniach i zaczęliśmy wspólnie funkcjonować jako firma. Natomiast musimy też widzieć tą część, że możemy utrzymać ten związek też w tym aspekcie romantycznym. Ale to wymaga od nas, że tak powiem, większej pracy. No i to nie jest taka natychmiastowa gratyfikacja.
1: Dużą część tej rozmowy poświęciłyśmy motywacjom, tym, co kieruje osobami, które zatracają się i te romanse nawiązują, no zdradzają to, jeżeli mówimy o stałych relacjach, chyba też trzeba w ten sposób nazwać. Co się dzieje z drugą osobą, która dowiaduje się o tym, co się wydarzyło? Pani też kilkanaście minut temu użyła takiego określenia, sformułowania, że to jest trzęsienie ziemi.
0: Trzęsienie ziemi jest, no bo jesteśmy w związku, ten związek funkcjonuje, mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół i teraz nagle stoimy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. No więc jesteśmy na pewno w szoku. Niektóre osoby przeżywają stany depresyjne. Ja myślę, że zawsze jest dobrze pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, żeby porozmawiać i zobaczyć tą sytuację z dystansu, bo każda rozmowa zawsze nam pomoże zobaczyć tą sytuację spokojniej. Zawsze mówię, że przyjaciel jest pierwszym psychoterapeutą, bo przy nim się możemy wygadać, a to też jest część psychoterapii, że możemy powiedzieć i wtedy nie jestem sama z tym problemem, mogę go jakoś uzewnętrznić, ale tego okresu szoku, niedowierzania, radzenia sobie z tą sytuacją, też jest dobrze wypowiedzieć swoją złość i gniew. Nie starać się być idealną partnerką, która nie może odczuwać gniewu i złości, bo ta sytuacja może w nas wywołać gniew i złość.
1: To są ciągle nowe perspektywy, bo teraz myślę o tym, że jeżeli obie strony podejmą decyzję, że jednak o ten związek, relacje zawalczą, no to, że tak powiem, strona, która zawiniła, musi mieć też siłę, żeby to wszystko, co dzieje się w drugiej osobie, no, przyjmować.
0: Oczywiście, natomiast to jest praca zawsze dla dwóch osób. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się stało, o ile to nie jest tylko jednorazowy impuls i co możemy poprawić w naszej komunikacji.
1: Wracamy do komunikacji.
0: Komunikacja jest podstawą każdego dobrego związku. Bo my jesteśmy różnymi osobami. Nie jestem w stanie wiedzieć, jak ty widzisz niektóre moje zachowania, jak ty przeżywasz niektóre moje zachowania. I w związku z tym, ale jeśli zakomunikuję drugiej osobie, no to będzie między nami lepszy kontakt.
1: Czy pani, prowadząc terapię, pracując z parami, widzi, w jakim kierunku to idzie?
0: No tak. Tylko, że zawsze to jest decyzja dwóch osób. My możemy pomagać, czy być takim nawigatorem, ale decyzje podejmują te dwie osoby.
1: Wspomniała pani przed momentem o tym, że jeżeli są dzieci, to warto przynajmniej spróbować. Ja z kolei pamiętam, że kiedy urodziłam syna, słyszałam takie określenie, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwe dziecko. To było w kontekście tego, żeby jednak też zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy nie można rozumieć tego też w tym kontekście szerzej, że nieszczęśliwi ludzie, którzy są razem dla dziecka, są w stanie wychować szczęśliwe dziecko?
0: No tak, ale ja bym trochę odwróciła, bo dlaczego musimy być od razu nieszczęśliwymi ludźmi? Jeżeli staramy się mieć swoje środowisko, swoje pasje, zainteresowania, przyjaciół, to ja tak od razu nie jestem nieszczęśliwa. Jednak samorozwój jest też dobrą drogą dla każdej ze stron. Bo wtedy możemy jakby nie popadać w rutynę i możemy siebie uzupełniać i wtedy nasze życie nie jest tylko rutyną i monotonią. Ja wychodzę z takiego założenia, że możemy zawsze coś ciekawego wnosić do naszego związku nawzajem, ale odpiera się to też na dbałości. Czy mamy przyjaciół, których nie odwiedzamy, nie podtrzymujemy relacji, nie dzwonimy, nie pytamy się, co u ciebie słychać, nie jesteśmy wsparciem, no to ta przyjaźń też się wypali.
1: To prawda, pielęgnowanie relacji to też jest coś, o czym często myślę. Czasami ich nie pielęgnujemy i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że nie zauważamy tej potrzeby, czy po prostu uznajemy, że nie warto, bo czasami i taka odpowiedź może się pojawić.
0: Czasami robimy to, bo już wzięliśmy ślub, czy mamy związek i zapominamy, że tak naprawdę w związku również powinniśmy się starać.
1: Zgadza się.
0: Że jest, jeśli mężczyzna przyniesie od czasu do czasu kwiaty, albo zaprosi na kolację, albo wyjdziemy razem, albo wyjedziemy na weekend razem, albo zaproponuje rano kawę, albo herbatę, no to są takie drobiazgi.
1: Też mi się wydaje, że to są takie codzienności, które budują to, jak funkcjonujemy. Nasza rozmowa nieubłaganie zbliża się do końca. Myślę, że tematu w żaden sposób nie udało nam się wyczerpać, ale zadzierzgnąć kilka jego kluczowych wątków. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać osoby, które właśnie znalazły się w sytuacji, o których przed momentem mówiłyśmy. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale mam takie poczucie, że ta rozmowa, raczej zakończenie, to może być taki moment trochę ratunkowy. Właśnie się dowiedziałam, właśnie się wydało. I co teraz? Zdarzyło się to, o czym pani mówiła.

0: Będę przy tym określeniu, że ziemia się zatrzęsła. Co ja mam zrobić? Gdzie te swoje kroki skierować? Jak się zachować? To jest moment, kiedy rzeczywistość, z którą byliśmy zaznajomieni, legła w gruzach.
1: Warto jest zwrócić się do kogoś o pomoc. Nawet tylko, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jakie mamy możliwości. To też zależy, jaki jest wiek osoby, że tak powiem, która została zdradzona. Jeżeli na przykład jest to kobieta samodzielna, która ma poukładane życie, więc to też może być dla niej możliwość realizacji siebie w inny sposób. Nie musi koniecznie pozostawać w tym związku i zobaczyć też duże możliwości dla samej siebie. I ja myślę, że teraz bardzo dużo kobiet korzysta z takiej możliwości i drogi samorozwoju. W innych sytuacjach, no moje doświadczenie pokazuje, że ludzie często jednak decydują się na rozstanie i zawierają nowe związki. No mamy dosyć sporo patchworkowych rodzin. To też jest zaufanie do życia, że mogę stworzyć inną, lepszą rodzinę. Także każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inaczej wychodzi z sytuacji kryzysowej i to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od ludzi.
0: Pewnie przychodzi moment, kiedy trzeba zastanowić się, co jest ważne i na co ja jestem gotowy czy gotowa. I myślę, że to są bardzo trudne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale mam po tej rozmowie z panią wrażenie, że no, one są kluczowe dla tego, żeby jakoś sobie pomóc zwyczajnie.
1: Oczywiście, no ale za każdym razem, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, to mówiliśmy, zadaj sobie pytanie, wyobraź sobie sytuację, zobacz, co jest dla ciebie lepsze, jak lepiej będziesz funkcjonować, poradź się kogoś, albo przynajmniej porozmawiaj, zobacz tą sytuację z innej strony. No i to jest proces. No w życiu nie ma sytuacji tylko łatwych. Zdarza się coraz więcej sytuacji trudnych, ale to nie znaczy, że jest to koniec świata.
0: Taka słodko-gorzka refleksja na koniec, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo dobrym podsumowaniem całej naszej rozmowy, za którą bardzo pani dziękuję, za to, że podzieliła się pani i swoją wiedzą, i tym doświadczeniem gabinetowym, no i że pomogła pani mnie, mam nadzieję, że także naszym słuchaczkom i słuchaczom spojrzeć na ten temat z kilku perspektyw, bo ja przyznaję, że wchodziłam do tego studia z jakimś takim wyobrażeniem, z jakimś spojrzeniem, które miało mi tutaj przyświecać, a pani kilkukrotnie mnie z tej drogi zawróciła. Także bardzo pani dziękuję.
1: Refleksja jest zawsze dobra i sami i musimy zobaczyć, co jest nasze, co jest nie nasze i wtedy będziemy łatwiej mogli się kierować swoją drogą.
0: Waszym i moim gościem była dzisiaj pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka. Raz jeszcze bardzo pani dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Nasza rozmowa dobiegła końca. Już pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się trzymacie po wysłuchaniu tej rozmowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić, zaglądając na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana.

mowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić, zaglądając na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana. Tradycyjnie

0: począć po tej rozmowie, dlatego już się pożegnam, ale oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
1: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.